0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
2: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiS-u. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytanie, braku rozliczenia się przed Polakami.
0: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzący.
3: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych.
5: Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
6: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
7: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
9: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
8: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
10: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
8: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
12: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
13: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
14: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
15: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
16: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
17: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
18: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
19: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
20: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
21: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
22: No tak, rewelacja.
23: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
24: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
25: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosował. Nie?
26: Michał Marczek, jestem reżyserem filmu Bez końca,
25: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Lament świętokrzyski. Lament świętokrzyski to utwór wierszowany, napisany dość skomplikowanym językiem. Odnaleziono go w XV wieku w klasztorze benedyktyńskim na Łysej Górze. Tekst z rękopisu został spisany przez przeora tego klasztoru, Andrzeja, który pochodził ze Słupi. Bogactwo środków stylistycznych wierszu spowodowało, że Lament Świętokrzyski uznano za najwybitniejsze dzieło polskiej liryki średniowiecznej. Jednak nie był to jedyny powód tak dużego poparcia dla tego utworu. Dla znawców literatury ważniejsza była postać Maryi, którą w wierszu przedstawiono jako kochającą, troskliwą i cierpiącą matkę. Nadało to wierszowi nieco innego wymiaru niż teologiczny. Lament Świętokrzyski bardzo często porównywano z innym wierszem, Bogu Rodzicą. Utwór powstał około XII wieku i, podobnie jak Lament, został napisany przez anonimowego autora. W Bogu Rodzicy Matka Boska nie jest jednak główną i jedyną bohaterką. Podmiotem lirycznym tego wiersza są ludzie wierzący, dla których Maryja to osoba święta i należy ją prosić o łaski i wstawiennictwo u Chrystusa. Nie pokazano tam cierpienia kobiety jako matki. Więcej informacji na temat Lamentu Świętokrzyskiego przekażemy Ci w niezbędnym minimum. Streścimy również ten utwór, abyś mógł się udzielać na lekcji i zabłysnąć wiedzą przed swoimi nauczycielami. Omówimy też jego problematykę, żeby ułatwić Ci przyswojenie materiału. Zostań z nami do końca opracowania. Kto wie, może Cię czymś zaskoczymy. Zaczynajmy zatem. Poznaj niezbędne minimum. Lament Świętokrzyski, znany także jako Żale Matki Boskiej pod Krzyżem albo Posłuchajcie Bracia Miła, jest wierszem przedstawiającym obraz Matki Bożej rozpaczającej pod krzyżem, na którym umiera jej syn. Jego powstanie datuje się na rok 1470. Rękopis odnaleziono w klasztorze Świętego Krzyża, który mieści się w Łysej Górze. W latach 70. XV stulecia został przepisany przez przeora tego klasztoru. Utwór uznano za jedno z najważniejszych dzieł polskiej liryki epoki średniowiecza. Dużą wagę przywiązywano wtedy do wiary i służby Bogu. Pod względem gatunkowym jest tak zwanym planktem, czyli utworem wyrażającym żal po stracie bliskiej osoby, ale ma również cechy innych gatunków literackich. Rolą planktu było wezwanie innych do współuczestniczenia w cierpieniu, przedstawione w formie nawoływań. Stanowiły one główny motyw tego typu utworów i budowały ich estetykę. Nawoływań nie kierowano wyłącznie do ludzi. Przedmiotem wezwań był również Bóg, aniołowie, a nawet przyroda. Pamiętaj, że utwory żałobne stanowiły część liturgii Wielkiego Piątku. Wykorzystywano je także w misteriach pasyjnych, uroczystościach religijnych przedstawianych w formie widowisk. Główną bohaterką Lamentu Świętokrzyskiego jest Matka Boża, która rozpacza nad śmiercią jedynego syna. Jej cierpienie jest wywołane bezradnością, ponieważ pomimo wielkiej miłości do dziecka nie jest w stanie mu pomóc. Chciałaby, aby inni podzielali jej smutek i wspierali w cierpieniu. Samo cierpienie nie ma wymiaru teologicznego, jest ludzkie i bardzo autentyczne. W Lamencie Świętokrzyskim odbiorcami są poszczególne osoby, do których Maryja kieruje swoje żale. Nawołuje do współuczestniczenia w swoim bólu i rozpaczy. Prosi także o litość. Lament Świętokrzyski to przykład zdolności literackich autora. Pełno w nim środków stylistycznych, które wpływają na styl poetycki wiersza, między innymi rymów i powtórzeń. W lamencie są także paralelizmy, zarówno składniowe, jak i leksykalne. Oznacza to, że zdania są konstruowane tak, żeby miały podobną budowę, a niektóre słowa powtarzają się wielokrotnie, aby podkreślić emocje głównej bohaterki. Większość wyrazów jest mocno nacechowana uczuciowo. A teraz właściwe streszczenie utworu. Lament Świętokrzyski rozpoczyna się od słów „Posłuchajcie, bracia miła”. Maryja zwraca się do zebranych, aby wysłuchali jej wersji historii związanej z wydarzeniami, które miały miejsce w Wielki Piątek. Traktuje ich z wyjątkową czułością, dlatego nazywa ich miłymi braćmi i prosi, aby współdzielić z nią cierpienie oraz okazać jej litość. Wie, że może liczyć jedynie na dobrą wolę swoich słuchaczy, ponieważ nie może im niczego nakazać. Zaczyna więc opowiadać, co się działo z jej synem tamtego pamiętnego dnia.
Chce przedstawić zebranym powód swojego cierpienia. Wielokrotnie podkreśla, że za tą rozpaczą stoi śmierć jej jedynego dziecka. Matka Boża rozpoczyna relację z ostatnich chwil Jezusa, ale swoją opowieść toczy w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym, co pozwala słuchaczowi wczuć się w jej emocje i razem z nią uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podkreśla, że śmierć syna nie obyła się bez rozlewu krwi, co jeszcze bardziej uwydatnia tragizm tej postaci. W dalszej części utworu Matka Boska zwraca się bezpośrednio do syna. Traktuje go bardzo czule, o czym świadczą jej słowa. Wiersz jest pełen zdrobnień i uczuciowych zwrotów. Chce dzielić z dzieckiem cierpienie i ulżyć mu, choć jest bezradna. Jedyną rzeczą, którą może dla niego zrobić, jest podanie konającemu picia, podparcie jego zwisającej z krzyża głowy i wytarcie ran. Dla niej, jako dla matki, jest to tragiczny moment. Maryja nie poprzestaje na słowach kierowanych do syna. Ma żal do anioła Gabriela, że obiecał jej szczęście, ale nie dotrzymał słowa. Przez to czuje ogromny smutek, lecz nie może już nic zrobić. Po słowach pełnych wyrzutów Maryja zwraca się do innych matek. Ma nadzieję, że nie będą one w podobnej sytuacji i nie doświadczą nigdy takich przeżyć. Po raz kolejny podkreśla, że Jezus jest jej jedynym dzieckiem. Tym stwierdzeniem kończy swoje żale. Skoro już wiesz, o czym jest lament świętokrzyski, to spróbujmy zinterpretować jego znaczenie. Podsumujmy także najważniejsze fakty, żebyś potrafił to ogarnąć na lekcji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wszystko przed tobą. Możesz wrócić do początku naszego opracowania w każdej chwili. No dobrze, czas na podsumowanie. Lament świętokrzyski jest dziełem powiązanym z nurtem doloryzmu. Nazwa nurtu pochodzi od łacińskiego słowa dolor, które w polskim tłumaczeniu oznacza ból i cierpienie. Doloryzm był popularny w XIV i XV wieku. Eksponowano wtedy kult męki pańskiej oraz matki bolesnej. Doloryzm jest obecny nie tylko w literaturze. Powiązanie z tym nurtem widać także w filmach i utworach muzycznych, na przykład w hymnach. Lament jest pierwszym wierszem, w którym opisano tak duże wzruszenie głównego bohatera. I choć jest postrzegany jako plankt, to ma również cechy innych gatunków literackich. Pierwszym z nich jest tak zwana lamentacja, która wywodzi się ze Starego Testamentu. O niej też będziesz mówił na lekcji, dlatego może ci się przydać ta informacja. Lamentacja to sposób na wyrażenie żalu i cierpienia związanego z tragicznym wydarzeniem. Za jej pomocą często zapowiadano mękę pańską. Innym gatunkiem literackim, do którego pasuje ten utwór, jest misterium. Wspominaliśmy ci już o tym wcześniej. Misteria były bardzo znane w średniowieczu. Stanowiły element kultury ludowej opartej na motywach biblijnych. Dotyczyły głównie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Lament świętokrzyski można zaliczyć również do pieśni pasyjnych, które śpiewano zwykle podczas Wielkiego Postu. Ich tematyka była podobna do misteriów. Powtórzmy to jeszcze raz, aby dać ci szansę utrwalić te wiadomości. Lament świętokrzyski jest planktem, ale łączy w sobie cechy innych gatunków literackich – misterium, pieśni pasyjnej oraz lamentacji. Budowa utworu nie jest skomplikowana. Lament został napisany wierszem zdaniowym, gdzie jednostkę stanowi zdanie. Zawiera 38 wersów. Jest ich od 4 do 6 w każdej z 7 strof, które zakończono tak zwanym dystychem. To nic innego jak dwuwers o rymach parzystych. Pierwsze wyrazy utworu, czyli Posłuchajcie, bracia miła, są traktowane jako tytuł, co w literaturze określa się mianem incipitu. Niektóre wersy mają równą liczbę sylab. W lamencie świętokrzyskim nie brakuje bezpośrednich zwrotów kierowanych do adresata, wzmocnionych zaimkami, które potęgują cierpienie oraz epitetami w postaci czułych zwrotów. W wierszu są też oksymorony. Nazywa się tak połączenie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. Są to epitety sprzeczne, które podkreślają sens męki pańskiej. Znajdują się tam także metafory, które uwidaczniają duchowe cierpienie Matki Boskiej. Liczne epitety to nie jedyna charakterystyczna rzecz w lamencie świętokrzyskim. Nagromadzono w nim wiele paralelizmów składniowych i powtórzeń, które powodują, że słowa Matki Boskiej przypominają jednostajne zawodzenie. Nie wiesz, czym jest paralelizm składniowy? Już tłumaczymy. To nic innego jak budowanie zdań o podobnej zasadzie składniowej.
Paralelizmem składniowym nazywa się także występowanie takich samych słów lub całych zdań w konkretnym fragmencie utworu. Główną, lecz nie jedyną bohaterką Lamentu Świętokrzyskiego jest Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. Relacjonuje ona wydarzenia związane z jego śmiercią, które miały miejsce w Wielki Piątek. W swojej rozpaczy zwraca się do ludzi, syna, anioła Gabriela oraz innych matek. Pragnie, by rozpacz po stracie syna dzielili z nią inni ludzie. Wyraża żal, że obiecano jej szczęście, które w efekcie przysporzyło jej jedynie cierpienia. Wiersz nie ma cech świętości, nie przedstawia Maryi jako osoby boskiej. Jest ona bardziej ludzka i ma taką samą twarz jak inne cierpiące matki. Kocha swojego syna i jest bezradna wobec wyrządzonej mu krzywdy. Wizerunek Maryi z Lamentu Świętokrzyskiego różni się od jej postaci przedstawionej w Bogu Rodzicy, utworze, którego opracowanie znajdziesz w innym nagraniu. Lament ukazuje Matkę Boską zgodnie z konwencją sztuki gotyckiej. Niby jest matką Boga, ale jednocześnie to zupełnie zwyczajna kobieta, która wyraża swoje emocje w sposób ekspresyjny. W Bogu Rodzicy zaś postać Matki Boskiej jest zgodna ze sztuką romańską. Przedstawiono ją jako dostojną i pozbawioną wad. W oczach ludzi jest kobietą idealną, która pośredniczy między nimi a Bogiem. Przyjmuje zarówno błagania, jak i pochwały. Pamiętaj, że Lament Świętokrzyski został napisany specyficznym językiem, ale pomimo tego jest odbierany przez słuchaczy w sposób bardzo emocjonalny i obligujący do przemyśleń. Nie tylko tych dotyczących śmierci, ale także życia i uczuć matki do syna. I na koniec kilka ciekawostek. Innego przekazu Lamentu Świętokrzyskiego niż wiersz nigdy się nie podjęto, choć utwór był inspiracją dla innych autorów, na przykład Kazimierza Brodzińskiego czy Felicjana Faleńskiego. O Matce Boskiej oraz życiu i zmartwychwstaniu Jezusa nakręcono wiele filmów. Jeden z nich wyjątkowo skupia się wokół osoby Maryi. Nosi tytuł Maria, Matka Jezusa. Nakręcono go w roku 1999. W roli Jezusa wystąpił Christian Bale. Na odtwórczynię roli jego matki wybrano Pernille August, aktorkę pochodzącą ze Sztokholmu. Bardzo ciekawa jest również ekranizacja bestsellerowej powieści Billa O'Reilly'ego i Martina Dugarda pod tytułem Zabić Jezusa. Film opowiada o życiu i ukrzyżowaniu Chrystusa. W jego obsadzie była społeczność międzynarodowa. Listy grających tam aktorów nie będziemy ci wymieniać, bo chcemy, żebyś został z nami do końca opracowania, a nie usnął z nudów. Na uwagę zasługuje także Pasja w reżyserii Mela Gibsona, która przedstawia ostatnie 12 godzin z życia Jezusa. W rolę główną wcielił się James Caviezel, znany również z filmu Hrabia Monte Cristo. Gibson wybrał go, ponieważ uważał, że tylko on może oddać w filmie istotę miłosierdzia. Zdecydował się na to, ponieważ James miał szczery wyraz twarzy. Film Pasja okazał się wielkim sukcesem kasowym i nie tylko. Mel Gibson otrzymał za niego dwie nagrody: kryształową statuetkę za najlepszy dramat roku oraz złotego satelitę za reżyserię. Kolejną ciekawą propozycją jest Syn Boży. W filmie pokazano całe życie Jezusa od dnia jego narodzin aż po ukrzyżowanie. W roli głównej obsadzono jednego z portugalskich aktorów. Przejmującą muzykę do tego obrazu skomponował Hans Zimmer, niemiecki kompozytor muzyki filmowej. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dziś jedziemy na północny wschód Polski, tam gdzie często, no dosłownie kilka kroków, rzut beretem od domów przebiega granica z Rosją.
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam
2: strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Zdział i kałacha.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
4: Jak najdalej.
5: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
6: Tu wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no niebezpiecznie się robi. No.
7: Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
7: Nie mam.
2: W razie co?
7: Nie mam. Trzeba zrobić.
2: Na żołnierzy.
7: Na wrogu.
8: Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
9: A nie, co ma być, to będzie.
10: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego. Po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
1: No i takie wypowiedzi będą dziś. W co ludzie powiedzą? Prosto z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
3: Panie, to więcej wiosce psów jak ludzi.
2: No właśnie tak... Jeździmy i rzeczywiście... No,
3: autobusów nie ma, pociągów nie ma czym dojeżdżać. Te granice były otwarte, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. No, to już pomały rolnictwo się sypi. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
2: A ile to do sklepu stąd?
3: W Gołdapi, banie.
2: A ile to z...
3: No to stąd 18 do Gołdapi.
2: 18 kilometrów do sklepu?
3: Tak.
2: Najbliższego.
3: Kiedyś objazdowy jeździł jeden, drugi, teraz nie ma nic. Puściutko. To para młodych jest wszyscy ręciści. Starzy albo kurwici.
2: Nie będzie komu tu bronić.
3: No skąd?
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
2: I co, strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica, jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnice mają ćwiczenia i tyle.
2: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
3: To. A co jemu zrobić? Jak to idzie, jak czołg. Jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
2: No, mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej buczy, czy...
3: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
2: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
3: Gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
2: Że...
3: No.
2: Na czołg.
3: Na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. No to teraz ja wiem.
2: I co się z nimi porobiło?
3: Co jak oni Putina bierze, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machami, panie, jak walnął, to ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał w hukę, jak strzeliło. Ja na ziemię patrzę, nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, się nie wnika w to.
1: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
6: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi w tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie. To rządzą.
2: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
6: No to co? To jeden zrobi człowiek. Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się wszyscy się tego... A tak, no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało. Młodzi uciekają, starzy umierają i...
2: Całe wsie wymierają?
6: Tak. Tu wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci, co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i, no, i takie to jest tego. No. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn, powyjeżdżał, w ogóle powyjeżdżał stąd. No bo tu po prostu no niebezpiecznie się robi. No. Człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za miesiąc. To jest wielka niepewność.
2: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
6: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryna zagrodzona i kamery, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
2: Dzień dobry.
11: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
2: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
11: Trzeba rower i uciekać.
2: No jak na rowerze?
11: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę.
2: Przejadą na Warszawę.
11: My tylko się odsuniemy.
2: No to tak humor dopisuje, widzę.
11: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To bo tak jak na poligonie, ale to...
2: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
11: Nie, raczej nie.
2: Że idą...
11: Nie, oni jak przyjdą po cichu pewnie.
2: Jak słychać strzały, to dobrze.
11: To dobrze, bo na ich stronie. Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
2: Jak na Ukrainie?
11: No, na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
1: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno, taka urokliwa okolica, ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
5: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
2: Gdzie mieszkacie?
5: W Niemczech, teraz, tak.
2: I co, i tutaj tylko na wakacje?
5: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi?
2: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe budują,
4: tak,
2: jakieś
4: są, ale...
2: zęby smoka, coś.
4: Zanim zbudują.
2: Chcecie tu zostać?
4: Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów.
2: Tak?
4: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
12: Jak najdalej.
4: Jak najdalej.
12: Jakiś, pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
4: Warszawa.
1: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo bociany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
2: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
13: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
2: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
13: Brunej wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
2: To nie boi się pan nic, że...
7: Nie, ja się nie boję. Jestem przyzwyczajony tu, żeby mieszkać. Rozumie pan.
2: Odważni ludzie tu żyją.
7: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
7: Nie ma.
2: W razie co?
7: Nie.
2: A, że czym jakby coś ma?
7: Trzeba zdobyć.
2: A, że ma... na żołnierzy.
7: Na wrogu.
2: Na saldacie.
7: Tak.
1: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku i oferował przechodzącym ludziom kwiatki doniczkowe po 2 złote za sztukę, ale kiedyś robił tam w Gołdapi o wiele większy biznes za dużo większe pieniądze.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Straciła Gołdap przez te tutaj zamieszanie z Rosją. No. Biznes się kręcił.
14: Tak, to było inaczej. Zbiorniki były przerabiane, w podłodze papierosy, w dachu papierosy.
2: A, taki biznes.
14: Jeździłem, wiem, jak to było. To nie pracowali, tylko jeździli. Pogubali samochody, na 3 samochody kierowcy jeździli. ale wychodziło. No teraz jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kapelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brak. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. Parę kwiatków wziąłem jako Kwiatkowski sprzedać, żeby koty okopić. Bo to mi 12 kotów, jak sam biednie żyje.
2: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak?
14: Nie,
2: że pan...
14: biznes za 2 złote, oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
2: Gdzie ta granica? Tam gdzieś?
14: Tu, jak za jeleniem prosto.
2: Za jakim jeleniem?
14: No tutaj taki jeleń stoi. Tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem. Rowerem szybko przejdziesz. Po 3 razy jeździłem.
2: Rowerem też pan te papierosy woził kontraband.
14: A jak? Było wszystko. Ale miałem płacone. Zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy. A pan jest celnikiem. To było inaczej.
2: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
14: Władowałem wszędzie i spodnie, i a wszędzie, gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
2: Pod czapkę tam.
14: A wszędzie, gdzie szło. Taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi, dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
2: Pan Kwiatkowski, tak?
14: Tak, Janusz Kwiatkowski.
2: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki.
14: Można jako kwiatki. Bronią nie handluję, granatów nie mam. Jestem w porządku.
2: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję
14: do
2: bardzo.
14: Widzenia.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
15: Nie wiem, nie znam się.
2: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
8: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
2: Gdzie dalej?
8: No gdzie tu? No nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
2: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
8: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę, fajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
2: A to słyszysz, jak głównie taki biznes tego to typu taki, tutaj się
8: tak,
2: kręci.
8: Ludzie, tak, stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
2: Ta granica była otwarta, to mówi pan, że
8: człowiek
2: tu...
8: pojechał sobie, kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie, że pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek chodzi i tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, są ludzie rodzinni, no. Nie był to przemyt, bo to by mrówki były, nie?
2: Czy pan był też taką mrówką?
8: No, rok czasu byłem mrówką.
2: Idziemy do tego jelenia.
8: No tam, idźcie.
2: Tamten jeleń, tak?
8: Tam go za drzewem stoi.
1: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
2: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
9: Panie, co ma być? To będzie.
10: Tak.
9: To nam nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
10: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
2: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
10: Straż graniczna, no co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
2: A to takie na...
10: Słoiki nie jeszcze.
2: Także na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
10: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
16: Trzeba się cieszyć życiem.
10: Trzeba się cieszyć życiem.
16: Jak to ma być, to będzie.
17: My tu nie jesteśmy w sanatorium, tu my nie jesteśmy miejscowi.
2: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry
17: nie,
2: granica?
17: Nie, tam się... Czego się bać?
2: Pan się nie boi?
17: Jeźdź, nie. Do... Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tak.
18: Taka prawda.
17: Spokojnie i jak przejeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
18: Wielkie. Trzeba bawić i się używać życia.
17: Póki się da.
1: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
2: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
0: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister Sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzące.
3: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
6: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
8: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
7: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
11: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
12: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
13: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
14: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
15: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
16: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
17: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
18: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
19: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
20: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego. No
21: tak, rewelacja.
22: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
23: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. Pierwszy dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
24: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosował.
25: Michał Marczek, jestem reżyserem filmu Bez końca,
24: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2-6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

0: Vox FM.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć w broszurze.
1: Vox FM. Patrzą na mnie jak

0: kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Jacek po tamtej stronie, Pawelec po tej.
2: No cześć.
1: No to nie masz już wspaniałej kobiety w domu, czytam, bo pochłonęła cię?
2: Praca. Straciłem ją, powiem wprost, przez swoją głupotę. Trafiła mi się naprawdę super fajna kobieta, ciepła, miła, kochana, że tak powiem, do rany przyłóż. A ja przez swoją głupotę, przez swoją, że tak powiem, ślepotę i głuchotę, bo byłem ślepy i głuchy na jej prośbie, na jej wołanie.
1: O, wow.
2: Po prostu ją straciłem.
1: Prosiła, dawała sygnały, że jest źle, tak?
2: Dawała nieraz sygnały, a po prostu, tak jak mówię, ja byłem ślepy i głuchy. Przyznaję się, mój błąd. Zapomniałem, że mam taką wspaniałą kobietę.
1: A dlaczego ta praca wygrywała z nią? Dawała tyle pieniędzy, czy to jest jakaś twoja pasja, hobby, które wykonujesz zawodowo?
2: Praca jak praca, a hobby takie bardziej, może pasja, to posiadam jeszcze gospodarstwo dodatkowo, no i nieduże, ale jednak dużo czasu to pochłania.
1: I zostawiałeś ją, nie brałeś ją ze sobą, ją to nie interesowało, a ty tam pracowałeś,
2: no,
1: tak?
2: Zdanie to bardzo interesowało, bo też pochodzi ze wsi, też lubi gospodarstwo, też lubi zwierzęta.
1: No, no to ale nie widzę tu problemu, razem żeście spędzali czas, doglądając gospodarstwa, nie wiem co tam macie, hodujecie, produkujecie, ale no to mógłby być sposób na siebie.
2: Tak, tylko mówię, praca zawodowa mnie pochłaniała, także pracowałem w weekendy nawet. W domu byłem gość.
1: A co dawała ci ta praca? Tylko wyłącznie pieniądze, satysfakcję, czy ucieczkę przed domem?
2: Pieniądze, bo
1: tylko.
2: Nie było takiego powodu, żebym uciekał, tak? Bo
1: a jak dawno temu poznałeś Ankę?
2: Ponad rok temu.
1: Ojejku, strasznie krótki związek.
2: Był strasznie krótki.
1: Co ci powiedziała, wyprowadzając się, opuszczając cię, rzucając?
2: Powiedziała, że potraktujmy to jako separację, tylko na razie tam jakoś te kontakty ucichły. No powiem wprost, że się nawet urwały, tak? Delikatnie próbowałem wypytać, czy jakieś tam światełko w tunelu widzi. Raz powiedziała, że nie. Później, może za szybko to zrobiłem, później jeszcze raz zapytałem, to już powiedziała, że nie widzi tego światełka.
1: Powiedz mi, przez ten rok, czy wiesz, żeście zrobili coś fajnego? Miałeś ochotę zabrać ją gdzieś? Miałeś ochotę jej sprawić jakąś niespodziankę? Czy tylko praca?
2: Tylko praca.
1: Fatalnie. Ona nie ma do czego wracać.
2: Szczerze powiem, że przez ten, no, trochę lepiej jak rok, dostała tylko raz światło ode mnie, tak?
1: Anno! My tutaj z romantyczną propozycją, byś powiedziała, kocham, będziemy dzwonić do ciebie. Niech się dowiaduje, niech wyczeka, separacja musi potrwać, ale wrócę. A jeśli nie, no to proste słowo, rzucam, nie chcę, nie kocham. Kochasz czy rzucasz? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Anny Radio Vox FM i Paweł Pawelec. Kłaniam się, Aniu, cześć.
2: A witam.
1: A witam. Jak ci jest samemu?
2: Zaskoczenie.
1: No nie?
2: Zaskoczenie, źle.
1: O, tak myślałem. No bo jak może być dobrze kobicie, która w niespełna rok zorientowała się, że jest w złym miejscu, bo facet niczego nie kuma. Ja mu ciosam kołki na głowie, Anka nie, a on nic nie kuma. To po co my jesteśmy razem, tak? Pewnie wyrzuciłaś mu jeszcze, że co ty jesteś od prania? Co ty jesteś od gotowania? To sobie niech tam wynajmie kogoś. Jesteś od noszenia na rękach, nie? Od kwiatka. Nie jeden raz na rok. Troszkę jest załamany, muszę ci powiedzieć, jak dostał ode mnie, że tak powiem, zwrotną, co myślę o nim. Powiedziałem, że ty tak naprawdę nie masz po co wracać, bo nic fajnego go nie było. Kiwał głową. Tylko, że ja już to wszystko wiem, Paweł, nie? Ja, ale ona nie wierzy w to. Że ja mógłbym być takim romantycznym facetem jak na początku, kiedy zwróciła na mnie uwagę. Mówi, że nie bardzo się ma czym pochwalić, nigdzie cię nie zabrał. Raczej to ty robiłaś fajne rzeczy. Biegałaś, przełaje, joggingi, masz nagrody. On jest trochę mądrzejszy teraz, Anka. Teraz już wie, że kobieta nie jest zadaniowa. Od męża może wymagać przyszłego czegoś wyjątkowego i faceta. Przemyślisz powrót? Bo z tym dzwonię.
2: Nie.
1: Anula, kochasz tego faceta jeszcze? Jest szansa, żeby mu zawracać głowę, że wrócisz? Czy szczerze możesz powiedzieć, że nie wrócisz? Szansy nie widzisz.
2: Kocham go.
1: Dobrze!
2: Nie widzę szansy, bo on się nie zmieni.
1: Facetowi daje się tylko jedną szansę i potem albo żyje się z tą wadą, tak, którą on posiada, albo nie daje się już mu nigdy drugiej. Anka, zrób to dla mnie. Co ci szkodzi? Jak popełni błąd, znów rzucisz.
2: Ja nie mogę sobie pozwolić na kolejny błąd, więc nie zdecyduję się. Okay. On się nie zmieni. Kocham go, ale nie widzę, że będą zmiany.
1: Czyli rzucasz.
2: To nie jest człowieka, który zmienia się. Długa droga przed nim. Musi popracować nad sobą, zanim zacznie układać sobie życie.
1: Ale nie z tobą. Chcesz zabić tą miłość.
2: To jest człowiek, który mówi tak, a robi zupełnie inaczej. Nie wiem, czy robi to celowo, ale przypuszczam, że po prostu on taki jest. Nawet tego celowo nie robi, bo nie potrafi.
1: Tak, to co? Zrzucasz? Czy dobra informacja? Kochasz?
2: Kocham, ale nie widzę szans. Po prostu chciałabym widzieć, ale...
1: Dobrze, wiem, co mu powiem.
3: No nie!
1: Jacku, ona tak bardzo nie wierzy w to, że ty możesz wyciągnąć jakąś lekcję, naukę z tej sytuacji, że byłoby naprawdę jej miło zobaczyć wariata uśmiechniętego, nienarzekającego, niepracusia, który tak fantastycznie ponownie ją podrywa. I ona na pewno podejmie korzystną dla ciebie decyzję. No teraz ty!
4: Będę się starał.
1: Przegrałeś. Będziesz się starał. Ja myślałem, że ty wiesz.
4: Nie będę jej obiecywał, że się zmieni na 100%.
1: No to przegrałeś. Ja myślałem, że ty już teraz wiesz dokładnie, w którą stronę pójdziesz. Kochany, to ty jeszcze nie wiesz, jak to trzeba zrobić? To mi mówisz co innego? Czyli jest taka Kanka mówi. Ona tu jest najważniejsza. Ona ci coś fajnego powiedziała, ty to słyszałeś, a ty tego nie widzisz.
4: Do tej pory tak miałem.
1: No i tak masz, niestety. Ja nie wierzę w to, żebyś ty złapał czaczę i zatańczył z nią. Nie wierzę w to, że... A ty mówisz, że ty masz nadzieję, że może kiedyś zrozumiesz, że nie możesz jej obiecać. Znajdź sobie inną kobietę i nie męcz Anki.
2: Bardzo dobrze.
1: Niestety, Jacek. Ja ci prawie wszystko załatwiłem, Jacek. Ty tego nawet nie zauważyłeś. Tylko, że nie dziś. Nie z wczoraj na dziś. Miłego dnia. Trzymaj się. Pa. Porażka.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

0: Rox FM.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Senator Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej powodem afera z zabiegiem medycznym syna. Prokuratura obwinia sąd o opieszałość, a chodzi o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. Sprawdzian z polskiego łatwy nie był, dziś ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki.
1: Jest wtorek, 12 maja, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska. Taką informację przekazała nam rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnijmy, NFZ nałożył na szpital kary w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się także prokuratura. Opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Taki zarzut w kierunku sądu wysuwa prokuratura. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone w listopadzie i nie zostały rozpatrzone do dzisiaj. Gdyby było inaczej, ucieczka polityka do Stanów byłaby znacznie utrudniona, twierdzi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w wyjeździe za ocean.
3: Z urzędu zostały wdrożone czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przez inne osoby przestępstwa polegającego na ułatwieniu podejrzanemu uniknięciu odpowiedzialności karnej, mówiąc najogólniej, w tym ucieczki.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Polski MSZ zamierza zadać Amerykanom pytanie o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobry i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Niedźwiedzie sprawiają coraz więcej problemów w Bieszczadach. Od początku maja na Podkarpaciu policjanci otrzymali 17 zgłoszeń dotyczących tych drapieżników. Wszystkie obejmowały teren powiatu leskiego. Dwa osobniki miały być widziane w Wołkowyi w okolicach kościoła. Jak tłumaczy Łukasz Lis z rzeszowskiego RDOŚ-u, przyczyną pojawienia się dzikich zwierząt w pobliżu domów może być łatwy dostęp do pożywienia.
4: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, tak jak w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
0: W ostatnim czasie w Bieszczadach doszło do tragicznego zdarzenia. W gminie Bukowsko w wyniku ataku niedźwiedzia śmierć poniosła 58-letnia kobieta. Teraz zaglądamy na stację paliw, tam nieco taniej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek ceny o 5 groszy, a o 10 groszy staniał olej napędowy za litr. Tego paliwa zapłacimy maksymalnie 6,93. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, m.in. tych z gorzowskiej siedemnastki. Sprawdzian z języka polskiego rozpoczął egzamin ósmoklasisty.
5: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
6: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
7: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
8: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
9: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Dziś ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a jutro z języka obcego. Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną 3 lipca.
10: Ciepły poranek, bo 9 stopni, 10 stopni, no i w ciągu dnia tyle samo. W wielu miejscach w Polsce.
1: Jeżeli chodzi o opady, dzisiaj sporo deszczu, zwłaszcza od rana na południu kraju i w pasie centralnym, a także na wschodzie kraju. Mniej tego deszczu będzie na zachodzie, chociaż przelotnie coś tam może kropnąć. 10 stopni maksymalnie, no ale nie wszędzie, w niektórych miejscach 15, nawet 18 widzę, że w
10: Białymstoku. Nawet 18?
1: Może dzisiaj się pojawi.
10: To jakiś biegun ciepła.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Mamy wtorek, to 12 dzień maja, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
13: Blisko tragedii w Rokitnie. Dzięki strażakom skończyło się happy endem. Pensjonariusz DPS-u w Rokitnie w niedzielę około godziny 10 wpadł do szamba. Po kilkunastominutowej akcji udało się go wyciągnąć. Trafił na obserwację do szpitala. 38-latek ominął ogrodzenie i wszedł na płyty kryjące szambo. Konstrukcja była nieszczelna i mężczyzna wpadł do zbiornika, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
14: Informacje o groźnym zdarzeniu w Rokitnie otrzymaliśmy w godzinach przedpołudniowych. Okazało się, że jeden z pensjonariuszy pobliskiego domu pomocy społecznej wpadł do zabezpieczonego wcześniej szamba. Pomimo tego, że szambo było ogrodzone, dodatkowo jeszcze było zabezpieczone płytami metalowymi, niestety jedna z płyt załamała się pod mężczyzną. Mężczyzna wpadł do środka. Na szczęście szybka reakcja pensjonariuszy i pracowników pomogła mężczyznę utrzymać na powierzchni. Podano mu kawałek kija, którego się trzymał do momentu przyjazdu straży pożarnej. Wtedy strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny, błyskawicznie przekazano go do zespołu ratownictwa medycznego. Celem dalszych badań trafił do szpitala. Na miejscu ze strony straży pożarnej pracowały 4 zastępy. Cała akcja potrwała 15 minut.
13: Mężczyzna przez cały czas trwania akcji nie stracił przytomności. Do przyjazdu strażaków czuwali nad nim pracownicy DPS-u. Próbowali go wcześniej wyciągnąć, to jednak się nie udało. Na miejscu lądował też śmigłowiec LPR-u. Szybko jednak odleciał, bo mężczyzna nie doznał obrażeń. Na badania do szpitala zabrała go karetka.
15: Z Gorzowa do stolicy. Zmiany w kuratorium oświaty. Mariusz Biniewski nie jest już lubuskim kuratorem oświaty. Nieoficjalnie. Po krótkim urlopie ma rozpocząć pracę w Warszawie, nadal związaną z edukacją. W oświadczeniu w social mediach Biniewski podziękował za dotychczasową współpracę kuratorium, nauczycielom, dyrektorom szkół, uczniom oraz rodzicom. Przypomnijmy, Biniewski oficjalnie nominację na lubuskiego kuratora oświaty otrzymał w marcu 2024 roku. Wcześniej był m.in. dyrektorem pierwszego ELO w Gorzowie, czyli popularnego Puszkina. Uwaga, będą opryski na terenie Kłodawy do końca maja na terenie gminy oraz także na nadleśnictwie Lubocierz. Prowadzone będą zabiegi chemicznego zwalczania chrząszczy. Objęty nimi będzie obszar 20 hektarów. Opryski przeprowadzone zostaną z powietrza w ciągu jednego dnia w godzinach porannych lub wieczornych. Konkretny termin nie jest znany, bo wszystko zależy od pogody. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności na terenach leśnych objętych działaniami, niekorzystanie z runa leśnego przez minimum 24 godziny po oprysku i zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt. Sielankowy piknik na jubileusz już w połowie maja, obchody 80-lecia Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie zakopanie w ogrodzie teatralnym kapsuły czasu, która otwarta zostanie za 100 lat. Na 17 maja zaplanowano piknik i możliwość przymierzenia teatralnych kostiumów, skorzystania z charakteryzacji. Główną atrakcją dla najmłodszych będzie wielkoformatowa gra edukacyjna Zagraj z Osterwą. Wieczorem wyjątkowe wydarzenie, koncert w wykonaniu aktorów, mówi Magdalena Bożek z Gorzowskiego Teatru.
16: Niedziela będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część od godziny 15:00-17:00 to będą różnego rodzaju animacje teatralne w naszym ogrodzie. Zapraszamy bardzo serdecznie rodziców z małymi dziećmi, całe rodziny. Będzie można na przykład na jednym stanowisku poczuć się jak w garderobie aktorskiej, móc przymierzyć różne kostiumy. Przy udziale pań garderobianych będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w tych kostiumach. Inne stanowisko to na przykład pracownia charakteryzacji, gdzie dzieci będą mogły doświadczyć charakteryzacji teatralnej. Na jednym stanowisku będzie obecna również nasza Asia Sapkowska, plastyczka, która na co dzień gości w swojej pracowni naprawdę duże rzesze osób zwiedzających teatr, to różne grupy wiekowe, a w niedzielę będzie można podziałać aktywnie z Asią w różnych takich działaniach manualnych, plastycznych. I co jest ciekawe, na niedzielę na ten piknik rodzinny powstaje taka nowość, no, zupełnie nowe narzędzie edukacyjne dla nas, dla naszego teatru, wielkoformatowa gra edukacyjna zatytułowana Zagraj z Osterwą. Będzie to wielka plansza o wymiarach 4 m/4. Znajdzie się na niej rzut naszego teatru. Uczestnicy będą przemierzać różne zakamarki, różne przestrzenie. Ta gra będzie też taka interaktywna, będzie wymagała od uczestników wiedzy na temat teatru, ale też różnych zadań, które będą musieli wykonać. Jak na piknik przystało, to oczywiście przewidujemy też jakiś słodki poczęstunek dla dzieci, więc w niedzielę od 15:00-17:00 piknik rodzinny, a o 19:00 zapraszamy na koncert w wykonaniu aktorów naszego teatru. Zaprezentuje się 15 wykonawców. Co jest istotne i dla nas też bardzo ciekawe, są to ulubione piosenki naszych artystów. Powiem w ten sposób, aktorzy nasi wybierają sami piosenki, które chcieliby ponownie zaśpiewać dla Państwa. I w trakcie tego koncertu, tak Ewa, nastąpi też zakopanie kapsuły czasu, takie symboliczne zamknięcie tych trzydniowych obchodów.
15: Wstęp na wszystkie wydarzenia, 17 maja wolny. Przypomnijmy, w piątek, 15 maja, na scenie kameralnej, kryminał Pułapka w teatrze. W sobotę zamknięta gala, a w niedzielę właśnie piknik.
12: Międzynarodowy projekt w Gorzowskim Teatrze u Osterwy, przygotowania do zmiany starej, wysłużonej kurtyny. Nowa miała pojawić się na spotkaniach teatralnych, ale się nie udało.
17: Na początek sezonu chcemy, żeby rozpoczęcie sezonu odbyło się podniesieniem nowej kurtyny, która zawiśnie u nas na dużej scenie. Opiekunem autorskim i artystycznym jest Michał Bajserowicz tej kurtyny. Prowadzi pracę z firmą, która realizuje ten projekt. Kurtyna powstaje w Niemczech i we Francji. To dwie firmy, które pracują nad tym. Będzie nawiązywała troszeczkę akcentem do wizerunku widowni, do wnętrza naszego. I jestem tutaj wdzięczny za to, że firma Mularski jest takim mecenatem i fundatorem tej kurtyny. I gdzieś na pewno to zostanie już w historii na lata w naszym teatrze. My na początku myśleliśmy o gorzowskich spotkaniach teatralnych, ale myślę, że już tak mamy w umowie, że ona powstanie. To jest dość skomplikowane, bo ona będzie robiona na zakładkę, więc też i te wszystkie wzorzec, który powstaje na tej kurtynie, to jest właśnie uzależnione od tego rodzaju i uformowania tej kurtyny, więc jest to dość skomplikowana sprawa, ale myślę, że to wszystko zostanie tam. Michał, tak, on pilnuje, jest opiekunem tego pomysłu, tego projektu. No tak, no chcieliśmy też, żeby to był akcent nasz, lokalny.
12: Tłumaczy Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Osterwy.
15: Gorzów będzie świętował swoje urodziny w nowym miejscu i prawdopodobnie z gwiazdami. Konkretnie w Parku Górczyńskim będzie feta. Poinformował o tym prezydent Gorzowa w swoich mediach społecznościowych. Impreza zaplanowana jest od 3 do 5 lipca. W tym czasie dwie gwiazdy mają zaplanowane koncerty w Gorzowie. To Patrycja Markowska i Roxy Węgiel. Czy faktycznie uświetnią urodziny miasta? Dowiemy się wkrótce. Z nowej miejscówki ucieszą się zapewne mieszkańcy osiedla Górczyn, którzy nie będą musieli jechać do centrum, bo przygotowane atrakcje będą mieli po sąsiedzku. Jakie dokładnie one będą, no to właśnie magistrat ma wkrótce ujawnić.
12: Fantastyczny mecz i pewne zwycięstwo żużlowców i gazety Stali. Gorzowianie w Częstochowie pokonali Włókniarz aż 59-31. Stalowcy od pierwszych biegów dominowali na torze. Po pierwszej serii było 20-4. Bezbłędny był Thompson, o komplety otarli się Holder i Bednarz, ale cały zespół zasłużył na uznanie.
15: Biegacze mogą się już szykować, a długo na to czekali. Ruszyły zapisy do gorzowskiej nadwarcianskiej dychy. Największa gorzowska impreza biegowa odbędzie się 21 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Limit ustalono na 400 osób. To już 11. edycja biegu. W tym czasie impreza wyrobiła sobie markę. W biegu startują zawodnicy z północno-zachodniej Polski, zagranicy, ale także przede wszystkim gorzowianie, mówi Sebastian Wierzbicki, organizator.
18: Chcemy po prostu dać możliwość gorzowianom pobyć w swoim mieście w dobrze zorganizowanym biegu, na wysokim poziomie organizacyjnym i też właśnie na w miarę szybkiej trasie. No i myślę, że od tych 10 edycji ta frekwencja pokazuje, że robimy to tak jak należy i z chęcią biegacze nie tylko przyjeżdżają do nas, żeby zobaczyć dychę, ale również zobaczyć miasto.
15: Link do elektronicznych zapisów znaleźć można na Facebooku Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy lub możecie bezpośrednio wchodzić na sporttime.pl. 3 awanse do turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 wywalczyły gorzowskie koszykarki. Ekipy Enea AZS AJP Gorzów z kompletem zwycięstw w kategoriach U23, 17 i 15. Plan na turniej eliminacyjny zrealizowany został w 100%. Turniej finałowy w Olsztynie zapowiada się ciekawie. 16 najlepszych drużyn będzie walczyć o medale, w tym gorzowianki. Przed koszykarkami do 23 lat jeszcze turniej Grand Prix w Opalenicy. Będą intensywne treningi w Gorzowie. No i szkoleniowiec Robert Pieczerak liczy na dobrą dyspozycję w turnieju finałowym. Trzymamy kciuki.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
19: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę Jacka Gumowskiego, prezesa Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam.
19: Na tę chwilę zbieracie pomysły, tak? Co możecie zaoferować komuś, kto chciałby, nie wiem, zakładam, tak? Chce wyprodukować jakiś dron, na przykład, to wy tutaj możecie mu jakieś tam pomysły, czy też możliwości wypróbowania
20: może
19: tego
20: inaczej,
19: sprzętu,
20: jak
19: tak?
20: Ktoś pomyśli hasło dron, to w Centrum Kompetencji Dronowych będzie miał odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym hasłem. będzie mógł zastosowanie zrobić, będzie mógł testować, będzie mógł produkować, będzie mógł zdobywać certyfikacje, będzie mógł współpracować z firmami, no bo tak jak mówię, no nawet teraz odbywa się audyt energetyczny za pośrednictwem drona, więc jest mnóstwo zastosowań i one się stale szybko rozwijają. Więc chcemy wykorzystać ten potencjał, że będzie to centrum, żeby na maksa zintensyfikować działania w stosunku właśnie do tej branży.
19: Mhm. A kiedy to powinno ruszyć?
20: Z tego co wiem, to następny rok na 100%, a może się uda, że będzie jeszcze z końcówką tego roku.
19: Od dronów przejdźmy do pocisków rakiet.
20: Okej.
19: No bo wiemy, że w Gorzowie ma powstać fabryka, już zostało wydane nawet pozwolenie na budowę, więc no, to musi się szybko z różnych względów zadziać. Jaki jest, czy Gorzowski Ośrodek Technologiczny będzie brał w tym udział, czy może już bierze udział, no poza tym, że udostępniacie salę na spotkania?
20: Uczestniczymy regularnie w spotkaniach z firmą WB Electronics, a teraz już najczęściej z Hanwha WB Advanced System, bo tak docelowo będzie się nazywała spółka Joint Venture, która będzie budowała fabrykę w Gorzowie. Te spotkania są regularne, dotyczą spotkań zarówno z gestorami sieci, z wykonawcami drogi średnicowej, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych przy Mironickiej, ale też z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta, które są niezbędne w całym procesie administracyjnym. Stąd szybkie pozwolenie na budowę, gdyż, dlaczego mówię szybkie, bo to jest istotne, sam teren, który będzie miał 116 hektarów pod tą jedną firmę, będzie miał zagospodarowanie ponad 40 różnymi funkcjami budynkami. A to jest stos, masę różnych dokumentów i papierów, a mimo wszystko udało się w czasie, który założyliśmy według harmonogramu, pozwolenie administracyjne wydać. A to była też, to był taki święty graal, który jest bardzo istotny z pozycji Koreańczyków. Sprawczość, szybkość, skuteczność. I to się udało, to jest kolejny etap. Następnym będzie niwelacja terenu i już wejście bezpośrednio w teren. To się zadzieje, myślę, że już do połowy, nie, może po wakacjach.
19: No słyszymy, że wakacje, że tak bardziej optymistyczne głosy z Urzędu Miasta.
20: Jeśli będzie wybrany wykonawca, to jak najbardziej tak, że wakacje, ale ja zakładam, że bliżej końca wakacji niż początku. I już wtedy będzie widać po prostu pierwsze roboty, które będą w terenie. No bo jak już jest pozwolenie, to już można działać. My uczestniczymy jako ośrodek technologiczny, też jako taki backup dla inwestora. Łączymy, rozwiązujemy też jakieś wyzwania, ale też świadczymy.
19: Bo inwestorem jest zachodnia, przepraszam, Kostrzyńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna.
20: Właścicielem terenu. Aha. I właściciel terenu, z racji tego, że pozwolenie na budowę było wydane teraz, będzie już mógł jednolicie jakby w procesie sprzedaży terenu włączyć na bazie pozwolenia całą procedurę. Więc to się dzieje. Jesteśmy w harmonogramie, to nawet miejscami jesteśmy szybciej niż później, więc bardzo dobrze, bo to jest dobry sygnał na zewnątrz dla kolejnych inwestorów, bo tam nie mamy tylko z tych 116 hektarów przeznaczonych pod tą fabrykę zbrojeniową.
19: No jest dwa razy więcej, powiedzmy.
20: Dwa razy więcej. No ale też jakby nie stoimy w miejscu, bo równolegle prowadziliśmy rozmowę także z bardzo dużą firmą na 70 hektarów. Ostatecznie ta firma wybrała Czechy, ale tak jak mówię, równolegle rozmawiamy z wieloma. Myślę, że prawie w tym samym momencie mogą też się zadziać na ulicy Mironickiej prace w stosunku do minimum dwóch następnych inwestorów, którzy też wchodzą po sąsiedzku.
19: Będą jakoś związani z tą główną inwestycją?
20: Nie, jedna branża jest taka usługowa, a druga to jest branża producent spożywczy. Ale jakby wszyscy o sobie wiedzą, też, bo wiadomo, to jest branża zbrojeniowa, ma pewne wymagania, wszystkie zalecenia i jakby takie jakieś punkty graniczne są spełnione, więc równolegle mamy nadzieję, że wejdą na tą Mironicką również z głównym wykonawcą uzbrojenia terenu przy Mironickiej, bo też się będzie ten teren, ta ulica stricte wymarzona przez wielu zmieniać, bo sama Mironicka będzie nową nawierzchnią i będzie miała też trzy pasy oprócz tego, że w dwóch kierunkach, to jeszcze będzie miała pas techniczny dla ewentualnego postoju tirów, które będą czekały na załadunek bądź rozładunek w danych firmach, które będą się tam pojawiać.
19: No tak, o tym wiemy, bo to też jest na to grube miliony. A powiedz mi, no bo okej, tutaj wspomagacie ten proces inwestycyjny, ale czy potem, jak już ta fabryka rusza, to czy już toczycie rozmowę, a może już jesteście dogadani? No, to jest fabryka wysokich technologii. Wy jesteście ośrodkiem technologicznym. Pewnie za jakiś czas będą jakieś prace rozwojowe. Czy wy jako GOT będziecie włączeni w ten łańcuch?
20: My już jesteśmy włączeni w pewne elementy, na razie bardziej miękkie niż twarde, ale tak chcemy się bardzo jakby poznać ze sobą. Tę skuteczność też pokazujemy celowo, żebyśmy mogli zawiązać inne współprace. Prawdopodobnie niedługo będziemy mieli pierwszą wspólną, która się zadzieje jeszcze w kwietniu i to też jakby pokaże, że sam inwestor wchodzący w teren jest otwarty na wszelkie maści współpracę zarówno z szkołami, uczelniami, czy z ośrodkiem technologicznym, ale też i z innymi podmiotami i one będą cyklicznie realizowane krok po kroku. Jakiś plan mamy, który realizujemy, bo jakby harmonogramowo wychodzi nam to wszystko ok. Także ośrodek technologiczny myślę, że będzie też już niedługo pierwszym punktem współpracy także z tą firmą.
19: A w tym kwietniu to co to będzie? Możesz już zdradzić?
20: Na razie nie chciałbym tego zdradzać, bo jeszcze ostatnie ustalenia trwają. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu już będzie jakby przygotowana całość i wtedy będzie oficjalna informacja.
19: Porozmawiajmy sobie teraz o takich bardziej, powiedzmy, codzienności GOT-u. Inkubator przedsiębiorczości, który stanowi chyba ważną część, zajmuje chyba większość budynku, przynajmniej tutaj na Zawarciu.
20: Zajmuje cały budynek praktycznie. Ta część pasażowa.
19: Są jakieś tam wolne miejsca?
20: Jest tak, że my byśmy chcieli więcej tego miejsca, bo mamy wyzwanie regularnie, jesteśmy w liście rezerwowej z potencjalnymi najemcami do inkubatora, którzy chcieliby następni wchodzić, a nie mamy już po prostu miejsca. I ciągle szukamy nowych rozwiązań. Stąd też były klub młodego wynalazcy, który mieścił się także w inkubatorze na Targowej, a teraz jest projektem pod nazwą Gotowi, wyszedł do Areny Gorzów, żeby zwolnić kolejne też pomieszczenia, a jednocześnie dać tą przestrzeń i pokazać się na zewnątrz szerszemu spektrum ludzi, no bo w Arenie Gorzów to tam wiadomo, duży przemiał ludzi jest praktycznie weekend w weekend, albo nawet codziennie. Więc nie narzekamy, nie narzekamy na brak chętnych, ale narzekamy na brak miejsca, więc chcielibyśmy jeszcze szukać nowych przestrzeni i szukamy rozwiązań. Pewnie one będą odległe w czasie, ale liczymy ciągle, że się zadzieją, bo...
19: No tak, bo tam, z tego co pamiętam, coś się mówiło nawet o rozbudowie, o stworzeniu nowego budynku.
20: Tak, dalej nie zamykamy tego tematu, dalej zarażamy wszystkie osoby, którym rozwój z pozycji właśnie inkubacji, technologii, innowacji jest bliski, żeby powstało albo ewentualnie rozszerzenie GOT-u, albo dodatkowe miejsce na ziemi. Oczywiście już mówiliśmy o tym, chcielibyśmy stworzyć Gorzowskie Centrum Innowacji. Coś, co w namiastce może uda nam się niedługo zrobić, ale to będzie naprawdę niewielka skala w stosunku do tego, co chcielibyśmy docelowo postawić, bo to się należy naszemu miastu, należy się naszemu regionowi. Tutaj bardzo nas wspierają osoby, które wiedzą o tym projekcie i też czują, tak jak my, że to jest potrzeba zarówno dla dzieci, młodzieży, ale też przede wszystkim firm, plus grupy senioralne, bo też mamy na nich pomysł i staramy się właśnie zarażać jak największe grono. No, wspierają nas osoby w Urzędzie Marszałkowskim, wspiera nas wicemarszałek Hubert Harasimowicz, de facto nasz tutaj gorzowski, wspiera nas Tomek Gierczach, Anna Synowiec, tutaj bardzo mocno też nas wspiera, oprócz prezydenta jeszcze Izabela Piotrowicz, więc staramy się jak najbardziej znaleźć tą przestrzeń, także w Urzędzie Marszałkowskim, by móc realizować Gorzowskie Centrum Innowacji.
19: Ile na to potrzeba pieniędzy?
20: Bardzo dużo potrzeba pieniędzy, więc na chwilę obecną...
19: Co za zaskoczenie.
20: Więc na chwilę obecną chcielibyśmy zrobić tą mniejszą skalę, ale jak damy na tej mniejszej skali jasny sygnał, że jest potrzeba, to liczymy, że w najbliższych kilku latach jesteśmy w stanie wtedy wspólnie zrealizować ten większy projekt.
19: A w ogóle jest jakieś miejsce?
20: Miejsc jest kilka, bo to może być też zarówno nieruchomość, na której by powstał stricte jakby budynek.
19: Jeżeli chodzi o startupy, były różnego rodzaju w przeszłości konkursy na startupy, wspieraliście też startupy z akademii.
20: Tak, mieliśmy kilka naborów, teraz czekamy przed najnowszym i będziemy go ogłaszać, jak tylko już regulaminy konkursowe powstaną. Gorzowski Ośrodek Technologiczny będzie beneficjentem 2 mln zł, łącznie taką pulę dostaniemy na właśnie startupy, na wspieranie właśnie tej mikro, małej przedsiębiorczości.
19: A skąd te pieniądze?
20: To są pieniądze, które są dedykowane ośrodkom technologicznym w tej nowej perspektywie. Są one z Urzędu Marszałkowskiego. I my będziemy mieli swoją pulę. Już mamy zaakceptowany nasz wniosek, więc to już jest ten taki jakby ostateczny krok przed pierwszym transferem środków i konkurs prawdopodobnie na startupy ogłosimy już po wakacjach, czyli wrzesień tego roku. Więc jest na to duża szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł na startup.
19: Ja rozumiem, że to taki otwarty, tak? To nie trzeba być studentem AJP, żeby...
20: Nie, absolutnie, nie. To będzie bardzo, bardzo otwarte, ale tak jak mówię, jakby regulaminy konkursowe się jeszcze tworzą, zamykają, więc jeszcze trzeba dać nam chwilę, żebyśmy mogli powiadomić świat o tym, że to już jest ten moment.
19: A powiedzmy, gdzie te startupy wciśniecie, skoro nie ma miejsca?
20: Znajdziemy im miejsce, będziemy mieli specjalne dedykowane, tylko że opierajmy się też na czymś jeszcze innym. Startup to niekoniecznie miejsce, to sam pomysł, który potrzebuje finansowania.
19: Dobra, bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę.
20: Dzięki wielkie.
19: Przypomnę tylko, że gościem Jacka Gumowskiego, prezesa Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.
11: Są tematy w radiu.

0: zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci!
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Kolizja ciężarówek na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Według straży doszło do rozszczelnienia zbiornika z rozpuszczalnikiem. Na miejscu pracują służby, nikt nie został ranny. Na większości rzek cały czas wyraźne spadki poziomu wody, a w lasach zagrożenie pożarowe jest wysokie m.in. na północy i wschodzie kraju.
16: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
15: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a także inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. W nocy z 6 na 7 czerwca wstęp do 15 muzeów i instytucji kulturalnych w Madrycie będzie bezpłatny. To ukłon władz hiszpańskiej stolicy z okazji planowanej w tym czasie w mieście wizyty papieża Leona XIV.
1: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana. Z Vox FM.
17: Dzień dobry.
18: Witamy. Wstajemy.

0: widzieliście, co wczoraj Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski ugotowali?
1: Właśnie zastanawiałam się, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj.
2: A to było wczoraj. Ja nie widziałem, powiedzcie.
0: O tym będziemy jeszcze mówić po godzinie 7. Oni wczoraj wygrali paradę zwycięstwa, jeżeli chodzi o Barcelonę. Usiedli na dachu autobusu przez całą paradę, przez Barcelonę. 750 tysięcy ludzi ich obserwowało. Siedzieli na dachu autobusu z przodu, brali mikrofony od różnych stacji telewizyjnych, w tym od kanału sportowego i mówili różne rzeczy. Naprawdę różne rzeczy. Ja tylko tak tutaj zapowiem, że bo to po godzinie 7 będziemy puszczać fragmenty. Robert Lewandowski przeklinał.
2: Niemożliwe.
0: Odpiął wrotki.
2: Na K i
1: ja
2: w ogóle?
1: Na P. Mam nadzieję, że ty to wypikasz.
0: Tak, mam taką nadzieję, że mi się uda trafić.
1: No, to bo to tak nie wolno robić.
0: To o tym więcej po godzinie 7, a co jeszcze mogliśmy przegapić?
2: Robertowi to i dzieci by wybaczyły.
1: Ja weszłam na trendy Google, czyli to, co się wyszukuje, i pierwsze wyszukiwanie w ogóle w Polsce, hasło gospodarstwo domowe.
0: Gospodarstwo
2: domowe. A co się dzieje? Wracamy do domu?
1: I właśnie nie wiem, co się dzieje. I właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy tutaj jakieś zmiany będą w Polsce, czy będziemy zmieniać gospodarstwa domowe, czy w ogóle jakieś zmiany w związku z tym. No ale tak, rodzina 800+, waloryzacja emerytur, przestrzeganie diety i wspólne gospodarstwo domowe.
0: 3,5 tysiąca złotych na gospodarstwo domowe. Wnioski od 1 lipca można składać na bon ciepłowniczy.
1: Czyli wsparcie dla gospodarstwa.
0: Ale słuchajcie, bo następny artykuł już jest 4,5 tysiąca na gospodarstwo domowe. Dobra. Może ja zacznę czytać dalej, to tak do 10 dojdziemy, nie?
2: No ty czytaj, a my będziemy ci dziękować, kochany. To jest bardzo dobrze.
3: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Ja myślałam, że to może jedna, dwie, trzy maksymalnie osoby.
3: Ale ja też, jak szedłem do pracy i o tym myślałem, to też się zastanawiałem, kurczę, jak powiem i nikt nie zgłosi nikogo, kto był na siłowni, będzie przypał.
2: Ale to wydawałoby się dość prawdopodobne, bo...
4: Ludzie się wstydzą, wiesz, przyznać, że nie byli tyle czasu na siłowni i dlatego...
3: Nie, ale było naprawdę dużo osób, tam było kilkanaście, powyżej 20 zgłoszeń, myślę, że pojawiło się w sumie, jeżeli chodzi o osoby, które znacie, które
4: czyli
3: były na siłowni.
2: A do tego przyleciało całe mnóstwo SMS-ów, których nie możemy wykorzystać, ale to znaczy, że byliście.
3: Przypominamy, po godzinie 6 poprosiłem was, żebyście podali kogoś znajomego, kto był wczoraj na siłowni.
4: O kim macie pewność,
3: no i
4: znacie.
3: Tak zrobiła Kasia, która napisała, że jej siostra wczoraj zaczęła swoją przygodę z siłowni.
4: Wow, to pierwszy raz.
2: No to super, to zadzwonimy.
3: Dzwonimy do Sylwii w takim razie.
5: Halo?
3: Halo, witam serdecznie, Jadwiga Soban, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Czy ja rozmawiam z panią Sylwią?
5: Tak.
3: Pani Sylwio, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale dzwonię, bo sytuacja jest dosyć pilna. Czy pani wczoraj była na siłowni Endorfina w Rzeszowie?
5: No, byłam.
3: Wie pani co, bo no, mamy pierwszy przypadek handla wirusa w Polsce i w związku z tym no, wszystkie osoby, które były na tej siłowni, tutaj wyzwaniamy, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Może pani powiedzieć, jak pani ocenia swoje samopoczucie?
5: Świetny. Świetnie.
3: Tak, jakie pani ćwiczenia wczoraj wykonywała?
5: No różne. Ciężko mi teraz stwierdzić, jakie konkretnie.
3: Ale bardziej na maszynach, czy bardziej było podnoszenie ciężarów? Jak to wyglądało?
5: I tak. A to jest jakiś żart?
3: Nie, to nie jest żart. No właśnie, no proszę pani, no czy ja bym dzwoniła tutaj o tej porze i żartowała sobie z pani?
5: No nie wiem. No różne rzeczy się teraz dzieją, to...
3: Proszę pani, no, nie miała pani żadnych problemów gastrycznych?
5: Nie.
3: Nic nie, głowa nie bolała, wszystko było
5: nie.
3: W porządku?
5: Wszystko.
3: Okej, okay, dobrze. Wie pani co, może pani powiedzieć, a...
5: Wie pani co, nie wiem, że pani czy pan, ale to wygląda mi na żart w tym momencie.
3: No proszę pani, no jaki żart?
5: No.

0: pracy.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i to nie jest żart.
0: No. O kurczę, no, to się bardzo cieszę, super poranek, dzięki.
2: Za przelepszy telefon z radia niż z ZUS-u.
0: No, ale powiem szczerze, że trochę się przestraszyłam, jak usłyszałam że sanepid, nie?
1: Spokojnie, ale to nie
0: dobra
1: sanepid.
0: Pobudka. Dobra pobudka.
3: Miłego dnia życzymy, cześć.
0: Dzięki, cześć.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
6: Zostałem Jolkę.
7: Jolka, do ciebie.
1: Słucham? Kto mówi?

0: ale to jest pozytywne.
1: 3 minuty do godziny 7, słuchajcie, po tym telefonie to Paweł zaczął rozpowiadać na korytarzu, że na siłownię się wybiera.
2: A nie boisz się handla wirusa?
3: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, może w białych rękawiczkach delikatnie, ja mam kolegę, który ma siłownię, on mnie prosi, żebym go odwiedził właśnie tam, mówi, to będą takie, wiesz, to będzie taka wizyta ze zdrowiem, a ja wciąż go mijam.
2: Paweł, bo... w białych rękawiczkach gdzie indziej się chodzi.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: Związek z tradycją Zbigniewa Ziobry ze Stanów, obrona i prokuratura wymieniają się argumentami. Na stacjach paliw taniej niż wczoraj, u nas pytanie o pakiet CPN, czy zostanie przedłużony? Na Teneryfie dobiegła końca ewakuacja pasażerów, wycieczkowiec, na którym wykryto handla wirusa, płynie do Rotterdamu.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
18: Dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania może być złożony wniosek o ekstradycję. Tak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski. Tymczasem prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie można zapaść decyzja w tej sprawie?
19: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
20: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
19: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
18: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Dziś tańsze tankowanie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Jestem, dzień dobry.
18: Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
0: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
18: O czym mówił Michał Skolimowski. Ewakuacja z holenderskiego wycieczkowca MV Hondius zakończona. Jego pasażerowie, około 120 osób, opuścili pokład na Teneryfie. Część załogi z polskim kapitanem ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji, a kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Politolog profesor Maciej Zakrzewski będzie gościem Jana Wróbla. W rozmowie padnie nawiązanie do setnej rocznicy przewrotu majowego. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Kraków wrócił do tradycji sprzed 3 wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. Jest to wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.
5: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejnalista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
18: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską. Kulminacyjnym momentem jest otwarcie bramy Kleparskiej.
1: Chłodno i deszczowo dzisiaj. Taki dzień się zapowiada, bo tak okolice 10-13 stopni. Będą miejsca, w których będzie cieplej, ale to raczej mniejszość. No i do tego opady deszczu, które mogą pojawić się dzisiaj wszędzie.
3: A widzicie, ja miałem zupełnie inne wrażenia takie, jak wychodziłem na dwór. Że ja jest też. Że jest ciepło.
14: Wydaje mi się, że przez wilgoć, bo wietrze jest takie wilgotne, no, w związku z tym, że dużo deszczu.
3: Holenderskie takie,
1: chodzi,
3: wiesz?
1: Chodzi o to, że było cieplej?
3: Jak na rowerze jechałem z
14: taka
3: cebulki.
14: Odczuwalna temperatura jest,
3: tak,
14: jest wysoka.
3: Tak, duszno tak jest.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Julia Hren.
14: Konrad Piwowarski.
3: Taki przyduszony, Pawelec.
1: Dzień dobry.

0: 15 minut po godzinie 7. Muszę przyznać, że dawno nie byłam na weselu. Sezon weselny w pełni.
1: Czekaj, do czego ty się odnosisz?
2: Bo dwóch wujków z wesela wczoraj się spotkało i usiadło na dachu autobusu, który jechał przez Barcelonę.
0: A mowa tutaj o Robercie Lewandowskim i Wojciechu Szczęsnym, którzy świętowali Mistrzostwo Barcelony, tak?
2: Mistrzostwo, tak, w Ligi Hiszpańskiej i to, co się tam działo. Tam było 750 tysięcy ludzi.
1: Okay.
2: I wszyscy się bawili w takim odkrytym autobusie, ale ten przód autobusu był zakryty, no bo kierowca musiał jakoś być przykryty, tak?
1: Bo to była tak zwana nadbudówka
2: nad
1: kierowcą.
2: No i nasi polscy chłopacy sobie usiedli na dachu tego autobusu i jechali przez całą trasę. Tam było, to chyba trwało 3 godziny, może 5 godzin i oni zrobili największe show.
0: I na całe szczęście są kamery i są mikrofony, które to zarejestrowały,
1: tak,
0: bo gdyby nie to byśmy tego nie widzieli.
1: Kto siedział z przodu autobusu na zewnątrz? Kto witał bezpośrednio ludzi? Kto ma taki luzik? Wiadomo, że dwóch Polaków.
2: No właśnie. Posłuchajcie tego. Dziennikarz kanału sportowego dał mikrofon Robertowi Lewandowskiemu i Robert Lewandowski zrobił taki show, że on zasługuje już teraz za to, co zrobił, na przedłużenie kontraktu.
3: Ale co, to zostajesz w Barcelonie?
4: No ty mi mówisz coś innego, ale...
3: Nie, bo słuchaj, bo w Barcelonie jest więcej Polaków niż w Chicago już.
4: A w innych miastach?
3: W Turynie nie ma. W Turynie jest tylko Arek Milik.
4: Poczekaj, cieszę się z tego mistrzostwa.
3: Spokojnie. Słuchaj, ja mam 100% mistrzostw z Barceloną, wiesz? 2-2. A ty masz tylko, wiesz ile? 66%, nie, poczekaj, ty zrobiłeś 3-4, tak?
4: 3-4.
3: No to masz 75%, a ja 100%.
4: Mam 3-4.
3: Czyli 75%, no. A ja mam 100%. Będzie 3-3.
4: Ale w Bayernie mam też 100%.
3: 100%? A ja mam w Arsenalu 100%. Nie wygrany.
4: Czego?
3: Nie wygrany.
2: Słuchaj, że się chłopaki bardzo dobrze bawili.
0: I już może czas iść do łóżka.
1: Jeszcze jeden taniec.
2: W pewnym momencie Robert to tak popłynął dosyć mocno. I czym zaskoczył Wojtka?
4: Nie, ale tak wracając ci trochę przerwę. Łatwo jest tak pierdolić głupoty, co?
3: Nie przeklinaj.
4: Jest internet, to można, YouTube można.
3: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj, dajcie mi kolę, bo muszę zareklamować mój ulubiony produkt.
2: Ale jak słyszycie, osoby, które jadą z przodu autobusu, też potrafią się bawić.
5: Pierwsza zmiana.
2: Ja do tej pory myślałem, że tylko ci to z tyłu siedzą.
0: Tylko nauczycielki.

0: Lopez wleci, to można i pośpiewać, i potańczyć. To wszystko naraz i to wszystko w samochodzie.
1: Właśnie,
0: bo...
1: ale naraz, w samochodzie. Głośniej. Czy wy wiecie, co to jest kumulacja?
2: Kumulacja to tak. Jest jak... wiem, ale to nie mogę powiedzieć, bo znam prawdziwy przykład kumulacji.
1: Kumulację mieli policjanci z Mławy w ten weekend.
0: O, no. Wygrali coś?
1: Tak, tak, chyba premię jakąś. Bo najpierw złapali kierowcę. Jednego.
2: No, no, pijanego pewnie.
1: Wiesz, to nie, nawet nie był. Nie, nie, nie. Nie.
2: Z narkotykami w ogarzie.
1: Nie, ale kurczę, Paweł, dlaczego ty od razu takie rzeczy zakładasz?
3: No, kumulacja.
1: Okazało się, że gościu ma prawo jazdy z Bangladeszu.
2: Mhm. O, no
1: ale podrabiane.
0: Oj, ale ja bym się nie czepiała.
2: Żeby tam się chciało, nie? Tam w
0: Właśnie, postarał się, bo mógł nie mieć wcale.
1: Ta prawda.
0: A on się postarał, sobie zrobił, no, no fałszywka, bo fałszywka.
2: Ze zdjęcia
0: ale...
2: był do nikogo niepodobny.
1: No, zgarnęli go. Nie no, ten dokument wyglądał jakoś tak podejrzanie. Zgarnęli go, oczywiście grozi mu więzienie teraz, ale chwilę później... Złapali Kolumbijczyka tym razem.
2: No, no, no, no.
1: Tak międzynarodowo się w Mławie nagle zrobiło.
0: Miał prawo jazdy Pablo Escobara.
2: Wszystko we Mławie.
1: Nie, w ogóle nie miał prawa jazdy. Aha. Za to jego samochód nie nadawał się do jazdy.
2: Aha, czyli nie miał badań technicznych generalnie i nie skręcał w lewo.
0: Ale gdyby się połączyli, przecież to by było idealne kombo.
1: Wiesz co?
0: Gdyby... Ani prawa jazdy, ani tandem. Dobrego auta.
1: Gdyby się połączyli, to by to mogło wyjść.
4: Poczekaj, bo mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwone!
5: Mandat!
4: Nie możemy na czerwonym.
6: Pierwsza zmiana.
2: I przejechali.
0: Dobrze mówią po polsku, jak na Kolumbijczyków.

0: Słuchajcie, bo o tej porze tradycyjnie Rysiek Piwek się pojawia, ale jest pewna konkurencja dla Ryśka Piwka.
1: Ktoś inny ma pytanie?
2: Siłownia.
0: Nie, Robert i Wojtek.
3: Dobra, to ja coś prostego, znasz to.
4: Zostajesz w kadrze?
3: Nie, ja mówiłem, to jest nasza odpowiedź, foka bez oka.
4: Ale foka bez oka?
1: Ale tu już podał odpowiedź, to on chyba nie zna zasad naszej zabawy.
0: A no rzeczywiście, bo
1: najpierw jest pytanie, no tak. Później odpowiedzi, to poprosimy.
0: O foce nie będzie, o innym zwierzu.
5: Co robią owieczki, gdy jest im zimno?
1: 609-869-869 SMS-em.
6: Pierwsza zmiana.
1: Od rana.
6: Z Vox FM. Reklama.
7: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południu Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. A to oznacza, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten temat, i ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest dostępny na kanale YouTube'owym Superekspresu. Politolog profesor Maciej Zakrzewski będzie gościem Jana Wróbla. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami tego świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy. Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ostatnie pół godziny piłkarze z Krakowa grali w przewadze jednego zawodnika, ale nie potrafili trafić do bramki rywali. Radomiak dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości. Robert Lewandowski miał znaleźć się na sterowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
6: 27 minut do 8. Pytanie od Rysia przypomnimy.
10: Co robią owieczki, gdy jest im zimno?
6: SMS-em poprosimy na 609 86 96 96.

0: ma swojego El Profesora. To był El Profesor i Bella Ciao, a my mamy Profesora Ryszarda.
1: Co robią owieczki, gdy jest w nim zimno?
2: Beczą. Będą się tulić.
0: Strugają barana.
3: Łapią wilka.
0: Baranieją.
3: Tulą się do jakiegoś barana.
0: Bardzo dużo o baranach było. Więcej niż o owcach.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią owieczki, gdy jest w nim zimno? Sweter. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopcy.

0: 15 minut do godziny 8. Panowie, czy jesteście gotowi na rozmowę o jajkach?
1: Tak, zawsze.
2: Naprawdę chciałabyś poruszyć i ten temat?
1: Pamiętajcie, tak, trzeba dbać o jajka.
2: To jest bardzo ważne. Trzeba tak
1: badać.
2: Tak, dotykać, sprawdzać, nie wiem, no...
0: I chodzi mi o kurze jajka. O jajka kurze mi chodzi.
1: To trzeba jeść.
2: A to kury mają jajka? Przecież tylko kogut.
0: Znoszą jajka.
2: A ty w ogóle...
1: Kogut nie znosi jajka.
2: Wpuści! No. Znosi, jak schodzi.
0: Będziemy rozmawiać o jajkach, ponieważ w sklepie, w jednym z supermarketów dużych pojawiły się jajka, uwaga...
1: No. Proteinowe.
2: Co?
1: Tak, wysokobiałkowe jajka.
2: Ale zaraz, to co oni tam? Ja czekaj, zaraz.
1: Tłumaczą.
2: To czekaj, kurę proszą, żeby tak wyprodukowała? Czy tam...
1: Zabierają kurę do siłowni.
0: Odżywki, pakujemy.
2: Kreatyninka tutaj.
1: No tak, no mówią, że karmią je jakąś karmą wysokobiałkową i w ten sposób kury, te jajka też mają więcej białka.
2: Ale to czekaj, mają więcej białka w środku kosztem żółtka?
1: Właśnie, nie wiem, bo ja byłem przekonany przez całe życie, że w żółtku białka. Jest więcej białka, ale teraz to sprawdziłem, w białku jest więcej białka jednak.
2: Tak, w białku jest więcej białka.
0: Tak czy siak, zrobili te jajka, a tak naprawdę wiadomo, jak to jest z tymi wszystkimi produktami. Więcej mają białka te, które nie mają napisane, że są proteinowe.
1: A tamte drugie są po prostu droższe.
2: A, ale są tacy, co lubią wziąć.
1: Dlatego mamy dla was pytanie, jakiej mody wy nie rozumiecie?
0: I czego... Tak, bo to jest jedna z tych rzeczy, tak. Serek dla mężczyzn.
2: Tak. Co lubicie, jak wam wciskają? Na co się łapiecie?
1: 609-8669-8669, piszcie i dzwońcie.
3: Pierwsza zmiana. What is

0: rozumiem,
1: pamiętam,
0: że...
1: takiego Sylwestra. To... Jakiego? Tańczyło. Nieważne, no.
0: A myślałam, że jak się śledziło kogoś, bo to jest właśnie o tym piosenka, że będę ciebie śledziła. Tak. Czyli piosenka o stalkerze.
2: Tak.
1: Stalkerce.
2: Tak. Czego nie rozumiesz?
1: Raczej.
2: Romantyczna piosenka w voxowym brytwie.
1: Ona go tak kocha, że go nigdy nie straci z
2: oczu. Wy nas możecie śledzić na Instagramie oraz na Facebooku i TikToku. Zapraszamy serdecznie.
0: I przede wszystkim na naszych falach radiowych możecie nas śledzić. Nie uciekajcie, dajcie głośniej, bo my z wami zostajemy.
1: Nie kręcić gałką, proszę.
2: 609-8-6-9-8-6-9. Ten numer do waszej dyspozycji. Możecie też pisać i dzwonić do nas.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Reklama.
14: Zbigniew Ziobro od kilkudziesięciu godzin jest w Stanach Zjednoczonych. Nasz reporter zapytał, co na to amerykańskie władze. Śledztwo po wypadku na torze żużlowym w Gnieźnie. Stan Patryka Budniaka jest bardzo ciężki. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie politolog profesor Maciej Zakrzewski.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
14: Amerykański Departament Stanu reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
16: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier, z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
14: Jakub Krzyżak, dziękuję. Jest w śpiące farmakologicznej. Żużlowiec startu Gniezno Patryk Budniak walczy o życie po niedzielnym wypadku na torze.
17: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
14: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodu. Pora teraz na poranną rozmowę w Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
19: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
18: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu. Jaką pan ma refleksję główną? Co dzisiaj to znaczy dla Polski?
19: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie. Bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy III Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
18: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i za zrobienie zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
19: Prawie kilka razy więcej nawet. Trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron, dość pokaźna liczba ofiar była po prostu po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. Też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
18: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
19: Czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. I również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że już wielokrotnie była powtarzana, było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
18: Dziękuję bardzo. Naszą polityczną, historyczną rozmowę kontynuujemy w internecie.
14: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
15: I pewnie się teraz zastanawiacie, jaka była pogoda 100 lat temu w Warszawie.
13: Jaka?
15: Otóż między 18 a 22 stopnie w dzień i chłodno rano między 6 a 10, raczej bez większych opadów.
20: Tak było 100 lat temu?
15: Tak, dokładnie 100 lat temu.
13: W tym roku tak nie będzie.
15: 12 maja 1926 roku.
20: Nie chcę tu walczyć z historią, ale mało mnie to interesuje, jak było. Jak będzie dzisiaj.
13: Dzisiaj deszczowo, i temperatury do 20 stopni nie dobiją. 14 to najcieplej, i to na wschodzie Polski.
20: Deszczowo.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Julia Chren.
15: Konrad Piwowarski.
20: Paweł Pawelec.
13: Dzień dobry, cześć.
15: 6 minut po godzinie 8.

0: Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ja się zastanawiam nad tym, czy matury z historii nie poprawiać. Dzisiejszej rozmowie Radia Vox FM ja już tak czuję, że mam taką wiedzę historyczną.
1: Historycznie się znowu zainteresowałeś się wydarzeniami z roku 1926.
2: Dobrze, tylko moje zasadnicze pytanie, po co?
1: No.
0: Bo mogę.
1: Bo
0: nie, znaczy, nie wiem, czy mogę.
1: Bo jest zabity. Bo rozumiesz,
0: jest
1: leniwy,
0: historia sztuki,
1: ale zdolny.
0: Może
2: O, no to super.
1: Historia sztuki?
0: No.
3: Patrz na moją, patrz na mnie, to jest niezła sztuka.
2: Usuniesz sztukę i będzie okej. Dobra, ale mówimy o historii,
1: no.
2: Ponieważ na lekcji historii we Włoszech bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. Przyszedł nastolatek, przyniósł eksponat historyczny.
1: Ubrany?
0: O!
2: Ubrany, nie, no tak, oczywiście ubrany.
3: Fajnie, że się nie wydarzyło.
2: Nie, ale przyniósł normalnie eksponat, wiecie, tak? Fajne rzeczy,
1: postawił,
2: żeby pokazać kolegom z klasy,
1: na
2: żeby pokazać...
1: Postawił, na biurku, tak?
0: Mhm. No prezentację jakąś zrobić. Okay. Wiadomo, no, tak. Tak się robi. Tak.
2: No i a nauczyciel...
1: Co, żołnierz jakiś taki, czy coś?
2: No uczeń to był.
1: No dobra, ale co przyniósł eksponat? Nieżyjący żołnierz, kościotrup, co to było?
2: No przyniósł taki eksponat, że nauczyciel służby wezwał. Saperów.
1: O.
2: Bo ten eksponat to był pocisk moździerzowy z I wojny światowej.
1: Lekko przerdzewiały.
0: Super! Czyli, i co? Dostał szóstkę?
2: No właśnie, nie. Chyba nie dostał szóstki. Lekcja się skończyła.
1: W dupsko dostał. Na pewno od rodziców.
2: Tylko nie tym pociskiem. Zmiana.

0: 21 minut po godzinie 8. Wiesz co, Paweł, powiem ci, że ja się cieszę, że ty już wróciłeś z urlopu, bo ja bym była przekonana, że to o tobie.
1: To co mi teraz przedstawicie, tak?
0: Niecodzienna sytuacja na pokładzie samolotu wstrząsnęła pasażerami klasy biznes.
2: Po pierwsze, nie, Paweł, no nigdy wiesz, by klasą biznes nie przeprowadzował.
1: Przepraszam, kosztuje około 10 tysięcy złotych w górę. Przestań,
0: nie,
1: proszę.
0: Nie pomyślałam o tym. To życiu, po prostu no. na główek nie, no. mi nakierował
1: na ciebie.
0: Za darmo,
1: bardzo chętnie, oczywiście.
0: Argentyńska policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy według świadków uprawiali miłość podczas
1: seks,
0: lotu.
1: Mówiąc tak. krótko. Mamo, co to jest seks?
2: Nie spotkali się w tej klasie biznes 54-letni mężczyzna i 59-letnia kobieta.
1: Wow.
2: Nigdy się wcześniej nie widzieli, ale coś zaiskrzyło.
0: Poznali się podczas tej podróży, to też warto zaznaczyć.
1: Okej, ona wychodziła z toalety, on spojrzał na nią, tam wszedł. Rozumiem.
0: No, wiadomo, jak to się dzieje.
1: Ale w tej części biznesowej, czy gdzieś tam się ukryli?
2: W tej części biznesowej właśnie, to jest ten problem. Tak,
0: pasażerowie inni mieli okazję popatrzeć.
1: A, i tam kibicowali mu.
2: O sprawie załogę poinformowało kilku pasażerów, w tym kobieta podróżująca z niepełnoletnią wnuczką.
0: Ojej, biedna na trudne pytania musiała odpowiadać.
1: Ale patrz, wychowywanie do życia w rodzinie od razu mogła wiesz, przedstawić.
0: Ale jeżeli myślicie, że to koniec tej historii.
1: Nie. A to nie wszystko.
0: Jak już dotarli na lotnisko, na mężczyznę czekała żona z dziećmi na lotnisku.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Voxem.
1: No niech się domyśla.
2: Ja na jego miejscu bym wracał do policjantów. Bezpieczniej.

0: Dwie minuty do 8.30. Pawelec proponuje szukać telefonu do tego gościa. To jest materiał na kochaj albo rzucaj. Ale to musisz szybko po hiszpańsku.
1: Ja i tak bym się cieszył na miejscu żony, że to nie był facet.
0: Pierwsza zmiana. Zdrada to zdrada.
1: A czy ja wiem?
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklama.
1: 8.30, wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Dawid Ozysko.
12: Policja sprawdza, czy ktoś pomaga ukrywać się adwokatowi od trumien na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledczy badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Prowadzi je prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
13: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
12: Mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu. Strażacy cały czas są na miejscu pożaru, przekopują pogorzelisko i monitorują teren z góry. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego strzału obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było także w Kijowie. W wyniku ataku dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w holenderskim Nijmegen trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. Nieprawidłowości dotyczyły pobierania i przetwarzania krwi oraz postępowania z moczem pacjenta.
11: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: A propos wydarzeń w samolocie.
1: Krystian McNeil w Vox FM w rytmie hitów. 19 minut zostało do godziny 9. Dzisiaj wtorek, 12 dzień maja i przed nami wydarzenie, które nikogo nie interesuje.
0: Jakie?
1: Półfinał Eurowizji dzisiaj, moi drodzy. Polskę reprezentuje, uwaga, 3, 2, 1, kto pierwszy?
2: Alicja Szemplińska.
1: Brawo.
0: Aha, wiedziałem, wygrałam. Ale nie wiedziałem kto, tylko zapomniałem, że
2: wiedziałeś,
0: się...
2: ale nie chciałeś zdradzić.
0: Szemplińska wiedziałem, ale nie wiedziałem, że ma na imię Alicja.
1: Paweł ma dość bycia pierwszy we wszystkim.
2: Tak. Okej, okay, Paweł, dziękuję ci, że dałeś mi wygrać.
1: Pamiętacie piosenkę Alicji Szemplińskiej?
0: Nie.
2: Nie.
1: No dobra, to teraz ocena szybka.
2: Mogłaby mieć duet z Rafałem Brzozowskim.
0: Znaczy za mało dramy, za mało wycia, za normalnie.
1: Słuchajcie, tylko jest jeden problem.
2: To nie jest ta piosenka.
1: To nie jest ta piosenka, to jest zwyciężczyni sprzed 13 lat Emily de Forest z Danii. Dobra, no ale już teraz tak na serio. Dobra,
0: to naprawdę takie coś wygrało? O, już jest dobrze.
1: Podoba się?
0: No.
2: To też nie jest ta piosenka, to jest jakaś stara.
1: Wurst.
2: A, no
1: z 2014.
0: Ale to, no właśnie, już taką tragedię słyszałem i takie piosenki tam wygrywają. No,
1: tak, tak. A to?
0: Czekaj.
2: O, to jest ta piosenka.
0: O, taki murzyński głos, ona tak śpiewa. Ja pamiętam, tak. Ona ma taki głos. Tak, taki z Bronxu, taki, tak. To była ona?
1: Tak.
0: Wygrała.
3: Od rana z Vox FM.
1: Życzymy sukcesu. Super. Jest szansa, bo wiele krajów bojkotuje w związku z występem Izraela, także może tym razem znajdziemy się
2: mniej
1: w finale.
2: Mniej uczestników jest, także brawa.

0: 15 minut do godziny 9 można dostać 8 tysięcy za darmo.
1: Daj.
2: Ja chcę.
3: Daj, dziewczyno.
2: Podać numer konta,
3: daj,
2: numer telefonu. Jak?
0: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dla właścicieli domów. Także trzeba mieć dom.
2: Tak, tylko program nazywa się Mirek.
0: Tak.
2: Dlaczego?
0: Bo każdy dobry hydraulik to jest Mirek.
3: A, Mirek.
0: Każdy dobry majster to jest Mirek.
2: Okej, co trzeba zrobić, żeby dostać te 8 tysięcy złotych? Trzeba się zgłosić po prostu i dadzą po prostu?
3: Pewnie
2: czy
3: coś trzeba zainstalować, czyli znowu wydatki.
0: Chodzi o uruchomienie programu mikroretencji, czyli chodzi o wodę.
2: Tak,
0: żeby
2: ta woda,
0: która...
2: Nie?
0: Tak,
3: to
0: dokładnie.
3: To nie jest literówka, woda.
0: Tak.
3: Dobra, okej.
0: Więc na pewno trzeba jakieś ustawić wiatr.
2: Nie wyjaśnia, dlaczego Mirek.
0: I moim zdaniem wyjaśniło.
3: Może Mirek lubi wodę, no nie wiem, no może sprawdzili, a może się pomylili po prostu.
0: A może po prostu przegrali zakład i akurat Mirek był bohaterem w urzędzie tego
3: akcja
0: zakładu.
3: Akcja zbierania wody, czyli deszczówki, będzie
2: może
3: w Polsce
2: nosiła. Może oni na TikToku
3: po
2: prostu Mirka oglądają.
4: O Jezus, słuchajcie, ja jestem doświadczony naukowiec. W życiu trzeba zostać biznesmenem.
3: Mogę ci pomóc.
5: Pierwsza zmiana.
2: 8 tysięcy złotych to jest dobry początek.
0: Dobry biznes.

0: propos Mirka, kochaj albo rzucaj przed nami.
1: A właśnie.
2: A czy dzisiaj Mirek?
1: Mirosław. Mirosław Mirowunio. I Renatka. Cześć, od pewnego czasu spotykam się z nową kobitką. Bardzo ją kocham, ale niestety kłamstwo, jak się okazuje.

0: zajmuje jaśno, ma krótkie nogi i zawsze wyjdzie na jaw. Od teraz, czyli od tygodnia już nie odbiera, nie odpisuje. Wróciłem, zająłem się sprawą.
1: Aha, i Mirek chce się dowiedzieć, co się stało, tak?
0: No tak, nie odbiera dziewczyna, nie rozmawiają, już się nie kochają. Znaczy, on kocha, ale ona nie.
2: Szczegóły po godzinie 9 w Kochaj albo Rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Reklama.
4: Ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana, zapowiada rząd. Wcześniej prezydent wetem zablokował likwidację biura. Czy ktoś pomaga ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Sprawdza to prokuratura. Ósmoklasiści zaczynają egzamin z matematyki. Sprawdzimy, jakie nastroje przed wejściem na salę.
5: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
4: Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne. Tak pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
6: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze między innymi o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
6: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
4: Relacjonował Michał Skolimowski. Policja w Chrubeszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł Kozanecki został zatrzymany w Chrubieszowie w ubiegły czwartek, był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
8: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
4: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie adwokat stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Rośnie cena ropy naftowej na światowych rynkach. To po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump poddał wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem. Baryłka ropy WTI kosztuje prawie $100. Według maklerów to może przełożyć się na wyższe ceny paliw na stacjach w najbliższych dniach. Teraz drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś przyszła kolej na królową nauk. Jakie są nastroje przed wejściem na salę?
9: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
10: Taki konik twój z matematyki to?
9: Pitagoras chyba.
11: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
10: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
11: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
12: Ostatnich otwartych zadań też.
13: Z matmy też najgorzej jest. Geometrii chyba.
4: Jutro egzamin z języka obcego. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Krzyszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu La Cinef podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 21 maja.
14: A poprawę pogody na kiedy zaplanowano?
15: Chyba w następny tydzień się środa.
14: Tak.
15: tak coś czułem.
16: Tak wymyślił właśnie pan, że tak zaplanował.
15: Nie, sprawdziłem.
14: No ta pogoda się ciągle zmieni. Ja też sprawdzałam, że właśnie za tydzień w środę ma być 29 stopni, ale na razie nie. Na razie 14 i to najwyższa dzisiaj temperatura. Niskie w całej Polsce nie. Tak właśnie między 10 a 14 i do tego deszcz.
5: Dużo
14: będzie padał
5: deszczu,
14: wszędzie.
5: Zwłaszcza na wschodzie, południu. Burze też tam możliwe.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Julia Chren,
5: Konrad Piwowarski.
15: Tam, gdzieś wysoko, nad chmurami, jest słońce. Paweł Paweles.
14: Dzień dobry.
5: Kochaj albo rzucaj już za kilka chwil. My tymczasem wracamy.

0: Dodawać tu tego Mirosława, co broi, a później...
1: Rzucać mi go tu na ruszt, jak to mówisz.
0: Kochaj, porzucaj przed nami.
1: Dobra, Mirosław się przyznaje do tego, że spotkał kobietę nową w swoim życiu. Daleko mieszka, tak napisał.
2: Kochają... Czyli to Agnieszka.
1: Nie, Renatka. Renatka. Kochają bardzo, ale niestety kłamstwo się okazuje, ma krótkie nogi, a zastosował taką technikę znaną mężczyzną.
2: Dobrze, bo jak daleko mieszka, ma krótkie nogi, to będzie...
1: Tak jest, myślał, że to długo potrwa. Niestety wyszło, bo wyszło, wychodzi zawsze. A teraz od tygodnia Renatka nie odbiera, nie odpisuje. Ale... I on nie może się wytłumaczyć.
0: A skąd ty wiesz, że on mówi prawdę?
2: Ale skłamał w czym w ogóle? Tak, ustalmy może na początku.
1: Nie pisze, nie wyjaśnia. Wiem tylko, że to chłopina, który pracuje na budowie, duży facet, 1,80 m, szczupły, chwali się, że tu siłka, dwójka dzieci, wolny do wzięcia, a ona...
0: No jak wolny? Przecież walczy o Renatę.
1: No walczy, no tak, no do wzięcia przez Renatę, no. Ale opisuje tu też dziewczynę, że dziewczyna warta grzechu.
2: Komplikujesz strasznie.
1: 1,78 m
0: wzrostu. Zadzwoni dowiedz się więcej.
1: A, i oni się znają długo.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita bardzo serdecznie Mirosława, którego mam na linii. Cześć Mirosław.
4: Cześć.
1: Mirku, to musisz się rozgadać o tej swojej nowej kobiecie. Przede wszystkim, jak ma na imię?
4: Renata.
1: Nie słyszę się, słabo cię słyszę.
4: Renata.
1: Renata. To jest dość odległa miłość.
4: Tak, tak.
1: Jak daleko mieszka ta twoja kobieta od ciebie?
4: 500 kilometrów.
1: 500 kilometrów. Miłość na odległość. Co ty żeś narozrabiał?
4: No, okłamałem ją w tamtej kwestii. Nie przyznałem się do czegoś.
1: W jakiej kwestii?
4: No to tam sprawie, które takie prywatne. Nie za bardzo nie mogę na antenie.
1: W sprawie prywatnej nie bardzo chcesz mówić na antenie. Jak się z tobą rozstała? Bo rozumiem, że...
4: Znaczy, no nie... po prostu telefonów nie odbiera, tak?
1: Nie odbiera telefonów. Co ci powiedziała?
4: Nic, no. Obała kontakt i...
1: Mirek, nic mi nie mówisz. Okłamałeś ją w sprawie prywatnej, o której nie chcesz mówić. Nie odbiera telefonów. Musiała ci coś powiedzieć na koniec rozmowy. Ta rozmowa była telefoniczna czy na żywo?
4: To napisała SMS-em, że to koniec i ja tam nie pisałem, wytłumaczałem się.
1: SMS-em zerwała. Jak długo ty byłeś przy niej?
4: Pół roku.
1: Tak. 6 miesięcy i pierwsze kłamstwo, i to na tyle poważne kłamstwo, że ona już nie odbiera od ciebie telefonów. Czyli zapomniałeś jej powiedzieć pewnie, że jeszcze się nie rozwiodłeś z żoną. No bo to musi być jakiś poważny ciężar. Albo, że masz dwójkę, trójkę, piątkę dzieci.
4: Znaczy to o tym wiedziała, bo ja tam żonę mam, ale się rozstaliśmy z żoną, tak?
1: Czyli to wszystko wiedziała. Że miałeś tak zwany pobyt na wakacjach w zakładzie.
4: No nie, nie, nie.
1: A wiesz, ja kombinuję i strzelam. Bo ty mi nie chcesz powiedzieć.
4: No do końca jej prawdy nie powiedziałem po prostu i to no, tak.
1: To dotyczyła już relacji tylko z nią? Czy to jakiś utajona tylko z nią? Czy powiedziałeś, że byłeś gdzieś, a byłeś gdzie indziej?
4: No, zarobiłem coś innego.
1: A ona przypadkiem nie dowiedziała się tego od kogoś innego?
4: No nie, ode mnie.
1: To od ciebie.
4: Coś tam podejrzewała i ode mnie się
1: było. Dlatego cisnęła, aż w końcu się przyznałeś, że było dokładnie tak, jak ona myśli.
4: Tak,
1: dobra,
4: tak.
1: Teraz rozumiem. Kiedy przepraszasz w SMS-ach, prosisz, żeby wybaczyła, że to się nie powtórzy, bo na pewno to próbowałeś, to jak ona reaguje?
4: No w ogóle nie odpisuje.
1: O, w ogóle, absolutnie. Ja za chwileczkę do niej zadzwonię. W sumie nie bardzo wiem, o co mam ją pytać i za co przepraszać. Jak myślisz, jak ona zareaguje na sytuację, w której ja powiem: cześć Renata, Pawelec, dzwonię z przeprosinami od Mirka, prosił, żebyś mu wybaczyła. I tyle wiem. Będzie chciała ze mną gadać?
4: Kwestia tego, co odbierze telefon.
1: Odbiera. Będzie ze mną gadać?
4: Nie wiem, zobaczymy.
1: Ja bym nie gadał z kimś, kto nie ma pojęcia, o czym mówi.
4: Nie wiem, to rozumiem. No,
1: a co pan wie na ten temat? Pan wie, jaki to z niego drań, łobuz? No nie bardzo. A wie pan, co mi zrobił? No nie bardzo. A co ukrył? Jakie rzeczy? Z czym skłamał? No nie. To po co pan do mnie dzwoni?
4: Rozumiem, ale mówię, no ja to ona tam już mówię, przyznałem się do tego i...
1: Dobra, Mirek.
4: I tam będzie wiedzieć, o co chodzi, tak?
1: Mirek, napisałeś, żebym ci pomógł. Oddzwoniłem. Nie chcesz powiedzieć. Nie bardzo rozumiem, na co liczysz.
4: Tak?
1: Jaką armatę miłosną mam wyciągnąć w kierunku Renaty, żeby trafić w jej serce. Ale no, jeśli nieuczciwością i brakiem prawdy, spróbujemy, Mirek, a wtedy zorientujesz się, co robisz. Renato, kochamy się w Mirosławie tajemniczym trzecim wazie. Bądź, no nie kochamy się, bo nie ma o czym mówić. Trzymajcie kciuki za chłopaka, a ja modlę się o cud.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Jakie to mogły być sprawy prywatne?
0: Ale skoro to sprawy prywatne, to po co on do radia dzwoni? Tak piszecie na 6089869.
2: Może je ogórki w nocy.
0: Myślisz, że to jest
1: albo
0: niewybaczalne?
1: Albo chrapie, bo ci podpiarduje.

0: piersi ogórki w nocy, a nie podjada. Tutaj jest taka koncepcja na 698-6969.
1: Im więcej tajemnic, tym więcej jest teorii. Pewnie był kobietą i jej o tym nie powiedział.
0: Chodzi na siłownię i patrzy tam na inne dziewczyny. Nie było słowo dziewczyny, ale...
2: Może lata samolotem w pierwszej klasie.
0: Słuchajcie, no...
1: Myślę, że za to by go nie zostawiła.
0: Zgłosił się do Pawła. Na pytanie Pawła, co się stało, powiedział, że to prywatne sprawy. No i co tu ma Paweł biedny zrobić?
2: Tak, wiedząc, że... Słuchajcie, bo wy piszecie, dlaczego ja taki spokojny jestem. No bo ja często się denerwuję, jak ktoś mnie prosi mnie o rzeczy, no, zupełnie bez sensu i wtedy ja się złoszę, denerwuję, a wy się wtedy śmiejecie po drugiej stronie. To teraz zrobiłem odwrotnie. Jestem nader grzeczny, subtelny, nie denerwuję się, staram się przekonać, bardzo, a wy się denerwujecie.
0: Bardzo dużo teorii. Paweł, wszystkie przejrzał wasze, co to mogą być te sprawy prywatne. Będziesz próbował strzelać?
2: No pewnie, ręcia pewnie jakoś mnie tam otworzy na temat i pewnie przyjdą mi nowe pomysły do głowy i pewnie znowu będę strzelał, jeśli ona nie będzie chciała powiedzieć, o co kaman.
1: Ciekawe, czy tylko czy z tobą pogada.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Renato, Paweł Pawelec z Radia Vox FM do ciebie dzwoni niespodziewanie.
4: Tak.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Renatka, to będzie dobry dzień dla ciebie, kto wie, może się z tego ucieszysz. Napisał do mnie załamany mężczyzna, młodszy od ciebie, który powiedział mi, że ci skłamał i że się z nim szybko rozliczyłaś. A znacie się 7 lat i tu jest trochę zaskoczony, że tak ostro poszło.
4: No troszeczkę.
2: No, powiedziałem jej o rzeczach ważnych. Wie dokładnie, że się nie rozwiodłem, ale z żoną nie mieszkam i że jestem uczciwy w tej kwestii. Dwójka dzieci tu, dwójka dzieci tam. Facet musi mieć jakieś sekrety. A ja zadałem mu pytanie, Renata, ale co żeś przed nią ukrył? To ci powiem, czy to jest do wybaczenia, czy nie. Ty wyobraź sobie, że on mi nie chciał powiedzieć. Czyli to jest tak wstydliwa rzecz.
4: No tak, no. Ale myślę, że no nie wiem. Ale będzie, co to będzie.
2: Potem zacząłem pytać Renata. Dowiedziałem się, że jesteś bardzo atrakcyjną, szczupłą dziewczyną. Można powiedzieć, która dopiero zahacza o ten piękny wiek kobiety. Wysoka, 178, bruneta.
4: Tak, no, proszę, są wszystkie szczegóły.
2: Tak. Teraz sobie tak pomyślałem, nie wiem, zastanawiam się, co cię mogło zawieść. To jest mój pomysł. Wiem, że mi zaraz powiesz może, ale ja strzelam. Poddał się wasektomii? A ty chciałaś mieć dzieci jeszcze? Powiedz. O, kurczę, chyba strzeliłem. A może niechcący się rozłączyła. Kto wie? Nie odbiera. Dobra, SMS-ik wysłany. Liczę na to, że odbierze. Trudno, to jak nie odbierze, to się musimy jej nagrać na sekretarkę, czego nie chciałbym. Tam oddzwonisz. Tam. Nie bardzo w to wierzę oczywiście, Renata, żebyś oddzwoniła, ale no niech będzie.
5: No nie!
2: Chciał się wytłumaczyć, chciał przeprosić, chciał poprosić o spotkanie, żebyś uznała, że to się da jakoś przejść. To kłamstwo, bo skłamał. Nie wiem, może Mirek w końcu powiesz, w czym żeś skłamał, chociaż mi opowiedz naokoło, żeby ona wiedziała, że się staramy, że jesteś gotowy się przyznać do tego, co żeś źle zrobił. To pomoże. Może oddzwonić.
6: To ona
2: wtedy
6: tam wie dobrze, o co chodzi, no i będzie wiedziała, tak.
2: To teraz wykorzystaj tę sekretarkę, powiedz jej coś ładnego. Przekonaj.
6: No Renatka, kocham cię, no i nie przekreślaj tego wszystkiego.
2: Tych 7 lat znajomości. Zawsze się pewnie podobałaś. Tych 6 miesięcy razem. No i tego jednego kłamstwa. Co najbardziej wspominasz fajnego? Niech posłucha.
6: Wspólny ogródek, tam tańce wieczorne, przy winie.
2: Przy winie. Dobre, Renata, skuś się. No, my jesteśmy...
6: Spacery wspólne.
2: Spacery. Wyjechałeś z nią gdzieś?
6: No, może jeździliśmy na ten. No, ogólnie na spacery bardzo dużo chodziliśmy. Bo ja tam co 2 tygodnie ogólnie jeździłem, tak?
2: 500 kilometrów. Zobacz, ma tak daleko do ciebie, a jesteś tak silnym magnesem, Renata, że napisał do Radia Vox FM i Pawelca, żebym to ja spróbował, bo jemu nie idzie. Doceń, wybacz. Mamy porażkę, ale mamy nadzieję, że Mirek bądź ty napiszecie, że to się jednak ułożyło. Ja czytam wszystkie zgłoszenia. Trzymaj się, Mirek.
6: No,
2: nie pomogłem, ale kto wie, liczę na to, że Renata okaże się litościwa.
3: Aby wysłać wiadomość, rozłącz się.
2: Trzymaj się, cześć.
6: No, dziękuję, ludzie.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Ja i tak uważam, Paweł, że spisałeś się na medal. Jak dobry maturzysta, który leje wodę, chociaż nic nie wie.
2: No tak, tak, ale jaki byłem grzeczny.
0: Pięknie.
2: Podobało się?
0: Możecie się zgłaszać do dobrego maturzysty Pawelca.
2: Napiszcie, czy tak mam robić. Czy mam być taki spokojny?
0: Wracaj już jutro.

0: Że co? Że drzwi do nieba są zamknięte?
1: O, czekaj, bo to właśnie nie ten mikrofon. To...
2: Nie, ty a ty też jesteś, też, proszę bardzo. Jeszcze jest tutaj z nami, proszę bardzo.
3: Nie, dzień dobry. Chwilkę, no, dam
1: co takiego?
2: Bonusowy Pawelczyk.
3: Ja tu jestem, co zrobić? Herbatka, kawka, ile słodzicie, ciasteczko, cokolwiek.
2: Dla coś się bez stało, cukru albo i bez mleka.
3: No, facet tak dobrze obieca. To no, nie musi spełnić.
2: Super, żebyśmy my nie obiecały.
0: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
2: Dzień dobry, Jarek Sikora.
0: Paweł jest jeszcze do skoku, dzień dobry.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
10: To co, Angela? Idziemy na rower?
11: Ale mój stary już nie daje rady.
10: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
11: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
10: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To już w najbliższą sobotę, 16 maja, Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na kłodawskich błoniach.
14: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Reklama.
16: W Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Część rodziców zapomina o tym obowiązku. Sytuacja nie jest nowa, bo powtarza się co roku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Powodów jest w sumie kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do szkół prywatnych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z Gorzowa. Jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły. Mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
17: Dziecko należy zgłosić w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy.
16: Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 do 29 maja. W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków. Trzy awanse do turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 wywalczyły gorzowskie koszykarki. Ekipy Enea AZS AJP Gorzów z kompletem zwycięstw w kategoriach U23, 17 i 15. Plan na turniej eliminacyjny zrealizowany został w 100%. Turniej finałowy w Olsztynie zapowiada się ciekawie. 16 najlepszych drużyn będzie walczyć o medale, w tym gorzewianki. Przed koszykarkami do 23 lat jeszcze turniej Grand Prix w Opalenicy. Będą intensywne treningi w Gorzowie. No i szkoleniowiec Robert Pieczerak liczy na dobrą dyspozycję w turnieju finałowym. Trzymamy kciuki.
1: Pięknie nam się rozwija wtorek za oknami, coraz więcej słońca i coraz cieplej, choć dziś rewelacji, jeżeli chodzi o temperaturę, nie będzie. Taka przeciętna, dobra majowa piętnastka. Tak przynajmniej twierdzą meteorolodzy, około godziny 12 jest szansa, że właśnie w tych okolicach zakotwicze słupek rtęci.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promo.

0: A na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
14: Jedna osoba potruła się dynem. Wrócimy do pożaru DPS-u w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się likwidacja nielegalnego składowiska w Rogowcu. To jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce. Deszcz, wiatra w nocy, nawet przymrozki. Zimni ogrodnicy w natarciu.
15: Tak, to Dawid Osysko. Tak, to wiadomości Vox FM. Tak, jest 10. Zapraszamy na wiadomości.
14: Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
16: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
14: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków, a to nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. Do dużego pożaru doszło w zakładzie recyklingu odpadów przy Siece Polskiej w Wielkopolsce. Spaleniu uległy 2 maszyny do rozgarniania śmieci. Spłynęła też 1 hałda. Ogień jest ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbijanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa.
17: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
18: Powoli będą znikać te pojemniki.
19: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
20: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
14: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Na razie wy. wywiezionych zostanie 4000 ton odpadów, wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że koszt utylizacji całego składowiska może wynieść około 700 milionów złotych. Śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska na prywatnej działce niedaleko Bełchatowa prowadzi prokuratura. Przyszło zapowiadane ochłodzenie. Temperatura w porównaniu z poniedziałkiem spadła średnio o 10 stopni. Będzie burzowo. W alertach jest prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
11: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
14: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
11: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich.
14: Ocieplenie według prognoz możliwe jest pod koniec tygodnia. Jak pomóc osobie niewidomej? Tego dowiadują się uczniowie lubuskiej wojewódzkiej komendy OHP. Młodzi wolontariusze mają już za sobą pierwsze spotkania z osobami niewidomymi.
20: Pomagaliśmy w pakowaniu książek i listów dla osób niewidomych i osób potrzebujących. Dla mnie to było takie, żeby spędzić jakiś czas, ale też fajnie było pomóc tym ludziom, bo tak naprawdę nas to nic nie kosztowało.
14: Przyznaje Filip Czerniejewski, wolontariusz i uczeń OHP. Projekt koordynuje Fundacja Szansa. Jesteśmy razem.
21: No dobra, mówiliśmy o tym, że ochłodzenie, tak, że zimna Zośka, to wybiegnijmy może w przód, zobaczmy tam na horyzoncie rozsłaniające się już takie
22: piękne słońce.
21: Piękne
22: słońce, daleko nie trzeba szukać, słuchajcie, kierunek Grecja, Kreta, tam 24 Kreta, stopnie już teraz, 22 stopnie we włoskim Bari, drodzy państwo, greckie Planos 20 również, do Rzymu możemy się wybrać, tam mamy 20 stopni, no może troszkę mniej, 17 w Marbei, 17 też jest w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, ale to też są temperatury.
21: Też są temperatury, ale wiecie co, ja wam muszę powiedzieć, okropne to jest AI.
22: Dlaczego?
21: No, straszne jest AI, bo ja byłem na L4, a ktoś wrzucił wygenerowane w AI, że ja na Bahamach w basenie leżę. Tak.
22: Okropne? No,
21: okropne właśnie.
22: Wolałbyś się naprawdę tam pojawić, co? No, wiadomo.
21: No.
22: Ale oczami wyobraźni albo oczami AI
14: zwolona
22: zawsze można.
14: AI.
21: No, zrozumiał. Dziękuję.
23: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
22: To ja pójdę po tę kawę. Mi się przyda.
21: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
22: I Arek Sikora.
21: I Dawid Osysko wraca o 11.

0: No to wróćmy jeszcze do tych emocji wczorajszych. Jeszcze.
1: Wróćmy.
0: 1/8 finału. Internacional d'Italia. Szanowni Państwo, Iga Świątek i Naomi Osaka. Jakiż to był, no to był szybki w ogóle meczek.
1: Szybka akcja.
0: Szybka piłka.
1: Pyki rozpykane.
0: Tak, krótka piłka tak zwana, aha, wiesz, krótka piłka w tenisie. 6-2, 6-1. Iga Świątek po prostu idzie jak burza.
1: Aha.
0: No, te prognozy, które mamy, co synoptycy nam mówią, że o, burzowo w całym kraju.
1: To przy tym pikuś.
0: Właśnie. Chyba, że się na Igę właśnie napatrzyli i dlatego takim, wiesz, burza w głowie.
1: Też tak mogło być.
0: Brawo.
1: Bardzo.
0: Odbijem od tych burzy. Co? Troszeczkę słoneczka, Majorka w głośnikach Loft. Beberexa na horyzoncie.
1: 17 po 10. Tu

0: Niewątpliwy sukces.
1: Tego. Absolutny sukces. Andy Dust, no i nasz Harris w kawałku Zokaria właśnie słyszeliśmy na antenie, a jeżeli wam się podoba, a wiemy, że się podoba,
2: pewnie,
1: no to kierunek jest jeden.
0: Tak, voxfm.pl, poczekaj, bo to
1: miejsce trzecie.
0: Ja dobrze pamiętam, miejsce trzecie, tak?
1: Ostatniego notowania. Właśnie, do piątku coraz wysoko. Mniej czasu, także tym bardziej wchodźcie na voxfm.pl, zaglądajcie w zakładkę bestlista, tam są takie plusy i wy wiecie dobrze, że trzeba je klikać.
0: No właśnie, klik i później piątek z 17 godzina.
1: Są też minusy, ale ich w ogóle myślę, że...
0: Nie, tam przestań.
1: W tej sytuacji to absolutnie.
0: W ogóle nie mów, może nie zauważą.
1: O której to bestlista w piątek?
0: 17 Krzysiek Skrzypkowski siada, a notowanie zaczyna się o 17.30.
1: Słuchamy. Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Piękny park zamknięty dla mieszkańców mimo ich protestów. Takiego rozwiązania od zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie wymagało ministerstwo. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Park przy szkole przy Poznańskiej został zamknięty w grudniu. Mieszkańcy okolicy nie mogą się z tym pogodzić. W niedzielę zorganizowali protest przy okazji kiermaszu ogrodniczego. Zablokowali łańcuchem wjazd na jeden z parkingów przy popularnym ogrodniku. Wymogi ministerstwa, spokój dla uczniów i nauczycieli w trakcie zajęć. Wymienia powody zamknięcia parku Emilia Olender, dyrektorka placówki.
1: Mamy szklarnię, mamy jakieś urządzenia, mamy altanki, które gdzieś tam, taka altanka jest nieduża, gdzie jest ognisko też. Tam powyłamywane na przykład deski, bardzo dużo butelek po jakimś alkoholu, po papierosach opakowań.
0: Mieszkańcy złożyli pisemną petycję, ale odpowiedzi się nie doczekali. Jak wyjaśnia dyrekcja, powodem był brak adresu. Chcesz żyć w harmonii? Weź udział w warsztatach organizowanych przez gorzowski MCEK. Skierowane są one do kobiet, które powinny się wcześniej zapisać, bo liczba miejsc ograniczona. Dzisiaj zajęcia dotyczące budowania harmonii wewnętrznej, mini trening uważności i konsultacja indywidualna. Poprowadzi je specjalistka, dyplomowany coach pracujący m.in. metodą neurografiki. Warsztaty popołudniem o godzinie 17 w Klubie Kultury Zodiak przy ulicy Słonecznej 62A. Szczegóły znajdziecie na stronie oraz Facebooku Miejskiego Centrum Kultury.
2: Wtorek bardzo słoneczny w Gorzowie i tak ma być przez cały dzień. Mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, ale to naprawdę bardzo późno w nocy. Na termometrach gdzieś w okolicach 14-15 stopni najbardziej przeszkadza nieco silniejszy i dosyć chłodny wiatr. To on sprawia, że temperatura odczuwalna nie jest tak wysoka, jakby się mogło wydawać.
3: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.
5: Visita Harry Bentham och spela lite Dota.
6: I hear you, man.
5: Visita Harry Bentham och spela lite Dota.
6: I feel you, man.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.
5: Vox FM Gorzów.
6: Kierowca osobówki mógł zasłabnąć. To wstępna przyczyna wypadku w Konopnicy, niedaleko Lublina. Trwa śledztwo w sprawie zonda krypto. Za chwilę o tym, co już udało się ustalić. Bukmacherzy twierdzą, że ma szansę na awans. Wieczorem półfinał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej.
7: Jest 11:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
6: Zasłabnięcie kierowcy Audi za kierownicą było najpewniej przyczyną wczorajszego wypadku w Konopnicy pod Lublinem. W wyniku czołowego zdarzenia pasażerskiego busa i osobowego Audi rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. A co z pozostałymi rannymi?
8: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
6: Mówił Kamil Gołębiewski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok 71-latka i na wyniki badań krwi na obecność alkoholu. Wiadomo, że kierowca busa pasażerskiego był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie. 13 terabajtów danych serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy zabezpieczyli także ponad 100 urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
6: Straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Kolejarze pomogą Dominikowi Hołujowi. 17-latek został ranny w wypadku w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Pracownicy Kolei Mazowieckich chcą spotkać się z rodzicami Dominika, mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka spółki.
10: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
6: Prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Ma już raport Kolei Mazowieckich w tej sprawie, jednak zamierza powołać własnego biegłego. Na przyszły poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Dominika. Próbował podpalić dawną synagogę we wschodniej części Londynu, usłyszał zarzuty. 45-letni Moses Edwards trafi przed sąd. Próba podpalenia dawnej synagogi wpisuje się w serię ataków wymierzonych w społeczność żydowską w Londynie. Zapoczątkowało ją spalenie pod koniec marca 4 kartek pogotowia żydowskiej służby medycznej. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.
11: So I gotta pray. I gotta just pray.
6: W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych. Początek koncertu o 21:00.
7: 21 to na mapie pogody nie ma co szukać, ale za to znalazłam 17, słuchajcie, i to w Białymstoku i Białystok. Brawo, wygrywa prognozy pogody na ten moment.
12: Możesz pozbierać kilka tych wartości z termometrów, pododajesz jedno do drugiego i wyjdzie.
7: Bo te 21, bo dzisiaj nie jest tak źle, słuchajcie, od 9 stopni w Zakopanem do właśnie maksymalnie 17 w Białymstoku, 15 w Suwałkach, 13 w Gdańsku, popada dzisiaj wszędzie.
12: Ile w Zakopanem?
7: 9.
12: 9 i tutaj dodaj, patrz, 12.
7: Co, że mamy, że 21. Będziemy zdawać teraz, tak?
12: No można.
7: Do tego pijesz?
12: Możemy, czemu nie? Pewnie, że tak.
7: Dobrze.
12: Dzisiaj ósmoklasiści matematykę przecież tam pisali, już skończyli?
6: Skończyli.
7: Tak.
6: Kończą.
12: To super,
7: widzisz,
12: to fajnie.
7: Widzisz, Dawid doinformowany, no doinformuje i nas.
6: Pierwsi już wyszli.
7: O!
12: No to gratulacje chyba.
6: Chyba tak, zobaczymy czy
7: słuszne.
6: Dobrze napisali, no właśnie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: To my co mieli źle napisać, jak matura to bzdura, a test ósmoklasisty
12: to w ogóle, właśnie, no. Zapraszamy na kącik matematyczny w tej godzinie może, co?
7: Tak.
12: Dobrze. Klaudia Wasiluk.
7: I Arek Sikora, z cyferek to 5 mamy, po 11.
6: I za godzinę w wiadomościach Małgosia Łukowska.
12: O 12.

0: to zawsze są wybory, nie? Tutaj masz na przykład ciepło-zimno, hot and cold. Albo wybory, albo może testy wielokrotnego wyboru również.
1: Że tam A, B możesz wybrać, albo A, B, C.
0: Na przykład zakreślasz kilka różnych, tak, kółeczek.
1: To na egzaminach. Dziś egzamin ósmoklasisty miał miejsce, matematyka, więc my... Zapraszamy na kącik matematyczny. Zapraszamy.
0: Tak, skończyli już pisać, to wiadomo. No. Sprawdziliśmy, ale jeszcze, arkuszu, przetrzepaliśmy całą sieć, ale jeszcze nie znaleźliśmy.
1: No, ale to nieważne.
0: Na pewno tam jakieś zadanie z procentów musiało się pojawić.
1: Na pewno. Słuchajcie, okazuje się, że mamy specjalistów od procentów i są z nami na łączach. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. No to posłuchajcie.
2: Cieszę się z tego mistrzostwa.
1: Aha.
3: Spokojnie.
1: Chłopaki, o procentach miał być.
3: Ja mam 100% mistrzostw z Barceloną, wiesz? 2 na 2. A ty masz tylko, wiesz ile? 66, nie, proszę, ty zrobiłeś 3-4, tak?
2: 3 na 4.
3: No to masz 75%.
1: Tak to się liczy.
2: Ja mam 3/4.
3: A ja mam, czyli 75%, no.
1: No.
3: A ja mam 100%. Będzie 3 na 3.
2: Ale w Bayernie mam też 100%.
3: Aha. 100%? A ja mam w Arsenalu 100%. Niewygrany.
2: Czego?
3: Niewygrany.
1: Ja tam w dykcji to ja słyszałem 40%.
0: Ile?
1: 40!
0: A ósmoklasistom to 100% dzisiaj życzymy.
1: 100% życzymy, tak.
4: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: To jest Mr. Prezydent.
1: I to jest I give you my heart.
0: I give you my heart.
1: Vox FM na 27 minut przed 12.
0: Dbaj o wymowę, to jest I give you my heart.
1: I give you my heart.
0: I give you my heart. Baby.
1: Baby, nawet mamacita.
0: O, mamacita to dzisiaj będzie, słuchaj.
1: No. To będzie mamacita.
0: To długo wyczekiwana współpraca. To współpraca, która była zapowiadana od dłuższego czasu i każdy zastanawiał się, co to z tego będzie.
1: To jest współpraca Gai, która śpiewała, że jestem Bogiem, siłą, moją matką, miłość.
0: Gaja, czyli Justysia Steczkowska.
1: I do tego jest król latino, jedyny w swoim rodzaju.
0: Z Colim.
1: I teraz wyobraźcie sobie, że te dwie energie się ścierają i z tego wszystkiego powstaje jeden hit, nowy hit.
0: Słuchajcie, dzisiaj będzie można tego posłuchać na antenie Radia Vox FM. Gościem będzie również z Colim w programie To jest dzień u Kamila Rutkowskiego, ale my już mamy dla was teraz, poczekajcie, takie małe demo tej piosenki. Jeden króciutki fragment, który możemy wam zaprezentować. Mogę już? Mogę?
1: Śmiało.
0: To jest ten fragment. O.
1: Ła.
0: A reszty posłuchacie dzisiaj po 14.
1: Czuję się zaintrygowana.
0: Aha.
2: Reklama. Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za

0: Płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski. Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
2: Zapraszam serdecznie. Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
3: Reklama.
4: Na 80 przyjrzą się w małym zwierciadle Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Gorzowski Teatr świętuje okrągłą urodziny. Głównym punktem obchodów będzie sobotni spektakl. Inspirowany ideą Juliusza Osterwy, patrona Gorzowskiego Teatru. Mówi Bartosz Bandura, reżyser i aktor.
5: Miałem też nieograniczony dostęp do naprawdę obszernej biblioteki. To są fragmenty listów i z tego stworzył się naprawdę taki duży materiał, na podstawie którego można było stworzyć autorskie widowisko.
4: Po spektaklu pokazany zostanie krótki film o historii teatru oraz o jego najważniejszych momentach w 80-letniej działalności, wzbogacony komentarzem. Gala jest wydarzeniem zamkniętym, obowiązują zaproszenia, początek o 19. Świętowanie ruszy w piątek, czytaniem performatywnym kryminału Pułapka w teatrze. Z kolei w niedzielę piknik w ogrodzie z atrakcjami. Wstęp jest wolny. Uwaga, będą opryski na terenie Kłodawy. Do końca maja na terenie gminy oraz także nad leśnictwie Lubocierz prowadzone będą zabiegi chemicznego zwalczania chrząszczy. Objęty nimi będzie obszar 20 hektarów. Opryski przeprowadzone zostaną z powietrza w ciągu jednego dnia w godzinach porannych lub wieczornych. Konkretny termin nie jest znany, bo wszystko zależy od pogody. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności na terenach leśnych objętych działaniami. Niekorzystanie z runa leśnego przez minimum 24 godziny po oprysku i zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt.
6: Niestety, przygotujcie się na to, że pogoda nam się nieco popsuje. W Gorzowie dziś przede wszystkim przeszkadza dosyć silny i zimny wiatr. Jutro dojdą do tego także solidne opady deszczu, szczególnie w nocy, ale będzie nam on towarzyszył także w ciągu dnia. Trzeba pamiętać o parasolach. Zrobi się też nieco chłodniej, bo jutro maksymalnie 10-12 stopni.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja.

0: naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM.
8: Gorzów.
9: Chcą dla niego bezwzględnego aresztu. Za chwilę posiedzenie w sprawie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę. W Sejmie trzecia próba uporządkowania przepisów o kryptowalutach. Posłowie rozpatrzą aż 4 projekty. A szpital w Mysłowicach nie chce łączyć się z placówką w Jaworznie. Lekarze boją się, że stracą pracę.
10: Na zegarach 12 swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Małgorzata Łukowska.
9: Dzień dobry.
10: To czas na wiadomości Radia Vox FM samo południe. Słuchamy.
9: Za chwilę rusza posiedzenie w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Śledczy mają zdecydować w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. Przypomnijmy, sprawca wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych kaucji. No, o szczegółach nasz reporter Przemysław Kopiejka.
11: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmierci i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
9: Relacjonował Przemysław Kopiejka. Dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. O szczegółach prosto z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
13: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
12: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
14: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
12: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
9: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach biorą udział w 2-dniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
15: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
16: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
17: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
18: No, moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
19: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
18: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
9: W Mysłowickim Szpitalu nr 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników. Przed nami nocne zwiedzanie muzeów w całej Polsce. Już w tę sobotę będziemy mogli zwiedzać je po zmroku i to w większości zupełnie za darmo. Do akcji włącza się m.in. Muzeum Ziemi Sądeckiej, mówi Anna Florek z muzeum.
20: Przewodnicy w sposób ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o osobach związanych z naszym miastem. Przygotowaliśmy również wiele warsztatów, pokazów.
9: Muzeum Ziemi Sądeckiej w tę sobotę będzie czynne od 18 do 22.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne już Mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę jeszcze, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. To był wspaniały mecz. Od początku do końca wiedziałam, co mam robić, mówiła Iga Świątek po wygranym spotkaniu z Naomi Osaką. Na kortach w Rzymie Polka pokonała Japonkę wynikiem 6-2, 6-1. Kolejny mecz Iga rozegra już jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Pogoda nie należy dzisiaj do najlepszych.
0: Coś chciałeś powiedzieć w tym momencie? Pamiętam, że się przygotowywałeś.
10: Właśnie to zdanie przygotowałem i jeszcze się przejęzyczyłem w trakcie jego wypowiadania.
0: Nie można się przygotowywać.
10: Poczekaj. Pogoda dzisiaj nie należy do najlepszych. To chciałem powiedzieć. Naprawdę, dzisiaj nie należy do najlepszych. Zerknijcie za okno przecież.
1: Ale mi się podoba.
10: Fakty mówią same za siebie. Tu nic nie trzeba dodawać. No, tragedia jest w pogodzie. No, jest źle.
1: Nie, tam się.
22: Co znaczy tragedia?
1: Trochę popada, wszystko podleje. Będzie dobrze, zero.
22: Trochę popada, bo
1: silny wiatr. Uwaga na burzę dzisiaj na wschodzie kraju, to przestrzegamy.
10: Rozumiesz? A w nocy przymrozki, to się wszystko skolumulowało.
22: Bo to zimna zośka
10: jest. Skolumulowało.
1: Czymś jeszcze nas dzisiaj zaskoczył.
10: Wszystkim. Dzień dobry.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Tak gadasz, że jest źle, wcale nie słychać, żebyś był niezadowolony.
22: Ale z taką dykcją nie myślałeś o pracy w radiu?
10: Wiesz co, właśnie tak rozważam, nie? Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: I Arek Sikora, dzień dobry.
10: I Gosia Łukowska też, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Od 13:00 wróci.

0: gramy we wtorek. Choć no, jakbym tak nie wiedział, który jest dzień tygodnia i tylko słuchał, ten powiedział, nie no, piątek.
1: Piątek. O, tak by, jak to, nic, tak piątek.
0: Słuchajcie, teraz powiemy wam o pewnej historii i nie powiemy, czy to historia, która wydarzyła się naprawdę, czy sobie ją wymyśliliśmy i wy będziecie musieli zadzwonić do nas i powiedzieć nam, czy to jest prawda, czy też może fake.
1: Tak.
0: Tak się pobawimy.
1: A historia, dajmy na to, niech się odbywa na przykład w Koszalinie.
0: Ja przypomnę tylko, zanim zaczniesz mówić, numer do studia 609-869-869. Za moment otworzymy linię. No i mówimy historia.
1: Tak,
0: proszę
1: jak
0: bardzo.
1: Jak będziecie chcieli się dodzwonić prosto do studia, to wpisujcie już teraz w telefonach, tak, 609-869-869. A historia brzmi tak.
0: Tak było. Mów.
1: Na przykład dajmy na to Koszalin.
0: Koszalin.
1: I rzeczka, to się wydawało,
0: czekaj,
1: prawdziwe.
0: Co tam w Koszalinie
1: dzierżęcinka
0: płynie? Dzierżęcinka w Koszalinie. No tak. Przecież jest ten taki fajny strumyczek,
1: tak.
0: Ładny,
1: teraz
0: piękny.
1: Wyobraź sobie, że nad tą rzeczką spotykają się takie tabuny ludzi. Biorą swoje kaczuszki z wanny, z którą się kąpią gumowo.
0: Co robią pipi,
1: tak.
0: Nie? Tak, no właśnie.
1: Podpisują je ładnie jakimiś numerkami, ubierają w jakieś tam na przykład czapeczki.
0: Kaczka Mariola.
1: Tak.
0: No, a kaczor Donald.
1: I chyc, wrzucają wszystko do rzeki.
0: I one sobie płyną z nurtem i się ścigają, która pierwsza.
1: Dokładnie.
0: No i teraz pytanie, czy takie zawody naprawdę istnieją? 609-869-869.
1: Zawody gumowych zabawek.
0: Otwieramy linię. Poczekaj, tutaj to trzeba włączyć. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Halo?
1: Ściszcie radio?
2: Siemano.
0: Siemano, to kto po drugiej stronie?
2: Marek.
1: Cześć, Marek.
0: Marek, mów, czy to prawda, czy fałsz, co przed chwilą powiedziałeś?
2: No jeżeli to jest Koszalin, no to w Koszalinie jest wszystko możliwe, więc to jest prawda.
0: Poczekaj, jest taki dźwięk, który mówi nam, czy to prawda, czy fake? Nie, no to prawda była.
1: To prawda.
0: Takie zawody serio istnieją.
1: Po Koszalinie mówisz, że można się wszystkiego spodziewać?
0: A to z Koszalina jesteś?
2: Oczywiście, że tak.
0: Jesteś z Koszalina, czy nie? A skąd jesteś?
2: Nie. Z Biłgoraja.
1: To Lubelszczyzna.
0: To troszeczkę do Koszalina masz jednak. No to,
1: a to kiedyś?
0: Skąd tak dużo wiesz o Koszalinie, przepraszam bardzo?
2: Bywało się parę razy.
1: Z gumową kaczuszką.
0: Słuchaj,
2: nie, no bez pytania.
0: To my jeszcze do kompletu dorzucamy tobie klapki i skarpety Vox FM i możesz wtedy w tych klapkach i skarpetach, gdzie chcesz, nie tylko do Koszalina polecieć. Może być?
2: Może daję czas.
0: No, chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Wszystkich słuchaczy, akurat na wakacje laczki się przydadzą.
0: No i pięknie,
1: super.
0: I świetnie, to dobrej zabawy.
1: Laczki. Na Lubelszczyźnie jeszcze mówią tak. Ciapy, ale to na kapcie.
0: Ciapy mówią, no to tak. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to

0: weź zerknij proszę, na którym
1: siedem.
0: To? Na siódmym, tak?
1: Seven, jak w tym serialu było. 25 minut do godziny.
2: Seven!
1: Nie, to mi Seven z przyjaciółmi się skojarzyło. Ale to wtajemniczeni
0: tak,
1: na pewno
0: skumali. Może Seven, może teraz jest, a może w piątek będzie Six i będzie Six Seven.
1: Też tak
0: a
1: może być.
0: To Seven
1: wszystko
0: Six,
1: w waszych dobra. Rękach, drodzy państwo. Czy Six, Vox czy Seven, czy może number one.
0: Zakładka Bestlista i tam plus głosujemy.
1: Tak, i słuchamy o 17 w piątek. Zapraszam.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Reklama.
18: Konrad Baranowski. Stale rozjechała włókniarza i podbudowała się na derby. Gorzewianie rozpoczynają operację Falubas. Nastroje są bojowe po powrocie Andersa Thompsona i wysokiej wygranej w Częstochowie. Wracamy do niedzieli. GZ Stal Gorzów wygrała pod Jasną Górą aż 59-31. Komplet 10 punktów i dwóch bonusów w czterech startach zdobył duński kapitan żółtoniebieskich Anders Thompson. Blisko był Jack Holder, który w pięciu biegach zgarnął 14 oczek. Nie da się pominąć także świetnej postawy młodzieży. Częstochowianie nie byli najmocniejszym rywalem, ale wysoka wygrana pozwoliła podbudować się przed Falubazem, mówi trener Piotr Paluch.
19: Drużyna nie była najsilniejsza, Włókniarz ma duże problemy, ale to jest dobry prognostyk i dobre takie podniesienie mentalne przed derbami w piątek.
18: 107 derby ziemi lubuskiej już w piątek na popularnym Jancarzu. Początek o godzinie 20.30. 15 milionów złotych na infrastrukturę piłkarską w Lubuskiem. Część gmin wybuduje nowe obiekty, część wyremontuje starsze pełnowymiarowe boiska. Na północy województwa lubuskiego cieszyć się może Drezdenko, ponad 2,5 miliona złotych, Witnica ponad 3,600 czy Kostrzyn nad Odrą ponad 3,4 miliona złotych. Finansowanie zyskały także Zielona Góra i Żagań. W skali całej Polski finansowanie zyskało 120 projektów. projektów Ministerstwo Sportu i Turystyki wyda na cel ponad 300 milionów złotych. Więcej na voxfm.pl.
2: W Gorzowie na termometrach 12 stopni i jakość powietrza bardzo dobra, więc alergicy mogą śmiało wychodzić na świeże powietrze, dotryniać się i spacerować. Dzisiaj maks to 14 kresek. Słońce, chmury i bez opadów, natomiast deszcz pojawi się już po północy, informują synoptycy. I w środę możliwe też burze.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu, kupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
22: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
26: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11.
30: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Vox FM Gorzów.
31: Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił zażalanie prokuratury. O 2 tygodnie chcą przedłużyć program ceny paliw niżej. Dziś w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Za nimi polski i matematyka, a jutro sprawdzian z języka obcego. Ósmoklasiści piszą egzaminy.
32: 14 na zegarze i Małgorzata Łukowska w studiu, która zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
31: Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z nami pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mecenas...

0: Bartosz Lewandowski, były minister sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry, gdzie poprzednia władza dała mu azyl, i wyjechał do USA. Wniosek o jego ekstradycję do Polski zapowiada już rząd.
1: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję. Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi się obrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
0: Tłumaczy Lewandowski, który uważa, że wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem, ale polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
2: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
0: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu, a ten uzyskał na Węgrzech. Przypomnę jeszcze, że polska prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
3: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
0: Kierowcy grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłaciły maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a litr diesla 6 zł i 84 grosze. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
4: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost: program będzie przedłużony.
5: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
4: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na dwa tygodnie ten program przedłużamy.
4: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: A miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
6: Obstałem około 50%.
7: Nie bardzo dobrze.
8: Było lepiej niż na polskim.
9: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
8: Nie wiem.
6: No średnio.
0: A już jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
10: 7. Fox FM Gorzów.
11: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami. Sean Berker, Hunter EX, a także Jorgus. Tak się witamy po 14.

0: Jorgus i Niebezpieczna, kwadrans po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów północna obwodnica Gorzowa, jednak z poślizgiem. Wbrew kwietniowym zapowiedziom, kierowcy na efekty pierwszego etapu poczekają do końca września. Stan i lokalizacja instalacji w ziemi nie pokrywa się z informacjami znajdującymi się w dokumentacji. Rozbieżności są w rejonie ulicy Owocowej, jeżeli chodzi o przebieg siedzi gazowej. W bardzo złym stanie technicznym z kolei jest kanalizacja, która na ten moment nie umożliwia wpięcia nowej. Miasto zleciło też dodatkowe prace. Odświeżona zostanie nawierzchnia na Kazimierza Wielkiego od numeru 85 do skrzyżowania z Bohaterów Westerplatte. Nowego odcinka ścieżki rowerowej doczeka się ulica Wyszyńskiego. Coś szło za dobrze, ale nie chcieliśmy krakać. Nie trzeba było.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Brave i Gone, 26 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejny kierunek medyczny w Gorzowie będziemy mieć. Akademia imienia Jakuba z Paradyża stara się o uruchomienie ratownictwa na poziomie magisterskim. W środę uczelnię będzie sprawdzać Ministerstwo Zdrowia. Więcej na ten temat kanclerz Akademii Roman Gawroniak.
1: Żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia. Musimy tutaj mieć zatwierdzenie. Mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%. Ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko okej.
0: Na przełomie maja i czerwca powinniśmy się dowiedzieć, jakie jeszcze będą nowości, oprócz zapowiadanej wcześniej psychologii. Zatem, jak widać, tutaj od naszej strony rozwój panuje. Żeby tylko nikt im nie przeszkadzał, tego życzymy.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Zakaria, Eddie Dust i Harris. 23 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie Jennifer Lopez i Dave. Z tym wrócimy.
1: Vox FM. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.

0: Geometria, procenty i równania. Z takimi zadaniami zmagali się dzisiaj ósmoklasiści. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Nie dla wszystkich królowa nauk była łaskawa. Lubuscy uczniowie raczej za matmą nie przepadają. Egzamin był dość wymagający. Podsumowali abiturienci z podstawówki numer 14 w Zielonej Górze.
1: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
2: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej. Okay.
3: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
0: Ostatni egzamin w środę z języka obcego nowożytnego wystartuje o godzinie 9. Głównie jest to język angielski. Ósmoklasiści będą mieli 110 minut. Jak im poszło, dowiedzą się 3 lipca. 10 ton śmieci przynieśli Gorzowianie podczas akcji Wymień Odpady na Kulturalne Wypady. Inne koło podsumowało działania, które odbyły się na placu GRH na Zawarciu. Spółka jest zadowolona z rezultatu. Część sprzętów zostanie naprawiona, a gazety na przykład trafią na podkłady dla kotów. W tegorocznej edycji nowością była zielona ciuchcia, nie zabrakło także ciekawych warsztatów. Mieszkańcy obładowani byli elektroodpadami, makulaturą, plastikowymi butelkami i puszkami aluminiowymi. W zamian dostali 3,5 tysiąca wejściówek i voucherów do instytucji kultury, obiektów sportowych czy restauracji. Za rok kolejna edycja. Łapmy promienie słoneczne, które dzisiaj w sumie będą z nami do końca dnia, choć chmur będzie przybywać i już w nocy. Co nieco pokropi, także w środę zapowiadane są opady, możliwa też burza. Czy to się sprawdzi? Okaże się, ale słońca też ma nie brakować. Całkiem ma być przyjemnie.
4: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
4: Vox FM Gorzów.

12 minut przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Źródło nadal nieznane, a zakażonych salmonellą jest już 15 osób. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. Zapraszamy, zachęcamy. W wolnej chwili wpadajcie. My gramy dalej. Ina, Armin i EC.

0: CC Catch Soul Survivor. 3 minuty przed 15. Zgadza się, przed nami przerwa, to też się zgadza. O 15 wiadomości z kraju i ze świata, w których wszystko się zgadza. Na pewno posłuchajcie i bądźcie na bieżąco.
1: Autopromocja. 3.

0: Kozłowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM.
1: Gorzów.
10: Gorzów.
11: Trzecie podejście w sprawie kryptowalut. Posłowie debatują nad 4 projektami. Wstrzymany ruch pociągów na trasie z Leszna do Wschowej to po zderzeniu drezyny z osobówką. Krótki wypoczynek w kraju, najchętniej w stolicy. Warszawa wygrywa w ogólnopolskim rankingu.
12: 15 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia już teraz Małgorzata Łukowska.
11: Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po 2 wetach prezydenta rząd po raz 3 złożył projekt ustawy w tej sprawie. Ale jest też projekt prezydencki i 2 poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest też tam nasz reporter Michał Rawa.
13: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te 4 projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
14: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
13: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
11: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja zwłok 6-latka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
15: Śledztwo

0: prowadzony jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do wyjazdu. 6-letni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach na ulicy Lotniczej. Kierowca osobówki zderzył się z drezyną, mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie.
2: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
1: Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Warszawa najpopularniejszym w Polsce kierunkiem na krótki wyjazd. W zeszłym roku stolicę odwiedziło ponad 5,5 miliona osób. Turyści wybierają Warszawę m.in. ze względu na ofertę kulinarną i możliwość krótkich wyjazdów także za miasto, mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Jest to spektakularny wzrost liczby noclegów w porównaniu do ubiegłego roku, ponad 8,7 miliona. W zeszłym roku mieliśmy to nieco ponad 8 milionów.
1: Coraz większy ruch widać też na lotnisku Chopina, które w ubiegłym roku obsłużyło ponad 24 miliony pasażerów. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run. Chętni mogą zgłaszać swoje 5-osobowe drużyny, które 5 i 6 września wystartują w sztafecie na krakowskich Błoniach, mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti.
4: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę. Także jak Państwo nie chcą biegać albo nie mogą biegać, przejdźcie z nami. Są różne te możliwości pomagania. Po prostu bądźcie z nami.
1: Zapisy potrwają do 10 czerwca. Pieniądze z pakietów startowych będą przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
5: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
6: 4 po 15, cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Wszystkim humory dopisują, bo mamy wtorek, jesteśmy w pracy i bardzo dobrze, trzeba się cieszyć. Za chwileczkę pogadamy o tym, co dzieje się na gorzowskich drogach, ale najpierw u nas się zrobi kolorowo. A propos, The Colors, Italo Disco, Joel Corey za chwilę.

0: Latino Gang, Houston.
1: Latino Gang, Houston.
2: No to proszę bardzo, ugotowali nowość, dzisiejsza właściwie premiera, Justyna Steczkowska i Skolim, Mama Sita. To za nami 13 minut po godzinie 15, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. My tradycyjnie po 15 zaglądamy na nasze drogi i sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Obydwa nasze mosty przejechać to jest naprawdę wyzwanie aktualnie. Most staromiejski dzisiaj bardzo mocno oblegany. Dokładamy do tego składową, dokładamy nadbrzeżną, Spiszową również od strony zachodniej w kierunku centrum. Tutaj w ogóle nawet Sikorskiego korkuje się potężnie aktualnie. Ścisłe centrum naszego miasta przy katedrze, przy dawnym kinie Słońce, oczywiście, że tak. Dzisiaj ciężko również Estkowskiego w kierunku Ronda Kosynierów Gdyńskich. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego, bardzo intensywnie tutaj sytuacja wygląda. Nieco lepiej na Manhattanie przed Rondem Gdańskim, a także Rondem Barlineckim, przed Rondem Górczyńskim. Chwilę może się zdarzyć, że Państwo postoją. Wylotówki z Gorzowa aktualnie nieźle. Hasło dnia: Górka 104.

0: Two Colors, Loveful, 23 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. O pogodzie teraz pogadamy. 12 na plusie, w nocy poniżej 10 to na pewno, w nocy możliwe nawet burze, a deszcz to na pewno. Jutro maksymalnie 12 stopni, również może zagrzmieć nieco. Do południa raczej pochmurno i deszczowo, po południu troszeczkę lepiej. W czwartek również deszcz zapowiadają nam, maksymalnie 14 stopni, 15 będzie w piątek. No i najbliższy weekend, bardzo ważne dla na przykład wszystkich, którzy chcą zaplanować sobie odpoczynek. 16-17 maksymalnie w sobotę i w niedzielę 16 stopni również. Kolejny tydzień będzie zdecydowanie cieplejszy, ale od słońca przerwy nie będziemy mieć. Ciśnienie aktualnie 1005 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są obojętne i takie do jutra pozostaną.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Aaron Chupa, Little Sis Nora, Lama in my living room, 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Alan Walker i Thanks, z tym wrócimy. Vox
1: FM. Reklama. Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
7: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiej oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
8: To już w najbliższą sobotę, 16 maja. Głodawska Majówka 2026. Startujemy w samo południe. Gminny Dzień Dziecka, Blok Kultury i Tradycji Lokalnych oraz zaproszone gwiazdy. Kombi Łosowski, Zespół News i Carlos X Bad Boys Blue. Czekamy na Was na Kłodawskich Błoniach.
9: Zapraszam serdecznie. Anna Mołotciak, wójt gminy Kłodawa.
1: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Kolejny kierunek medyczny w Gorzowie. Akademia imienia Jakuba Sparadyża stara się o uruchomienie ratownictwa na poziomie magisterskim. W środę uczelnię będzie sprawdzać Ministerstwo Zdrowia, mówi Roman Gawroniak, kanclerz Akademii.
11: Żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia. Musimy tutaj mieć zatwierdzenie. Mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%. Ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko ok.
10: Na przełomie maja i czerwca powinniśmy dowiedzieć się, jakie jeszcze nowości oprócz zapowiadanej wcześniej psychologii szykuje Akademia na nowy rok akademicki. Koncerty, zabawy, stare samochody i bieg wokół jeziora. Kłodawa zaprasza na tradycyjną majówkę w najbliższą sobotę. Na Błoniach nad jeziorem mnóstwo atrakcji. W planach m.in. konkursy dla młodych wokalistów, gry, zabawy, występy lokalnych zespołów oraz gwiazdy. M.in. legenda muzyki dyskotekowej lat 80., czyli wokalista Bad Boys Blue. To będzie show z niespodzianką, zapowiada Jarek Pikuła z GOKU, organizator.
12: Nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba.
10: Według naszych informacji Bad Boys Blue jedną z piosenek wykona po polsku. Na scenie także kolejna legenda, czyli kombi Sławomira Łosowskiego. Nie zabraknie także innych piknikowych atrakcji, m.in. targowiska. Impreza w sobotę od 12 do późnego wieczora, bo zabawę zakończy dyskoteka, zagrają B-White i Harris.
13: ciasno i tłoczno na gorzowskich ulicach, bo godzina szczytu rozpoczęta, więc ściągamy nogę z gazu. Piesi, motocykliści, rowerzyści także są czujni. Pogoda całkiem przyjemna, choć czasem zdarzy się, że mocniej powieje. W nocy mają pojawić się deszcze, podobnie w ciągu dnia w środę, ale z biegiem czasu będzie coraz bardziej słonecznie i wiosennie.

Antoine Clamarand i Gold, 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Niezły duet mieliśmy. W Fordzie taki duet zatrzymali policjanci z Gorzowa. Pijany senior z zakazami i poszukiwany młodzian. 71-latek usłyszy zarzuty, a 21-latek trafi do zakładu karnego. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie Lubiszyna. Toście ekipę zmontowali...

0: przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
4: Kilkuset pokrzywdzonych jest już po przesłuchaniach. Trwa śledztwo w sprawie zonda krypto. Stan żużlowca lekarze określają jako ciężki. Patryk Budniak wciąż jest w śpiączce farmakologicznej. Zapominają o nauce i imprezują. W Bydgoszczy ruszyły juwenalia.
5: 16 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska. Robimy głośniej i słuchamy.
4: Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi tę sprawę.
6: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
4: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
6: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
4: Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i do Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, ale stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa, mówi dyrektor Startu Gniezdo Radosław Majewski.
7: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
4: Dyrektor Startu Gniezno zapewnia też, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
7: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band buchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
4: Które prowadzą śledztwo w sprawie wypadku. Służby badają dokumenty, ale na razie nie znalazły nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, informuje Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
8: To są odpady niebezpieczne, one nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. Kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
4: Z 10 tysięcy ton odpadów na razie znikną 4 tysiące, mówi mieszkanka Rogowca.
9: Częściowo wiadomo, że od razu no, są koszty. No cieszymy się, bo to jest duże utrudnienie u nas.
4: Usunięcie całego składowiska potrwa latami i może pochłonąć około 700 milionów złotych. Zamiast zakuwać, imprezują. Juwenalia pełną parą ruszyły właśnie w Bydgoszczy. Na uczelniach nie ma zajęć, są za to przeróżne imprezy. Na przykład na Politechnice trwają zawody sportowe.
10: Zawodnicy gotowi. I poszli.
11: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Codziennie biegam.
12: Ktoś cię namówił.
11: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
13: Pierwsza juwenalia, jestem troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
12: Ale czym?
13: Samym biegiem najbardziej.
14: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym. No.
12: Co wyląduje na stole u rektora?
14: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznicy na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
12: No. Niepowtarzalna okazja.
14: No przecież.
4: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski, a juwenalia w Bydgoszczy potrwają do soboty.
3: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
15: 4 po 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Go.

0: Playboys i Lady. Kwadrans po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zagraniczne regaty udane dla wioślarzy AZS-u AWF Gorzów w belgijskiej Gandawie. Dwa zwycięstwa odniosła polska czwórka podwójna w składzie z gorzowianką Zuzanną Lesner. Wioślarki mogły przetestować ustawienia wioseł w wietrznych warunkach. Przed nimi Puchar Świata w hiszpańskiej Sewilli pod koniec maja. Z kolei w Monachium na międzynarodowych regatach juniorów srebro wywalczyła czwórka ze Sterniczką, w której są trzy zawodniczki AZS-u AWF. Brąz zdobyła czwórka podwójna z Karolem Żywno. Gratulacje piękne. Jak zawsze w takich sytuacjach mówimy, tak też teraz dodamy, ściskamy kciuki i prosimy o więcej.
1: To jest Dzień z Vox FM.

0: Bebereks i Faithless, No Religion, 24 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzowianie mogą zrobić na zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Więcej na ten temat opowie teraz menadżer pola golfowego Zawarcie, Witold Siwko.
1: Piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać twardą piłką w jakąś część ciała. Niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to je trzeba naprawiać. Robimy piłką dziurę w greenie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby to pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zastali.
0: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju. Dobrze, że zielono.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: No i teraz to jest dzień
1: w rytmie hitów Vox FM.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Millennium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, 25 minut przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Alvaro Soler wraca w rytmie hitów.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
11: Reklama.
12: Źródło zagrożenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów i na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. To różnica kilku dni, mówi Beata Dunal z Sanepidu Powiatowego w Gorzowie.
13: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
12: Jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję i nadal jest zamknięte. Niezły duet w Fordzie zatrzymali policjanci z Gorzowa. Pijany senior z zakazami, poszukiwany młodzian. 71-latek usłyszy zarzuty, a 21-latek trafi do zakładu karnego. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie Lubiszyna. Około godziny 16 na ulicy Gorzowskiej mundurowi zatrzymali osobowego Forda. Kierowca i pasażer nie mieli zapiętych pasów. Szybko okazało się, że to najmniejszy problem. Kierujący senior miał prawie promil alkoholu w organizmie i posiada dwa aktywne zakazy kierowania. Z kolei 21-letni pasażer był poszukiwany. Do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności. Obaj trafili na komendę pod opiekę policjantów. Gorzów dzisiaj jest ze słońcem, ale i chłodnym wiatrem, a za tym idzie no mniej na termometrach, 11 stopni. W nocy będzie jeszcze chłodniej, 7 kresek. Do tego pojawi się deszcz, a jutro możliwe są nawet burze. To wstępne informacje, ale słońca też nie będzie brakować. No i chłodniej będzie. Podobnie w następnych dniach.
14: Vox FM.
15: Vox FM Gorzów.
14: Vox FM Gorzów.

Virgin i Szansa, 10 minut przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zaglądamy do gorzowskiego kalendarium i mamy ciekawą datę, naprawdę. Rada Miejska w 2010 roku, precyzyjnie 12 maja, powołała Centrum Edukacji Artystycznej, czyli Filharmonię Gorzowską. Tak naprawdę życzymy z okazji urodzin, żeby zawsze mieli tanią ekipę remontową pod

0: a knife if the gift becomes the fire on a wire between.
1: Mansell, Merowy, Maniac, 3,5 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej wiadomości. Ja natomiast mówię pięknie dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Do jutra. Vox
2: FM. Auto. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja.

0: Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
2: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
3: Reklama.
4: Vox FM, FM Gorzów.
5: W Sejmie debata o kryptowalutach. Od tego tematu zaczynamy. W wiadomościach też decyzja sądu w sprawie sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia. A na koniec jeszcze dobre informacje z Puszczy Solskiej. Posłuchajcie.
6: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Uwaga, na S17 na trasie Lublin-Warszawa zderzyły się dwie ciężarówki. Utrudnienia występują na jezdni w kierunku Warszawy, na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 20. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży krypto. W Sejmie debata nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów. Swoje projekty przygotował rząd, prezydent oraz Polska 2050 i Konfederacja.
7: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
8: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
9: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskie 2050.
10: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była drugą ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
5: Mówi Adam Gomała z Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister finansów Jurand Drob. Do Sejmu trafił też 5 projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w Polsce. Posłowie nie zajmą się nim jednak na tym posiedzeniu. Przypomnijmy, poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę krypto zawetował prezydent. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer.
11: Piotr Z. przyznał się do tego, iż miał świadomość posiadanego zakazu oraz tego, iż bezpośrednio przed zdarzeniem spożywał alkohol. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
5: Informuje Daniel Bordowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Podejrzanemu grozi 20 lat więzienia. A teraz dobre wieści z Puszczy Solskiej. Po ogromnym pożarze dziś na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Dla porównania, jeszcze wczoraj było to 200 mundurowych. Na miejscu strażacy przeczesują dziś teren przy użyciu 2 dronów, 3 kładów, 2 samochodów rozpoznawczych i 2 pojazdów gaśniczych. A jak wyglądają te działania?
12: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
5: Mówił kapitan Mateusz Małyszek z Biłorajskiej Straży Pożarnej. Choć od rana w Puszczy Solskiej pada drobny deszcz, to zagrożenie nadal występuje.
12: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest. Jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
5: Prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot Andrzej Gawron. Jutro w Warszawie zaplanowano jego pogrzeb. Maj to miesiąc studenckiego święta. Juwenalia pełną parą ruszyły właśnie w Bydgoszczy. Studenci odebrali symboliczne klucze do miasta. Na uczelniach nie ma zajęć, są imprezy. Na Politechnice ruszyły zawody sportowe.
13: Zawodnicy gotowi? I poszli.
14: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Co dzień nie biegam.
15: Ktoś cię namówił.
14: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
16: Pierwsza juwenalia. Jestem troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
15: Ale czym?
16: Samym biegiem najbardziej.
17: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym.

0: No. Co wyląduje na stole u rektora?
1: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznice na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
0: No. Niepowtarzalna okazja.
1: No przecież.
2: Ze studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W Bydgoszczy Juwenalia zorganizowały wspólnie wszystkie publiczne uczelnie.
3: Pamiętasz swoje Juwenalia, Katarzyno?
2: Wiesz co, pamiętam. Cześć, pamiętam.
3: Cześć,
2: pamiętam. Pamiętam, że była piękna pogoda.
3: Do godziny 19 jeszcze pamiętałam.
2: Na Podlasiu byłam, bawiliśmy się wybitnie dobrze.
3: Dobrze.
2: Wow.
3: A wow. Było wow, po prostu. A na Podlasiu dzisiaj chłodno, bo tylko 10 stopni, okolice 10 stopni.
2: Nie przeszkadzałoby nam to.
3: Tak? 10 stopni, dobrze widzę?
2: Nie, ja widzę 20.
3: 20, nie, to ja nie tutaj spojrzę, ale tam deszczowo i burzowo. Zresztą
2: to
3: deszczowo
2: prawda.
3: To jest w całej Polsce. 13 na północy, na zachodzie 13, centralna Polska, okolice 13 i 13 również na południu naszego pięknego, deszczowego kraju.
4: Na pełnej z Vox FM.
5: Na pełnej z Vox FM.
3: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

kwadrans po 18 na zegarach, a ja przypominam, informuję, że już dziś o godzinie 21 półfinał konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. A tam, rzecz jasna, nasza reprezentantka Alicja Szemplińska i utwór Pray. I według bookmakerów, jak czytam, faworytem dzisiejszego półfinału jest Finlandia. Natomiast Polska również może się znaleźć w pierwszej dziesiątce i gdyby tak faktycznie było, to tym samym zapewnilibyśmy sobie awans do finału, a ten już w sobotę. Więc mocno trzymamy kciuki i wierzymy w to, że ten finał faktycznie jest w zasięgu naszych rąk, można by powiedzieć, a w zasadzie głosu Alicji Szemplińskiej, rzecz jasna.

0: siódemeczka. Pytanie, czy szczęśliwa? To wszystko się okaże, bo aktualnie no, numer 7 nie daje pierwszej trójki, jakby nie patrzeć. Czysta matematyka, prawda? Jestem bystry, tak, to prawda. Ale to wszystko może się zmienić, wszystko też w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Być może ekstazy już w kolejnym notowaniu właśnie pojawi się na miejscu numer 3, 2 bądź na miejscu numer 1. Mówiłem o tym, że dziś półfinał konkursu piosenki Eurowizji o 21 w Wiedniu, a tam rzecz jasna nasza reprezentantka Alicja Szemplińska i jej utwór Prey. Według bookmacherów faworytem jednak dzisiejszego półfinału jest Finlandia. I na 609-8698-69 napisał do mnie między innymi Michał, który stwierdził, że uwaga, Finlandia jest faworytem niejednego wieczoru. I Michał, muszę ci powiedzieć, że nie można odmówić ci logiki.
1: Na pełnej z Vox

0: Fajnie gra? Oj, fajnie. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. Zbliżamy się powoli, powoli, ale jednak do godziny 19, do tej już tylko 25 minut. Ale zanim 19 i zanim najświeższe wiadomości, to pogramy. I to jeszcze jak? Seksualna, między innymi w tej godzinie.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Miłośników przetworów, a pszczelarzy w szczególności, zapraszamy do hurtowni Boma w Gorzowie przy ulicy 8 Maja 8 oraz naszych sklepów vis-a-vis katedry i przy łaźni. Mamy słoiki różnej wielkości, idealne na miód i inne przetwory. Zawsze najlepsze ceny. Hurtownia Boma.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

Reklama. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków.

0: www.radioreklama.pl. Reklama.
1: Polski resort zwraca się do amerykańskiej ambasady. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, od tego zaczynamy. W wiadomościach skandal w koszalińskim sądzie. Była prezes placówki miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej i ukryć ją pod kaloryferem. A na koniec jeszcze ósmoklasiści, jak oceniają dzisiejszy egzamin. Posłuchajcie.
2: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Zbigniew Ziobro wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS, który, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Skandal w koszalińskim sądzie. Była prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie, obecnie orzekająca w Wydziale Cywilnym tej instytucji, miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej z sali i ukryć ją pod kaloryferem. Kolegium Sądu Okręgowego podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
4: Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. 7 członków było za, a tylko 1 przeciw. To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z okręgu koszalińskiego.
1: Sama zainteresowana głosu w sprawie na razie nie zabrała. Wśród kar, które może wymierzyć rzecznik dyscyplinarny, jest m.in. obniżenie wynagrodzenia czy przeniesienie sędziego do innego wydziału lub na inne stanowisko. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło jeszcze przed majówką, a to różnica kilku dni, mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
5: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
1: I jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym 2 nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję i nadal jest zamknięte. W Polsce co roku ponad 90 tysięcy osób dochodzi do udaru mózgu. Aż 30% z nich ma mniej niż 65 lat, alarmują eksperci z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej. To efekt m.in. niezdrowego stylu życia, zauważa neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
6: Permanentne niewyspanie, przeciążenie organizmu, używki, energetyki, chroniczny stres. Mózg ma ogromne możliwości, ale biologii nie da się oszukać. Nawet najbardziej ambitny człowiek nie wygra z własnym ciśnieniem tętniczym.
1: Właściwa kontrola ciśnienia tętniczego odgrywa kluczową rolę w prewencji udaru mózgu, dodaje neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
6: Problem polega na tym, że ludzie regularnie serwisują samochody za 500 000, a własnego ciśnienia nie mierzą od kilku lat, a mózg niestety nie ma części zamiennych.
1: Udar mózgu jest 2. najczęstszą przyczyną zgonu, zaraz po chorobach serca. Ani łatwy, ani trudny. Taki był, jak słyszymy od ósmoklasistów, egzamin z matematyki. Za nimi kolejny sprawdzian na koniec podstawówki.
7: Był taki średniawy, bo na przykład jak robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
1: Zaznacza Lena z Bełchatowa. W środę, czyli jutro, ostatni egzamin ósmoklasistów z języka obcego.
2: My, Katarzyno, nie pisaliśmy chyba egzaminu ósmoklasisty, prawda?
1: Nie, to był, nie,
2: jeszcze
1: nie
2: wtedy było gimnazjum.
1: Się. Było gimnazjum. Było gimnazjum, ale pisaliśmy coś takiego, co nazywało się testem gimnazjalisty i też trwało to 3 dni, nie wiem, czy pamiętasz. I też był podział na polski, matematykę i ścisłe, i angielskie.
2: To ja tylko tak na szybko powiem, że dzisiaj naprawdę deszczowo, generalnie w całej Polsce, miejscami nawet burzowo, głównie na wschodzie. 4 minuty po godzinie 19. Katarzyna Pilewska wraca do nas dokładnie za 56 minut.
1: Dobrze, 60 minus 4, pięknie.
2: Z Vox FM. Matematyka, wiesz, królową nauk. Tak ładnie zaakcentowane.
1: Dziękuję,
2: pięknie, uwagę.
1: Z polskiego, bo on dobry.
2: No, dobra. A to ja mówiłem o sobie akurat, ale okej, dobrze.
1: Nigdy nie byłam dobra ze skromności.
2: Michał Trawka, dobry wieczór, albo dzień dobry, jak kto woli.

Gracie w golfa? No, ja na przykład nie gram, bo to podobno sport dla bogatych ludzi, a że jest jak jest, no to już trudno. Ale od czasu do czasu trzeba zajrzeć do świata bogactwa. Tam, jak czytamy, wielkie poruszenie, bo golfistka Paige Sprenig, która swoją drogą jest dumną posiadaczką dość dużego biustu, i to trzeba zaznaczyć, opublikowała ostatnio zdjęcia, do których pozowała bez biustonosza. I teraz internet płonie, jest bardzo wielkie poruszenie, więc ja postanowiłem sprawdzić za was, czy faktycznie jest generalnie o co robić tyle szumu, czy faktycznie, nie wiem, tak się ludzie tym wszystkim przejmują, zachwycają, nie wiem o co chodzi. No i dobra, sprawdzamy, uwaga i... Faktycznie wielkie poruszenie.

Pamiętacie, jaki to był hit na TikToku? Dajcie spokój. Wszyscy do tego nagrywali swoje rolki i tańczyli. Jason Derulo. To właśnie ten pan, który był kiedyś w Zakopanem, wstawił jednego posta na Instagram, a później go skasował. Za całość przytulił okrągłą bańkę. No, w międzyczasie rzecz jasna jeszcze wystąpił na Sylwestrze Marzeń. Ale nie o tym, bo czytam, że napływają tutaj, znaczy widzę i czytam wasze wiadomości, które napływają do mnie na 609-869-869. Wróciłam ze spaceru z psem, było bieganie, spacer i gra z piłką, super trening, pies padł, a ja tym bardziej. Teraz tylko relaks z muzyką i radiem Vox FM. Cóż mogę powiedzieć? No, trzy głębokie wdechy i wydechy powinny uregulować pracę serca i układu nerwowego, więc powinno się zrobić lepiej. A co do muzyki, no cóż, polecamy się. No!

0: Next i Synchronized Lips w Vox FM. Jakie to Synchronized Lips? To są chyba takie, które działają w tym samym czasie. Mają po prostu synchronizację, tak mi się wydaje, patrząc na tytuł tejże piosenki. Ale no to już może zostawmy to, nie ta godzina. Powoli zbliżamy się do 20.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Cappuccino, caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
2: Posłowie nie zajmą się tym na posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
3: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj, na miejscu w województwie śląskim.
2: Prokuratura domagała się bezwzględnego aresztu, ale Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia w tej sprawie. Dzisiejsze postanowienie sądu jest już ostateczne. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, nie występując o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Jak informuje RDOŚ, generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin.
4: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
2: Wyjaśniała Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDO się zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy. Czas na trzeci i ostatni egzamin w środę, czyli jutro. Ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość postawiła na angielski.
5: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
6: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat. Zero stresu.
5: Angielski łatwo.
7: Nie obawiasz się tego testu?
5: Angielski nie, w ogóle. O 100% idę.
7: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
8: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
7: Jeszcze pewnie.
8: Tak.
2: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Egzamin startuje o 9:00, potrwa 110 minut.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Ćwierćfinał. Świątek Pegula odbędzie się już jutro o 13:00. To będzie 12. spotkanie zawodniczek. 6 zwycięstw zanotowała do tej pory Polka, Amerykanka 5. Jak będzie jutro, mecz oczywiście będziemy śledzić i wracać do niego w wiadomościach Vox FM. A już w czwartek pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki. Rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Co tam w pogodzie?
11: No właśnie, o to samo chciałem ciebie zapytać, bo być może nasze mapy pogodowe się różnią. Na
2: wiesz
11: mojej najcieplejszy punkt na mapie Polski to Toruń.
2: Toruń, mój rodzinny. Toruń,
11: pozdrawiamy Toruń.
2: Całusy dla Torunian. Najzimniej natomiast w Zakopanem. Tam niestety tylko 5 stopni. 5 stopni będzie również dzisiaj i jutro w nocy, bo temperatury będą spadać, żeby urosnąć. Im bliżej weekendu, tym cieplej.
11: No i fajnie, czyli weekend będzie przyjemny, tak, czy nie?
2: Poczekaj,
11: sobota,
2: lubicie,
11: ale fajnie.
2: Jeżeli lubicie...
11: Deszcz i burze, kochani.
2: I wysokie temperatury.
11: No tak, no okej, dobra, 19-20 stopni, fakt.
12: Na pełnej z Vox FM.
11: Ale to nie zmienia faktu, że dalej będzie deszcz i będą burze.
2: No dobrze, ale wiesz, co przychodzi po burzy?
11: Jak to
2: deszcz. A po burze przychodzi?
11: No słońce, tak? Nie? Co jest po burzy? Tęcza jest po burzy,
2: tęcza. Tak? Tęcza.

Disco Boys Rider i Vabank. Póki co ten utwór jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo to wszystko może się zmienić, a wy macie na to realny wpływ. Warto zaglądać na voxfm.pl i klikać w zakładkę Best Lista. Zjechać nieco niżej, tam jest napis propozycje i tam znajdziecie właśnie ten utwór.

0: przyjemniacko się tego słucha, co? I to jeszcze jak Brave i Gone w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty po 20 na zegarach. Ja tak sobie postanowiłem na szybko zajrzeć do kalendarza świąt nietypowych, sprawdzić, co dzisiaj się przed nami chowa, bo jeszcze tutaj nie zaglądałem dzisiaj. I uwaga, mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Więc wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom również życzymy miłej, spokojnej pracy. No i życzymy też tego, żeby węflony dobrze się zakładało.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ten utwór to, umówmy się, wciąż świeżynka z Colim i Blanka. Niewinna, Vox FM w rytmie hitów, póki co numer 20 naszej bestlisty i to jest delikatny spadek w ostatnim notowaniu. Ale propos Colima, tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo dziś z Colim odwiedził nasze radiowe studio i pochwalił się nową piosenką. I to nie z byle kim, bo z Justyną Steczkowską. Proszę bardzo, można, a całość tejże rozmowy można też obejrzeć i odsłuchać na naszych społecznościówkach, więc zachęcam do tego. Warto tam wchodzić, zaglądać, jak najczęściej.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Offenbach i Overdrive w Vox FM, a za kilka chwil propozycja, która być może się przyda komuś, bo to propozycja, by przećwiczyć język francuski. A że mamy taką, a nie inną godzinę, to może ktoś będzie tego francuskiego za kilka chwil używał.

Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale zaraz będzie godzina 21 i najświeższe wiadomości. Ale też przypominam, informuję, że o 21 półfinał konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu, a tam nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. Mocno trzymamy za nią kciuki. My słyszymy się jutro. Jutro o godzinie której? 17. Bardzo dobrze. Wtedy będzie się działo, bo po 17 zwykle ludzie kończą pracę, prawda? No, też czasami po 16, po 15, po 18. No nic. To do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Rozporządzenie jest gotowe. Co dalej z transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych, to wie nasz reporter i od jego relacji zaczynamy wiadomości. W nich też wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA i informacje prosto z wiejskiej, ale koniec gdański. Festiwal kolorowych latawców. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. To zapewnienia polityków lewicy. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk, który zlecił ustalanie treści przepisów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kiedy wszystko będzie gotowe?
8: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej.

0: Tak, tradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Polityka PiSu przywiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
1: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
2: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
1: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
3: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
1: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
0: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiSie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwi partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Policjant z Międzyrzeca Podlaskiego wydalony ze służby. To po niewłaściwym przebiegu interwencji w sprawie potrącenia sarny przez ciężarówkę. Szczegóły zna Bartek Ważny.
4: Do zdarzenia doszło w miejscowości Halasy w powiecie bialskim na początku maja. Jak wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ranne zwierzę konało przy drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Najpierw funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach, a teraz został wydalony ze służby.
0: Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, funkcjonariusz poza służbą był też myśliwym. Kolorowe latawce przejmą gdańskie niebo. Wyspa Sobieszewska ponownie stanie się areną podniebnych pokazów. Uczestnicy zmierzą się też w konkursie na najlepszy, własnoręcznie wykonany latawiec.
5: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce. Będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
0: Mówi Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał latawców odbędzie się 24 maja. A czy dziś w nocy moglibyśmy puszczać latawce? Chyba raczej by zmokły, ponieważ deszcz w całym kraju popada dziś w nocy. Temperatury utrzymają się od 5 na zachodzie, przez 4 i 3 w centrum, do 6 na wschodzie kraju. Tam dzisiejszej nocy będzie najcieplej. Jutro ponownie cała Polska w deszczu i 13 stopni maksymalnie w centrum, 14 na południu. Ten deszcz będzie nam towarzyszył aż do piątku. Pierwsze przejaśnienia dopiero w weekend.
6: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
7: Wojtek Hańczuk, fantastyczni goście w naszym studiu, bo i okazja fantastyczna, ponieważ studenci szykują się do swojego święta, które tuż i przy okazji też chcieliby zaprosić gorzowian do wspólnego świętowania, co nas też bardzo cieszy. Przedstawcie
8: się. Nazywam się Paulina Kukrowska, jestem przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Akademii im. Jakuba Sparadyża.
9: Tutaj... Roman Gawronia, kanclerz Akademii, niestety już nie student.
7: Czemu niestety?
9: No, chciałbym być studentem, to zupełnie inne życie, inne perspektywy i mniejsza odpowiedzialność.
7: Może na psychologię się zapisać.
9: To jest prawda. Jeszcze, choć musiałbym w sobie znaleźć więcej energii, bo na razie ta energia idzie cała w działania inwestycyjne, zarządcze na uczelni.
7: Psychologia będzie hitem?
9: No, mam nadzieję. Pewne rzeczy są nieoczywiste. To tak było, zawsze wspominamy, jak pani rektor około 6-7 lat temu przyszła z pomysłem kryminologii stosowanej. No i nie wszyscy entuzjastycznie do tego podeszli, a do dnia dzisiejszego, prawie 10 lat, to jeden z najlepszych jej obsadzonych kierunków. Kształcimy studentów. To jest to, o co wielu zawsze w Gorzowian i w Gorzowie do nas postuluje. Ściągajcie ludzi z pół Polski, no może nie z całej, chociaż z pół. I na kryminologii stosowanej tak jest. Przy prawie mniej, no bo prawo jest i w Szczecinie, i w Poznaniu, i w Zielonej Górze, więc to w sposób naturalny ogranicza, choć kierunek ze świetną rekrutacją. No, kilka takich hitów mamy na uczelni.
7: No, psychologia to też jest tak. taki kierunek, który chętnie różne uczelnie u siebie otwierają, bo jest modny, bo jest duże zapotrzebowanie.
9: Ale ja bym powiedział przede wszystkim bardzo użyteczny. Jak słychać cały czas w różnego rodzaju placówkach oświatowych, w placówkach społecznych, w placówkach

0: lotniczych. Wszędzie są potrzebni psychologowie z uprawnieniami. To jest teraz po nowej ustawie bardzo ważne, ale kiedyś trzeba zacząć i Akademia stoi otworem do tych potrzeb.
1: Może sam się zapiszę.
0: Proszę bardzo, wspaniale. Nie ma limitu wieku.
1: Nie ma limitu wieku.
0: W panu jeszcze jest bardzo dużo energii, jak słychać.
1: Tak, oczywiście, bardzo dużo i chęci, kierunek bardzo ciekawy. A jakie jeszcze nowe kierunki się pojawią? Co jeszcze szykuje Akademia dla nas?
0: Jeszcze chwila, bo dopinamy, bo każdy kierunek, między innymi w tym tygodniu, w środę mamy wizytację, żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia, startujemy z ratownictwem drugiego stopnia. Musimy tutaj mieć zatwierdzenie. Mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%, no ale to ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko okej.
1: Pielęgniarki bardzo potrzebne w województwie.
0: Bardzo.
1: Wszyscy o tym mówią, że starzeje nam się zawód niestety i mnóstwo pielęgniarek pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapotrzebowanie jest wielkie, ale też jest bardzo dużo chętnych. Pewnie moglibyście dużo więcej osób
0: dużo
1: przyjąć.
0: Więcej. Tu wielki apel do marszałka województwa. Panie marszałku, prosimy, błagamy, żeby w Gorzowie Akademię trochę dofinansować w tym zakresie, bo od tego, ile będzie kasy, zależą limity przyjęć na studia. Pani rektor ma wielki dylemat w tym zakresie. Czemu? Żeby państwo to zrozumieli.
1: Właśnie, wytłumaczmy
0: czemu?
1: Trochę.
0: Czemu? Grupa, normalna grupa studencka, tu pani przewodnicząca wie to doskonale, 10, 15, 20 osób na prawie, na psychologii, na wszystkich tych kierunkach tak zwanych humanistycznych, ekonomicznych. Na kierunkach medycznych tak nie jest. Jeśli chodzi o uczelnie, o zajęcia na uczelni, to jest 8 osób. Ale jak się idzie na praktykę do szpitala, to są 4. No to panie redaktorze, to się wszystko mnoży. Dydaktyk musi mieć opłaconą każdą 8, 4, niewiele wykładów, kiedy jest pełen rok, siedzi razem, to tylko na pierwszym, drugim roku studiów. Cechą charakterystyczną, to mówię też do kandydatów Akademii w Gorzowie, jest praktyczność studiów. Generalnie mamy studia praktyczne, co powoduje, że one dla nas są trochę droższe, ale powoduje też i taki skutek, że absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych, rachunkowości, czy tych medycznych, bez problemów znajdują pracę. I dlatego, panie marszałku, apel, wielka prośba, proszę jeszcze znaleźć trochę środków, żeby ilość studentek na pielęgniarstwie była większa niż to, co przewidują tylko te skromne limity.
1: W tej chwili ten limit to?
0: W tej chwili ten limit to jest około 40. Na prośbę marszałka w zeszłym roku pani rektor podniosła ten limit do ponad 70. Mhm. Więc to jest grupa, która jak skończy studia już na poziomie licencjackim, raptem za 2 lata, w istotny sposób zaszwili szpital, nie tylko wojewódzki w Gorzowie. Przypominam, Kostrzyn, Drezdenko, Strzelce, ale jak się okazało, jeździłem ostatnio po paniach, generalnie to są panie prezes, Torzym, Sulechów, czyli to oddziaływanie Akademii jest szersze niż nam się wszystkim wydaje.
1: No i jeszcze to trochę pieniędzy, to jest ile?
0: No około 1 000 000 złotych.
1: Dodatkowo?
0: Dodatkowo albo coś koło tej kwoty, no bo powtarzam, to są naprawdę malutkie grupy, które trzeba razy 10, razy 12 i z tego się robią od razu kwoty.
1: I wtedy
0: ja już nie mówię, przepraszam, że wchodzę
1: proszę,
0: w słowo, ja już nie mówię, panie redaktorze, o sprzęcie, bo sprzęt do kształcenia kierunków medycznych to są prawdziwe miliony już. Zestaw kobiety rodzącej, dziecka i całego tego anturażu, który jest do tego potrzebny, to jest kilkaset tysięcy złotych.
1: Ja tu słyszałem też o sztucznej skórze, której idzie bardzo dużo i
0: bardzo
1: ona jest
0: dużo.
1: Bardzo droga.
0: Sztuczna skóra, sztuczne żyły, do tego szczykawki, do tego odpowiednie płyny, koszty utylizacji tego. To nie jest taka utylizacja prosta. To nie są papierki do śmietnika, ani butelki plastikowe, za które odzyskamy. I tak dalej, i tak dalej. Problemy, to my od tego jesteśmy, żeby je rozwiązywać. Prosimy, panie marszałku, o dofinansowanie.
1: Ten milion pozwoliłby na ile?
0: Na zwiększenie. Ja się teraz nie będę wypowiadał. Pani rektor musi siąść, dokona analizy. Jest pani dziekan wydziału. Będą w tej sprawie konsultacje. Całe szczęście ciągle jesteśmy przed tą właściwą rekrutacją, no bo maturzyści jeszcze nie mają dyplomów.
1: Bo zdecydowanie chętnych macie zawsze więcej.
0: No tu nie ma żadnego problemu. Poprawiły się warunki płacowe w szpitalach radykalnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. I generalnie dziewczyny, choć są mężczyźni też, w małym stopniu, ale są. I generalnie dziewczyny wiedzą, po co studiują, bo wiedzą, jak, do jakiej pracy pójdą. Bardzo ciężkiej, ale coraz lepiej płatnej.
1: Rozumiem, że nie uda mi się wyciągnąć chociażby nazw tych nowych kierunków, które chcielibyście otwierać, ale to będą 2-3 nowe?
0: Około 3. To też wszystko zależy od tych finansów. To musimy sobie poukładać. Ilość sal, to jest ta perspektywa, że zaczynamy na bazie konkretnej. W międzyczasie dobudowujemy ten budynek dydaktyczno-administracyjny i rozszerzamy paletę. I wtedy wszystko razem. Jeszcze chwilka, w momencie ogłoszenia rekrutacji pozwolimy się wprosić do pana redaktora i wtedy precyzyjnie z wielkościami wszystko opowiemy.
1: To już teraz jesteśmy umówieni.
0: Wspaniale.
1: W takim razie. Ale likwidowane jakieś kierunki będą?
0: Nie,
1: wszystkie są aż tak popularne.
0: To jest prawda, za to są kierunki, które nie są aż tak oblegane, za to są bardzo potrzebne. Myślę o niektórych kierunkach humanistycznych. No ale to też jest dynamiczne. Są tak zwane mody. Było tak, że lat temu, 5-8 temu, kierunek język niemiecki, germanistyka, bardzo popularny. To siadło nam, a zdecydowanie w tej chwili się wybija anglistyka. I to bardzo mocno. Logistyka, cała masa informacji, co się dzieje wokół Gorzowa. Magazyny, ale i rozwój fabryki rakiet. To wszystko powoduje, że to zainteresowanie logistyką rośnie. Podobnie z energetyką. Świetny przykład. Lat temu 10, no prawie siadała. Pani rektor powiedziała, czyli liczba kandydatów nam bardzo, bardzo spadała. Pani rektor powiedziała, nie, za ważny kierunek nie odpuszczamy. Przyszedł trend z fotowoltaiką, z odtwarzalnymi źródłami energii i zaczęła energetyka nam bardzo wysoko iść w rankingach popularności wśród kandydatów na studia.
1: To dobra recenzja waszej pracy, kiedy kilkanaście dni temu podczas podpisania umowy fabryki rakiet, która ma powstać pod Gorzowem, w Gorzowie. Przedstawiciele mówili, że decyzja o lokalizacji była związana ze szkołą średnią i stąd ta podpisana umowa, ale także analizowano możliwości kształcenia w akademii i tu też to wypadło bardzo dobrze.
0: Mieliśmy 2 miesiące temu kontakt z panem wiceprezesem. To, co pan teraz mówi, sami żeśmy usłyszeli, podkreślał, bardzo liczył. Podobnie jak w CEZIB-ie będzie potrzeba lekkiej korekty programu ze względu na specjalizację, ale myślę, że sprawa jest tak ważna, tak istotna dla Gorzowa, że tu wszystkie ręce na pokład i wszystko robimy, żeby fabryka rakiet i całe otoczenie dookoła jak najbardziej się osadziło w Gorzowie, a potem rozwijało.
1: Przyznam, że z dużą przyjemnością bardzo często goszczę ostatnio studentów, gościmy Akademii i bardzo często słyszę, że oni właściwie mają pracę jeszcze, gdy są studentami i to jest chyba bardzo taka dobra recenzja i warto posłuchać tego, tak, tak. Planując przyszłość.
0: Na Wydziale Technicznym po pierwszym roku, przy końcu drugiego roku, z tego, co ja pytam, nie ma studenta, który by już gdzieś nie był zatrudniony, już jest problem ze spotkaniem z nim, już przewodnicząca samorządu ma problem ze zebraniami, no bo oni pracują, ale w tym słoiku miodu jest łyżka dziegciu. Sprawa komunikacji. Tu wracamy znowu do pana marszałka. Koleje, jeszcze raz koleje. Jeżeli jest tak w listopadzie, no pan redaktor kiwa
1: tak,
0: głową.
1: No my znamy doskonale to.
0: Ja tylko mi serce się kraje. bo w listopadzie około setka studentów zabiera, już studentów, zabiera papiery. Pytam czemu. Mówi do mnie student: panie kanclerzu, jestem mieszkańcem Kamienia Wielkiego. Na dół te 2,5-3 kilometry do Kamienia Małego, myślę, że słuchacze mniej więcej wiedzą, jak to jest położone. Do stacji dojdę, ale jak nie przyjedzie pociąg o 6, o 7, o 9, moich rodziców nie stać na samochód. Zabieram papiery. To jest lepsza wersja na Kostrzyn, ale jest ta fatalna wersja na Zbąszynek, Zieloną Górę. Przecież tych pociągów nie ma. Ci studenci mówią: panie Gawroniak, no koniec, no my chcemy studiować, ale nie mamy jak dojechać. Tam troszkę są te mikrobusy, ale to nie rozwiązuje problemu. No, jak nie poprawi się w sposób skokowy jakość połączeń, mówimy o regionalnych, ja nie mówię o Intercity, studenta interesuje codzienny dojazd na uczelnię. Przyjeżdża na dworzec główny, schodami do góry, studiuje, schodzi na dół, odjeżdża do mamy, do taty. Ich nie stać na to, żeby żyć w Gorzowie. W pewnym momencie, jak podejmą pracę, ale początek musi być taki, to jest oparte wszystko o komunikację publiczną, a jak jej nie ma, no to jest katastrofa. I potem mówimy, a gdzie są ci studenci w Gorzowie? Zabrali papiery.
1: Nie widzicie tego, ale tutaj studentka kiwała głową cały czas. To jest, pewnie rozmawiacie o tym, to jest problem.
2: Tak, dlatego, że tutaj odniosę się też do słów kanclerza, ale na przykład wyjeżdżamy czasami tak na różne konferencje, wizyty studyjne. Mamy też czasami problem, żeby skomunikować się spoza Gorzowa, tak, wyjechać, żeby uczestniczyć w wydarzeniach naukowych, właśnie takich zaplanowanych gdzieś dalej. Teoretycznie są te połączenia, ale czasami jest tak, że jest bardzo dużo przesiadek, nie ma zastępstwa, tak?
1: Można po prostu na długo pozostać na dworcu, tak, choć tak, się nie tak, chce
0: tak.
1: tego.
0: No z bardzo dużymi emocjami, mogę mówić o sobie, 5:10, tak. Pociąg do Kostrzyna odwołany, 5:15 pociąg do Zielonej Góry odwołany, ja czekam na pociąg do Krzyża, bo tam mam przesiadkę, żonę ustawiłem, że przyjedzie samochodem, mój nie był odwołany, ale dwa odwołane. No to tak się nie da żyć.
1: I dodam, albo z panem kanclerzem, który już w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu lat w Gorzowie, mieliśmy okazję rozmawiać i w XX wieku, a my mamy XXI wiek, tak. Już, doczekaliśmy się i rozmawiamy, mam wrażenie, że jest chyba dużo gorzej.
0: Zdecydowanie.
1: Jak w tej kwestii.
0: Jeździły parowozy i te parowozy jeździły.
1: I na czas.
0: Tak jest i wszystko chodziło. A w tej chwili no jest źle. I powtarzam, wyłączam z tego Intercity. To jest inna bajka, ale student nie stać na Intercity. Student ma zapłacić miesięczny bilet i być w 100% pewny, że że musi przyjechać pociąg. A jak nie przyjedzie jeden, to ten zaraz za godzinę będzie. A tu nic.
1: Kształcenie praktyczne, mocno na to stawiacie, dużo kierunków, ale to jest chyba przyszłość w ogóle szkolnictwa wyższego, że to w tej chwili się nie da taka wąska specjalizacja.
0: Znaczy, na pewno bardzo wąskie, to kompletnie nie ma żadnego sensu, bo student jak idzie na rynek pracy, chce być elastycznie do tego podchodzić. Jak logistyk, to nie wąsko tylko od magazynów, ale logistyk generalnie od przygotowania, zaopatrzenia różnych firm, układów komunikacyjnych i tak dalej.
1: No to tak przewrotnie może trochę zapytam, to po co nam ten uniwersytet?
0: W Gorzowie? No, milion powodów.
1: Słuchaj, myślę, że ze cztery najważniejsze.
0: Zacznijmy od bardzo banalnego. Myślę, że pani studentce będzie się dużo lepiej żyło w mieście uniwersyteckim niż tylko w mieście akademickim. To jest kwestia przede wszystkim dla nas, w zupełnie inną półkę budżetową wchodzimy. W związku z czym wiele ograniczeń, tych związanych chociażby z pielęgniarstwem, mam nadzieję, się skończy. To jest kwestia oferty dla kandydatów, którzy żyją, mieszkają wokół Gorzowa. To jest mniej więcej 60-80 kilometrów, bo chcą przyjść na uni, bo to jest kwestia dyplomu i to jest kwestia również dla kadry. To jest zupełnie inna możliwość funkcjonowania. Jest szkoła doktorska, mamy trzy kierunki. Na uniwersytecie na pewno będzie ich więcej. I to jest kwestia wtedy takiej machiny samonapędzającej się i wtedy w Gorzowie nie usłyszymy. Brakuje nam specjalistów wybitnych, profesorów od mechaniki, od językoznawstwa, od prawa, od bezpieczeństwa. No to jest jedna w tej chwili też z dziedzin, na którą strasznie stawiamy, bardzo mocno stawiamy, źle powiedziałem, bo widzimy, co się dzieje dookoła. Współpraca z 15 Brygadą Obrony Terytorialnej. No tu to w zasadzie pełna symbioza. My mamy około 150 studentów, którzy są żołnierzami WOT-u. Więcej. W zeszłym tygodniu pani rektor podpisała umowę dotyczącą Legii Akademickiej. Mhm. Czyli drodzy kandydaci na studia, przyjdziecie studiować na logistyce, na prawie, na psychologii, a równolegle będziecie zdobywali stopnie podoficerskie. Ale w skali kraju będzie grupa kilkudziesięciu absolwentów po studiach licencjackich, którzy dostaną dwie gwiazdki, skończą jako oficerowie. No myślę, że to jest coś fantastycznego. Niezobligowani do służby. To jest kolejna kompetencja, którą da Gorzów naszym absolwentom. Jesteśmy specyficznym regionem, specyficznym miastem. Wychodzimy z tego miasta w cudzysłowie robotniczego. My mamy kandydatów do bólu praktycznych. Chcą wyjść z uczelni z jak największą liczbą kompetencji. No to my musimy na to odpowiadać. Chcemy czy nie chcemy.
1: Przybliżmy trochę, jak to będzie działać, jeżeli chodzi o Legię Akademicką.
0: No to będą zajęcia tak jak normalne zajęcia i teoretyczne. To będą obozy wojskowe w wakacje, około dwutygodniowe i ćwiczenia w weekendy na poligonach.
1: I to będzie dotyczyć wszystkich studentów?
0: Kto będzie chciał? Mamy w tej chwili około 20 kandydatów, którzy w to wejdą, ale od października z kolką łodną. Każdy zainteresowany zapraszamy. Powtarzam, jedni wybierają od razu służbę wojskową i studiują u nas. Najczęściej na bezpieczeństwie, ale to nie jest reguła. Sporo pielęgniarek też już jest żołnierzami WOT-u, a tu będzie jakby równolegle Legia Akademicka. Możesz zostać w wyższej szarży podoficerem, kapralem, plutonowym sierżantem, bądź od razu na sam koniec, jeśli będziesz studentem wybijającym. W skali kraju będzie taka grupa, dostać dwie gwiazdki i wejść do korpusu oficerskiego. Myślę, że zachęta niesamowita.
1: Z miliona argumentów za uniwersytetem padło kilka, ale te najważniejsze. Ja dopytam o ten finansowy. To jaki to będzie przeskok?
0: No, tego nie wiemy. To ja tylko wiem, że to jest co innego, jak patrzę nawet na budżet ministerstwa, co innego akademię. Kreska i w innej półce są uniwersytety. To wiemy na pewno.
1: To może być kilka milionów?
0: No na pewno. To na pewno. Bo może być więcej. Z tego prestiżu też będą pieniążki, bo my mamy też dotację zależną od liczby studentów. Im więcej przewodnicząca, im więcej samorząd, juwenalia pokażą, że Gorzów jest fajnym miastem do studiowania, a mnie się wydaje, że jest fajnym miastem, nie za dużym, kameralnym, zielonym, to my też z tego będziemy mieli pieniążki.
1: Dopytam, tak jak w kwietniu tutaj gościłem przedstawicieli uczelni, to na pytanie o uniwersytet popłoch był, ale też takie błyszczące oczy, bo ten maj ma być, no popłoch, bo nie chcieli nic mówić, po prostu bali się coś zapeszyć, ale mówili, że w tym maju może się coś wydarzyć.
0: W maju na pewno jeszcze nie, bo my jesteśmy w etapie ewaluacji.
1: Ale już jesteśmy po ocenie.
0: Jeszcze nie, w trakcie. Jeszcze nie. To się wszystko dzieje, tam jest tryb odwołań, to może być jeszcze około pół roku. Ja tylko panu redaktorowi i wszystkim państwu mówię, do czego pani profesor rektor Raczyńska idzie z całą uczelnią. To jest nasz cel. Zawsze warto mieć marzenie i cel. I konkretnie krok po kroku do tego zmierzamy.
1: Czyli to się jeszcze teraz nie musi udać.
0: To się wszystko będzie działo. To nawet jeżeli ta ewaluacja wyjdzie dobrze, taką mam wielką nadzieję, to jest proces. To z tego potem trzeba zbudować ustawę. To jest przed nami jeszcze kilka lat. To nie będzie pstryczek palcami, to jeszcze wymaga pracy. To jest ta inwestycja, o której wcześniej wspomniałem, budynek dydaktyczno-administracyjny. Przypominam, proces dochodzenia nam zaburzył w sposób istotny 2 lata temu szalejący pożar przy ulicy Teatralnej. Po tym wszystkim trzeba się było ogarnąć. Panie redaktor, mówiłem to, ale to chyba nigdy dość powtarzania. 3,5 miliona na zabezpieczenie to tak jakbyśmy otworzyli okno i wyrzucili. Tyle pieniędzy kosztowało zabezpieczenie tego terenu, żeby to w miarę stało. Kolejne pieniądze, my piszemy do Ministerstwa Kultury, to nikt nie śpi, tylko to są pieniądze już niebagatelne, kilkadziesiąt milionów złotych, i to jest Ministerstwo Kultury, inna szuflada, bo często pytają mnie, panie Gawroniak, panie kanclerzu, a czemu tam budujecie, a nie kończycie spraw związanych z teatralną, bo to jest zupełnie inna szuflada. Ministerstwo Nauki, słyszy pan, panie redaktorze, zupełnie w innym miejscu jesteśmy, i tam się udało. Pani rektor przedstawiła argumenty, że potrzebujemy środki. 50% do inwestycji dostaliśmy z Ministerstwa Nauki. Resztę składamy. Ogromna rola tutaj Jacka Wójcickiego na falach radia. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za współpracę. Złego słowa tu nie można powiedzieć.
1: Kampus przy Chopina, on ma swój urok, to jest w ogóle zamknięta taka przestrzeń, tam była jednostka wojskowa, czy on wystarczy, czy...
0: A to jest dobre pytanie, zobaczymy. Jak się staniemy uniwersytetem i te marzenia wielu gorzowian, że przyjdzie większa liczba studentów, wybuchniemy, to wtedy będziemy wszystkim tutaj krzyczeć i mówić, potrzebujemy nowego miejsca, nowej kasy. Myślę, że wszyscy by chcieli mieć takie problemy.
1: Bo raczej tam prokuratury i sądu chyba nie...
0: Nie, to jest niedoruszenie. To było, minęło. To znaczy był taki moment w 99, 2000 roku, kiedy składaliśmy wnioski o przejęcie wszystkiego. No ale tak. Potrzeb w mieście okazało się, że jest cała masa. Myśliborska to samo pokazała, że są budynki i błyskawicznie wchodziły kolejne instytucje. Mamy tyle, ile mamy. Boisko zmieniamy w budynek. Plac zostaje, musi, ze względów nawet parkingowych, a wszystko, to jest bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnych przebudów, wszystko jest pod ochroną konserwatorską, co w sposób radykalny ogranicza marzenia i działania.
1: Powiedzmy trochę o tej inwestycji, modułowo znowu i tak. Kiedy zaczynamy?
0: No my jesteśmy już. Jakby nikt z państwa jeszcze tego nie widzi, a my jesteśmy urobieni...
1: Bo pytałem ostatnio i mówią, że jeszcze nic nie widać.
0: Nic nie widać, to jest prawda. Jesteśmy po pozwoleniu na budowę. No to jest trochę tak jak z fabryką rakiet. Jestem w 100% pewien, że tam ludzie po 12 godzin pracują, że urabiają się, a jeszcze nikt nic nie widzi, no bo trzeba w ziemi przygotować. Jesteśmy w miejscu byłej jednostki niemieckiej do 45 roku, a potem polskiej. W związku z czym niezinwentaryzowane jest mnóstwo rzeczy, które jest pod ziemią. Boisko było świetnym miejscem, żeby wrzucać mnóstwo spraw, które mówię o instalacjach przede wszystkim, więc my to w tej chwili wszystko inwentaryzujemy. Część będziemy musieli przestawić. To wszystko w tej chwili jesteśmy na etapie ostatnich uzgodnień projektu technicznego, po pozwolenie na budowę, co w konkretnie w jakiej sali. Tym bardziej, że ten budynek składa się tak naprawdę z tych dwóch części. Łatwiejsza część, ta administracyjna, bo to jest prostsze, i ta trudniejsza, dydaktyczna, bo rozmawialiśmy dzisiaj na początku o ilości kierunków. Pan redaktor dopytywał, wręcz wiercąc dziurę w brzuchu, o wszystkie nowe kierunki, a my mamy jedyną szansę na najbliższe kilka lat, żeby ten budynek dydaktyczny tak przygotować, żeby tam Wydział Prawa mógł mieć zajęcia, pielęgniarki, analityka medyczna, która jest też swoistym hitem, choć nie chodzi o wielkość, tylko o prestiż, ta logistyka, kierunki techniczne, będziemy chcieli dotykać spraw dronowych, różne rzeczy, i to wszystko trzeba uwzględnić w tej części, i to się dzieje. Myślę, że bryłę zobaczymy na przełomie listopada i grudnia.
1: O, czyli jednak w tym roku jeszcze.
0: Tak jest,
1: uda.
0: To jest to kolejne umówienie się do pana redaktora, żeby pan mnie z tego rozliczył.
1: Bardzo chętnie.
0: Lubię takie publiczne zobowiązania, bo to też na mnie dobrze działa.
1: Jaki koszt?
0: 50 milionów.
1: 50 milionów i to się nie zmieni.
0: Tu się nic, niestety się nie zmieni.
1: Oby nie więcej.
0: Oby nie, ale między innymi dlatego wybraliśmy tą technologię modułową. Tu mamy doświadczenie po tym budynku obok, tak zwanej Trójce Bis, z tym wykrzyknikiem. Często pytają, po co ten wykrzyknik? Trójka Bis. Wiemy, że tyle, ile jest w kontrakcie, tyle zapłacimy. Przy klasycznych technologiach roboty dodatkowe, roboty zamienne.
1: A coś tam wypłynęło jeszcze, a gdzieś tam coś się stało.
0: Proszę mi wierzyć, no jak pan redaktor wspomniał, pan Gawroniak jako kanclerz funkcjonuje już kilka ładnych lat i tych inwestycji trochę zrobiłem i za każdym razem, a przy modułowych budowli, tak jak żeśmy się umówili, tak kończymy, to jest klucz generalny, jedziemy.
1: Ile tam, jaka tam powierzchnia będzie?
0: Około 4000 metrów, czyli tyle mniej więcej, co żeśmy stracili na Teatralnej.
1: Ile tych budynków, ile tych pomieszczeń dydaktycznych chcecie wygospodarować?
0: Ponad 20.
1: Ponad 20.
0: Ale to też jeszcze w tej chwili. Część będzie miała otwierane ściany, żeby można było... A nóż widelec będzie tak, jak pan redaktor sugerował, a ja marzę, że ta liczba studentów będzie spora i trzeba będzie tę salę powiększać. To żeby to od razu było gotowe.
1: Czyli to nowoczesny budynek tak
0: absolutnie
1: naprawdę
0: szykujecie. Super nowoczesny budynek. Tu jest tak, że on jak przyjeżdżała wtedy ta Trójka Bis, ja przyszedłem rano, ona przyjeżdżała w nocy, była stawiana. Przyszedłem rano, już w zasadzie stał budynek, w toaletach już były kafelki. To jest tak przygotowane, a pod podłogą już były gotowe kanały pod kable internetowe, energetyczne, elektryczne, wszelkie uzbrojenie, bo ten budynek musi spełniać bardzo wiele funkcji i naszych oczekiwań i żądań.
1: Czyli bryła w tym roku, a kiedy tam wejdziemy i już...
0: No jeszcze 8-9 miesięcy. Jeszcze 8-9 miesięcy.
1: Kolejny rok akademicki już
0: powinno
1: być.
0: Wszystko zgodnie z umowami, jeśli nic się wielkiego nie wydarzy, to tak będziemy działać. No, poza tym potrzeba. Siedząca tu studentka, przewodnicząca samorządu, członkini również rady uczelni, na radzie uczelni mówi, żąda budynku dydaktycznego, bo studenci tego oczekują.
1: Żądacie wręcz budynku?
2: Poruszamy ten temat dlatego, że jeżeli tutaj wejdziemy, a plany są właśnie takie z tego, co tutaj pan kanclerz mówi, żeby nie tylko tam było właśnie rektorat, ale też nasz na przykład wydział, bo ja jestem studentką Prawa i Bezpieczeństwa i ze względu na to, że był pożar na Teatralnej, no musieliśmy się wszyscy pomieścić, więc daliśmy radę. Ale fajnie by było, gdybyśmy właśnie mieli swoje nowe pomieszczenia, które będą dostosowane pod nasze nowe potrzeby.
1: Też czekacie.
0: Tak. Wszyscy czekają, no bo jest ciasno. Było tak, że sala dydaktyczna, która jest w Bibliotece Głównej imieniem Elizy Orzeszkowej, na tym piętrze wysokim, funkcjonowała tylko pod konferencję. Dzisiaj tam się odbywają normalnie zajęcia. Nie było wyjścia.
1: Całą drogą piękna biblioteka. Cały czas będę mówił, że to jest jedna z piękniejszych bibliotek.
0: Właśnie obchodzimy 20-lecie jej funkcjonowania i ona jest dowodem na to, to z panem dyrektorem Jachem, żeśmy w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu upływała rocznica, rozmawiali, że warto troszkę więcej czasem pieniążków na wykończenie wyłożyć, to mówię prawda. O tych granitach, bo dziś po 20 latach, no tak naprawdę jak się wchodzi, to nie czuć upłynie,
1: tak,
0: że się nie zniszczył,
1: się nie
0: mimo że dziesiątki tysięcy ludzi się przez tę bibliotekę przewinęło.
1: Zachęcam także do korzystania i no, może będzie dobra okazja, żeby pojawić się gdzieś tam w kampusie. No, bo przechodzimy do tego, co już całkiem blisko, czyli kolejna fantastyczna okazja, aby poświętować juwenalia. Bardzo się cieszymy, że są i że się dzieją i że chcecie też widzieć u siebie Gorzowian.
2: Tegoroczne juwenalie, które odbędą się 14 i 15 maja, to wydarzenie w tym momencie jest skierowane stricte dla studentów naszej Akademii ze względów logistycznych, dlatego że będzie się to dziać u nas na kampusie, a tam przestrzeń też jest ograniczona, nawiązując do poprzedniej kwestii. Chcę, aby ten czas integracji, odpoczynku i złapania chwili oddechu przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną był dla nas radosny właśnie, żebyśmy się dogadywali, rozmawiali na różne tematy. I tak, 14 maja spotykamy się, tak jak już mówiłam, na kampusie, będzie tam oficjalne otwarcie juwenaliów, takie uroczyste. Będziemy mieli również jedną zmianę w tym roku, patrząc na ubiegły, czyli udało nam się zorganizować koncert na naszym kampusie i tutaj gwiazdą będzie pani Martyna Cyrko, tutaj też z Gorzowa. Więc po inauguracji będzie koncert ze względu na właśnie logistyczne tutaj ograniczenia miejscowe. Liczba miejsc jakby jest ograniczona, tak, na wejście. Ale nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy się jeszcze bardziej rozwijać, zrobimy coś jeszcze bardziej większego. Mamy również też zaplanowaną strefę chillu na kampusie, w której będzie możliwość zagrania w różne gry. Będzie również tutaj strefa z przekąskami, z fotobudką. Będzie kolorowo i wesoło. A 15 maja idziemy w miasto. Będziemy bawić się na lokalu Boulevard Sport Pub. Przewidujemy tam bardziej taneczną atmosferę.
1: Były plany, żebyście też coś zostawili po sobie w mieście. Chcieliście coś posadzić, coś... Nie udało się póki co.
0: Przypominam, panie redaktor.
2: Sadziliśmy, jak z tego co pamiętam, jak tutaj byli nasi studenci i zrobiliśmy akcję z Ineko, o ile dobrze pamiętam, kiedy byli tutaj ostatnio nasi studenci, to sadzili i przyszli mieszkańcy do nas na kampus, odbierali sadzonki, bo tam akcja tak była odnośnie
1: tak
2: eurośmieci.
1: Trzeba było przyjąć odpady, żeby dostać drzewka, ale chcieliście jakiś skwer porządkować na terenie miasta.
0: Jesteśmy w trakcie uzgodnień, bo oprócz juwenaliów uczelnia w tym roku obchodzi 10-lecie bycia akademią, co oznacza, że te uroczystości będą rozciągnięte i przy rozdaniu dyplomów, i we wrześniu, i październik, bo to jest największe święto na uczelni. I mamy zamiar również, żeby się pojawił skwer w Gorzowie, taki akademicki, a oprócz tego w tym kampusie naszym przygotować coś do posadzenia, ale więcej w momencie, kiedy ogłosimy daty konkretne, zaprosimy mieszkańców. Chcemy z mieszkańcami pokazywać, że Akademia potrafi świętować.
1: To chyba ważne, żebyśmy poczuli jako mieszkańcy, że uczelnia jest i że ona jest też dla nas i ma absolutnie duży wpływ na to, jak my
0: poza sporem, dokładnie tak myśli pani rektor. Im więcej nas obecności w Gorzowie, tym dla Akademii lepiej, ale myślę, że dla Gorzowa też.
1: Zdecydowanie. Choć, jak wyszło z waszych badań ostatnio, nie najlepiej się młodym też ludziom żyje w Gorzowie.
0: Okej, tylko to do tych badań ja bym też tak delikatnie podchodził. Przypominam siebie, jak miałem 19 lat, studiować wszędzie, byleby poza Gorzowem, bo tu jest mama i tata. Szczecin, Wrocław, Poznań, to było takie marzenie 18-19-latka. A ważniejszy jest jeszcze inny aspekt, mianowicie, że na potrzebę opisania tego, jak jest z Gorzowem, Akademia od razu odpowiada. I to jest sygnał taki, że my tu potrafimy identyfikować problemy tego miasta.
1: Teraz próbujecie pomóc trochę w ogarnięciu
0: komunikacji. Tak, bo to też jedno, świetny pomysł pana prezydenta za darmo. No a teraz zweryfikujmy, na ile to się wstrzeliło, kwestia linii, gdzie, jak to funkcjonuje.
1: I tu absolutnie widać, jak to jest ważne, właśnie ta współpraca i to, że mamy uczelnię, która jest tu i ma takie możliwości, żeby to,
0: absolutnie
1: to się
0: tak
1: działo. To czyli dziesięciolecie bardziej już po wakacjach.
0: Bardziej już po wakacjach, dokładnie tak. Nie chcemy też zabierać show, które robią studenci. Oni mają swoje reflektory, oni mają wybrzmieć, a potem reszta uczelni.
1: Zawsze mocno sportowo też było na Juvenalia. Trochę odchodzicie od tego?
2: W tym roku stawiamy po prostu na integrację, dlatego że chcielibyśmy, żeby nasi studenci otworzyli się na siebie nawzajem, żeby zbudować jeszcze silną...
1: Więzi?
2: Tak, więzi, silne więzi razem, żeby mieć też większe wspomnienia, żeby mieć tutaj szersze pole do działania, bo myślę, że jeżeli zjednoczymy się tutaj jako społeczność akademicka, będziemy mieć większe szanse, żeby wybrzmieć, tak? Żeby wszyscy nas widzieli, żebyśmy mogli działać, żebyśmy mogli później się cieszyć, kiedy nawet jeżeli my gdzieś tam prywatnie będziemy odnosić swoje sukcesy zawodowo, jak i naukowo, ale też właśnie tutaj jako Akademia, bo jednak działamy wszyscy na rzecz Akademii, tak, bo każda rzecz, gdzie się rozwijamy na tle Akademii, wracając też trochę do poprzednich pytań, jest dla nas równie ważna, tak? Dlatego, że to jest też nasz wspólny wewnętrzny sukces, bo my chcemy się dzielić takimi sukcesami, chcemy działać, chcemy robić coś, co będzie dla, myślę, i całego miasta, i tutaj dla nas satysfakcjonujące.
1: No, tylko trzymać kciuki i faktycznie trzymam za słowo, że przy okazji dziesięciolecia gdzieś tam i mieszkańcy
0: pewno
1: będą mogli się pojawić. A drzwi otwarte? Zadowoleni jesteście?
0: Bardzo.
1: Dużo takich
0: bardzo,
1: ciekawych
0: bardzo
1: warsztatów
0: szkoły
1: proponowaliście
0: ta.
1: I się sporo działo.
2: Pokazaliśmy. I połączyliśmy się wtedy właśnie
0: dokładnie
2: z różnymi wydziałami, ze wszystkimi.
0: Baza laboratoryjna pokazana, wielu młodych ludzi zdziwionych, że takie sprzęty, takie laboratoria są w Gorzowie. O to idzie. Otworzyć się na mieszkańców, otworzyć się na młodzież, żeby wiedzieli, a potem przyszli do nas studiować, na co serdecznie zapraszamy.
1: Faktycznie ta baza robi wrażenie i co niektóre badania, które prowadzicie, no, można otworzyć szeroko oczy i usta, bo, no bo dzieją się naprawdę rzeczy niesamowite.
0: Jeszcze w maju będziemy mieli takie mocne, duże uderzenie w nowym zakresie.
1: Zdradzimy.
0: Za chwilę.
1: No mamy już maj. 11.
0: Do 31. Proszę chwilę poczekać, ogłosimy, pokażemy.
1: No dobrze, będziemy czekać w takim razie. Studiuje się dobrze w Gorzowie?
2: Tak, studiowanie na naszej akademii to, jak widać teraz, nie tylko nauka i zdobywanie wiedzy, ale też poszerzanie swoich kontaktów tutaj w różnych branżach, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy, nasi studenci pracują i studiują i łączą swoje obowiązki zawodowe. Są zadowoleni, że jest taka możliwość, że dają radę. Myślę, że właśnie pod względem tym, że jesteśmy mniejszym ośrodkiem na ten moment, jest to duży plus, bo tutaj mamy duży kontakt z kadrą dydaktyczną. Ja bym też to tak nazwała, że to jest fajnie pod takim względem, że tutaj jesteśmy człowiekiem, a nie tylko numerkiem. Że nasze problemy są na bieżąco reagowane, tak? Jeżeli występuje jakiś problem, mamy dobry kontakt z władzami, jak i z wykładowcami, z całą kadrą dydaktyczną. Jesteśmy zaopiekowani.
1: Koleżanki były tutaj przy okazji innej rozmowy i mówiły właśnie na przykład o tym, że jako mamy rozpoczęły studia i absolutnie jakby nie odczuły tego, że to może być problem, że ta wielkość uczelni sprawia ta nieanonimowość, że one po prostu miały łatwiej.
0: Myślę, że to jest formuła, nad którą bardzo mocno pieczę ma pani rektor. Dla niej to, że jest bezpośredni kontakt wykładowcy, pracownika dziekanatu, pani dziekan, pana prodziekana. Mówię o każdym z pięciu wydziałów. To jest coś bardzo ważnego. Na kolegiach rektorskich na ten temat jest ogromny nacisk kładziony. Tym bardziej zapraszamy na Akademię Jakuba z Paradyża, bo tu się dobrze będziecie czuli.
1: Po prostu chcecie być taką uczelnią.
0: To jest kwestia
1: pomysłu na siebie,
0: a
1: nie tylko okoliczności.
0: To jest też kwestia otwarcia na osoby z niepełnosprawnościami różne i te, które mają niepełnosprawności typu słuchu, typu wzroku, fizyczne różne ograniczenia. Fantastyczny opiekun, pani doktor Anna Dobrychłop, która zbudowała wokół siebie zespół ludzi, wolontariuszy, którzy są w bezpośredniej relacji z tego typu studentami, którzy absolutnie nie czują się w żaden sposób wykluczeni, a wręcz odwrotnie, od samego początku częścią wspólnoty.
2: Ja mogę dodać tylko od siebie, że sama jestem studentem z niepełnosprawnością i chciałabym powiedzieć, że widzę te działania, gdzie nie ma barier, gdzie mogłam tak naprawdę się rozwinąć. Jest to pierwsza placówka dydaktyczna, w której poczułam się zaakceptowana, gdzie z tą akceptacją ogólnie i w kierunkach akademickich, ale też na rynku pracy jest duży problem. To tutaj nie odczułam czegoś takiego właśnie, żebym była gorsza, czy żeby nie można było pomóc. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że rozwinęłam się. Tutaj mamy ze sobą też kontakt, więc raczej pan kanclerz nie narzeka na nasze kontakty. Wręcz
0: absolutnie
2: przeciwnie, z każdą rzeczą też możemy liczyć na siebie nawzajem.
0: Po to jesteśmy.
1: Pięknie się chyba tego słucha, co panie kanclerzu? No, kwintesencja pracy i chyba lepszej recenzji nie sposób sobie wyobrazić.
0: Przekażę to pani rektor, że tak, przewodnicząca samorządu i osoba sama z określonymi potrzebami tak to widzi. Publicznie, to jest ważne, publicznie.
1: Absolutnie. A zaczynało się to wszystko Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.
0: W 98 roku.
1: Niewiele tak osób może pamięta, ale tak się zaczynała przygoda tak Akademii, która... Mamy nadzieję, będzie uniwersytetem.
0: Mamy nadzieję.
1: Bo jak słyszeliście, to nie jest tylko kwestia prestiżu, choć oczywiście też, ale to wiąże się z naprawdę dużym
0: skokiem organizacyjnym,
1: i pozwala dalej rozwijać się uczelni. Oby tylko starczyło miejsca. Identyfikacja, tak słyszałem o torbach różnych, kolorach dla kierunków, dla wydziałów, jak to idzie? To trochę wszystko idzie tak, że wy się tak naprawdę dopiero zaczynacie tworzyć się ta społeczność akademicka.
2: Wydaje mi się, że tak, dlatego że tutaj duży wpływ miał na siebie moim zdaniem też COVID, tak? Który gdzieś tam zablokował, gdzieś ludzie się zaczęli zamykać w domach, zaczęli się zamykać w internecie. Gdzieś teraz powoli to wszystko wraca do normy, ale ja na przykład rozmawiając ze swoimi studentami, też koleżankami, kolegami, staram się właśnie pokazywać tą integrację, że my jednak musimy ze sobą rozmawiać, że my musimy wychodzić tak naprzeciw, że my musimy tworzyć jedność, że nie możemy się zamykać tak jak to było w tych poprzednich czasach, tylko w komputer i fajnie by właśnie, żeby zobaczyć nas na nowo, zobaczyć, że jesteśmy, że podkreślić, że jesteśmy, że działamy, że się pokazujemy. Można to zobaczyć nawet na przykładzie naszej akcji krwiodawczej, która była w kwietniu niedawno. Współpracowaliśmy tam z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i tutaj z Terenowym Biurem Krwiodawstwa, bo i Gorzów, i Zielona Góra. I fajne jest to, że jesteśmy w odbiorze widziani, że nas widać, że ludzie, którzy przychodzą do nas z zewnątrz, tak, widzą nasze zaangażowanie.
1: Na pewno studia online dają możliwości, bo można uczestniczyć w wykładach, pewnie na które byśmy musieli gdzieś daleko jechać, albo byłoby trudno spotkać się, ale jednak kwintesencją studiowania jest ten bezpośredni kontakt, relacja.
2: Dlatego
1: właśnie
2: stawiamy na integrację.
1: Dlatego to jest takie ważne i warto to odbudowywać, bo faktycznie, pewnie też to odczuliście, że
0: absolutnie,
1: pandemia absolutnie mocno ograniczyła
0: wszystko
1: to wszystko.
0: Wywróciła. Teraz jak idę do pracy i widzę pełen plac przy ulicy Chopina, pełen samochodów, czyli są ludzie, serce rośnie.
1: Ludzi rozmawiających, w przerwach, dokładnie, dyskutujących, jeszcze gdzieś tam kontynuujących czasami tematy z wykładów. To jest kwintesencja studiowania, tak jest, i warto o tym pamiętać. No to czekamy na to, co się wydarzy jeszcze w maju, bo mamy tutaj obietnicę kolejnego spotkania i studentom życzymy fantastycznej zabawy, po prostu pobądźcie ze sobą i tak jak zawsze deklaruję, tak podtrzymuję to, zawsze czekamy chętnie na was, bo także tutaj uważamy, że jakby uczelnia wyższa jest bardzo istotnym elementem dla Gorzowa, a my chcemy, żeby się Gorzów rozwijał i był coraz lepszym miastem do życia dla wszystkich. A teraz jeszcze na chwilę zajrzymy do Kłodawy, aby przypomnieć wam o tym, co tam, na Błoniach, nad jeziorem, zdarzy się już w najbliższą sobotę. A naszym gościem Jarek Pikuła z Gminnego Ośrodka Kultury.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Wojtek Hańczuk i nasz gość Jarek Pikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Powiedz, to są naczynia połączone, to zaczyna się tak, że jednak trzeba mieć jakąś ofertę, zaproponować coś, żeby nakłonić ludzi do wyjścia z domu, do partycypacji, uczestnictwa w kulturze i do tego są potrzebne koncerty, które organizujecie, ale oni jak już wyjdą, spotkają się, to później zaczynają właśnie jakby chętnie wychodzić także nie na koncert, ale po prostu, żeby się spotkać. To jest taki mechanizm?
4: Wiadomo też, i to nie jest żadną tajemnicą, wszędzie jest tak zwane stałe grono odbiorców, które lubi i chętnie wychodzi i niezależnie od tego, jaka ta oferta programowa jest, to można na nich liczyć, ale są też osoby, które faktycznie gdzieś tam przyjdą, chwytą baksyla, mówią o fajnie, mówię, wracając nawet do tych kart, gdzie zaczynało to się dokładnie od Wojcieszyc i tam grało grono kilkunastu osób, to było kilka lat do tyłu. Dzisiaj gra praktycznie cała gmina, tak jak powiedziałem, turnieje całoroczne i na każdym takim spotkaniu już nie jest kilkanaście, tylko kilkadziesiąt osób. Więc no, ma to przełożenie. Robimy jakby te cykliczne rzeczy typu no, wakacje, które zaraz się będą zbliżały i gdzieś warsztaty czy obóz. To tak naprawdę, nie wiem, wrzucamy gdzieś tam informację do neta, że rozpoczynamy nabory dzień, dwa i mamy wszystkie miejsca zajęte, więc no, pewnie też ta taka komunikacja. Robimy jakby te cykliczne rzeczy typu no, wakacje, które zaraz się będą zbliżały i gdzieś warsztaty czy obóz. To tak naprawdę, nie wiem, wrzucamy gdzieś tam informację do neta, że rozpoczynamy nabory dzień, dwa i mamy wszystkie miejsca zajęte, więc no, pewnie też ta taka komunikacja, czyli ta najlepsza reklama, że kolega powie koledze, że było fajnie, czy koleżanka koleżance, niezależnie od jakby wieku, chyba też działa najlepiej. Może tak jak wielokrotnie to podkreślam, nie skupiamy się na tym, żeby ta oferta była jakby stricte komercyjna i ciągle taka pierwszoligowa. Oczywiście poza dużymi wydarzeniami typu Kodaska Majówka, czy tam, nie wiem, no powiedzmy Dożynki, gdzieś te imprezy, na które zapraszamy gwiazdy. Natomiast no, cała jakby ta nasza oferta w dużej mierze jest budowana na tej naszej lokalności, plus do tego artyści, którzy są w naszym zasięgu, tak to najogólniej nazwijmy. I tak jak powiedziałem, ta Poczta Pantoflowa gdzieś tam jakieś przełożenie ma i fajnie, że jakby cyklicznie przez cały rok możemy się spotykać i wspólnie działać.
1: Co będzie się działo, na co warto się przygotować?
4: Na co warto się przygotować? Myślę, że jakby Kłodacka Majówka jest taką imprezą, która już wpisała się w kalendarz jakby okolicznych tutaj wszystkich wydarzeń. Tradycyjnie zaczniemy od Dnia Dziecka, czyli te pierwsze godziny skierowane są dla naszych najmłodszych odbiorców i zresztą ten program artystyczny na scenie też budowany jest przez najmłodszych. Wystąpią przedszkolaki z gminy Kłodawa, które biorą udział też najpierw w takim konkursie kłodawskiego słowika. U nas w GOKU później zapraszamy je na dużą scenę, na Majówkę, co zawsze pewnie w wieku 4, 5 czy 6 lat no, jest mega wydarzeniem stanąć sobie przed kombi, które będzie występowało wieczorem. Te wszystkie imprezy towarzyszące, czyli bieg wokół jeziora kłodawskiego, zlot samochodów zabytkowych, oczywiście szeroko rozwinięta gastronomia, Wesołe Miasteczko. W tym roku również z Kowrem zapraszamy Was do takiej specjalnej strefy, gdzie będą wystawiać się lokalni producenci. Tych namiotów będzie, z tego co pamiętam, około 15 takich stoisk z lokalnymi wyrobami. Tam zarówno oczywiście i jakieś wędliny, i miody, i biżuteria. To wszystko, co jest wytwarzane tutaj lokalnie i własnoręcznie, bo to jest jakby ważne, że to nie idzie gdzieś tam w fabrykach, to nie jest produkcja, to nie jest ściągane z Chin i kupowane, tylko faktycznie wyrobione, więc to taka będzie impreza dodatkowa w tym roku. No i poza tym scena, wspomniane zespoły nasze, śpiewacze również się pokażą w tym bloku tradycji, kultury lokalnej, jak to niegdyś, myślę, pięknie nazwaliśmy. To będzie w okolicach godziny 15:00. O godzinie 17:30 pierwszy z zespołów tych takich zaproszonych, czyli zespół News. To jest dla fanów muzyki bardziej tanecznej, rozrywkowej. Zespół pochodzi z Lublina, ma swoje oczywiście osiągnięcia. Już miał okazję u nas gościć lider Marek Lemieszczak. Mieszek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, zresztą też muzykiem z wykształcenia i mimo uprawiania gatunku, który nie jest doceniany przez muzyków, jest to naprawdę fajna grupa. Bad Boys Blue, czyli coś dla fanów muzyki z lat 80. Myślę, że nie jednej osobie łezka wokół się zakręci. Zresztą jak mówimy o tym, że Ruiz Carlos Ferreira, ex Bad Boys Blue, bo taka jest pełna nazwa zespołu, się pojawi tutaj u nas w Kłodawie, to to może te osoby, które faktycznie gdzieś tam pamiętają lata 80. czy początek lat 90. I największe hity zespołu, to nastawiają się na to wydarzenie. Carlos na co dzień mieszka w Londynie. Natomiast koncertuje faktycznie dużo po Polsce, bo ma żonę Polkę, Marię. Bardzo jakby sprawnie mówi po polsku, więc nie będę może zdradzał wszystkich niespodzianek, bo w trakcie jego koncertu naprawdę są rzeczy, których byście się nie spodziewali, ale też bardzo kontaktowa osoba, taka przyjemna, robiąca dużo show, bo jednak niezależnie od gatunku muzycznego te zespoły czy wykonawcy, którzy tworzyli niegdyś, mają zupełnie inne podejście do muzyki niż to, co się odbywa dzisiaj, nie ujmując oczywiście młodym artystom, ale wygląda to troszeczkę inaczej, więc fajny, kolorowy show, bo i tak jak powiedziałem, taki muzyczny powrót do przeszłości i kombi łososki.
1: Ja tylko tu wtrącę, to ty nie zdradzaj, ale ja dla zachęty muszę wam powiedzieć, po prostu usłyszycie jeden numer absolutnie po polsku, absolutnie polski klasyk, ale jaki, no to już faktycznie trzeba posłuchać samemu, ale warto, bo jest to niesamowite przeżycie.
4: Tak.
1: Daję radę, choć na co dzień w Londynie.
4: Tak.
1: No, a na koniec absolutnie po polsku, więc jakby tutaj nie ma wątpliwości, no właściwie legenda już muzyki kombi.
4: Kombi Łososki, czyli no...
1: Jakby... No tak, bo trzeba rozdzielić, grupa się podzieliła.
4: Jak? Nie tylko kombi się
1: podzieliła. Dokładnie.
4: Nie tylko kombi się podzieliło, natomiast Sławomir Łososki to jest ta osoba, która jakby...
1: Założyciel, jeden z założycieli.
4: Tak, założyciel, lider i no jakby do dzisiaj też osoba, która ma prawo używać marki kombi. To Łososki jest dodane dla jakby rozróżnienia, ale tu nie będziemy jakby wnikać w szczegóły. Zespół pojawi się w godzinach takich już bardziej wieczornych, a to dlatego, że w trakcie koncertu będzie też taki show pirotechniczno-laserowy. To taka dodatkowa atrakcja.
1: No w ogóle Sławomir Łososki to był jeden z prekursorów elektroniki. On jakby mocno siedział w tych wszystkich urządzeniach klawiszowych, więc zawsze była ta jego fascynacja tymi nowoczesnymi brzmieniami, nawet w latach 70.
4: I do dzisiaj tak. Do dzisiaj chciałbym zaznaczyć, że Sławek to wszystko gra.
1: Tak.
4: Bo na którymś z koncertów, gdzie tam mieliśmy wspólnie okazję grać, naprawdę podpatrywałem, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, że można zrobić, tym bardziej, że Sławek ma w domu studio, też nagrywa...
1: Jeden guzik może wcisnąć.
4: Też nagrywa inne zespoły.
1: I to będzie grało.
4: Nagrywa inne zespoły, więc byłem święcie przekonany, że gdzieś tam ma porobione lupy, trochę wiadomo, odpala, dogrywa. Nie, jest to naprawdę facet, który do dzisiaj to wszystko, co słyszycie na płytach kombi, on tam rozstawia maszynerii naprawdę sporo i gra, no nie na dwie ręce, tylko przynajmniej na cztery, bo dwiema ręcami, że tak oczywiście powiem je po polsku z przekorą, no nie da się zagrać tego, co gra na klawiszach Sławek Łososki. Także ten show około godziny 21, tak jak mówiłem, te gwiazdy występowały u nas nieco szybciej najczęściej, ale ze względu na to, że oferta jest poszerzona o ten show laserowo-pirotechniczny, no musimy poczekać, aż się zrobi troszeczkę mroku i wtedy kombi, a po kombi zapraszamy już na show DJ-ski, DJ B. White i znany tutaj słuchaczom rozgłośni DJ Harris po godzinie 22, czyli po koncercie zespołu kombi. Planujemy do pierwszej, jak to wszystko się ułoży, to już zależy od odbiorców i od tego, co się faktycznie na tym placu dzieje, ale myślę, że atrakcji będzie sporo i jeśli tylko pogoda nam dopisze, bo to jest niestety czynnik w maju, że nie tylko w maju, czynnik bardzo ważny, to mam nadzieję, że tradycyjnie licznie odwiedzicie Kłodawę i razem z nami 16 maja będziecie się bawić na kłodawskich błoniach. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Vox FM.
1: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
1: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
4: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
5: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
4: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie do...

0: a za diesla 6,84 zł za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
1: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
5: A dlaczego drzwi zamknęła?
4: Serku, bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte. Dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
8: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
9: Na obecnym etapie postępowania udało się uzyskać ostatnią brakującą opinię, to jest opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca jednego z podejrzanych i do końca maja planowane jest skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
8: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
10: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
11: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
10: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu. Jaką pan ma refleksję główną? Co dzisiaj to znaczy dla Polski?
11: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz, to jest istotne trzecie określenie, bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy trzecią Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż druga Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
10: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i za zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.

0: No prawie no, kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron, dość pokaźna liczba ofiar była po prostu po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
1: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
0: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
2: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie. Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Taki pomysł analizują samorządy tatrzańskie, bo dzikie zwierzęta, na przykład lisy, wilki, łanie, jelenie, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej. Ma być to miejsce, gdzie mogłyby trafić zwierzęta chore, ale także te, które zbyt często pojawiają się w przestrzeni miejskiej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
3: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, Szczecin. Mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no, tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
3: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
5: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
2: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Parę lat temu także Tatrzański Park Narodowy miał pomysł stworzenia ogrodzenia przy ogrodzonej przestrzeni leśnej dla problematycznych niedźwiedzi, które zbyt często zbliżają się do ludzi. Plan jednak nigdy nie został zrealizowany. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
6: Dlaczego jesteście na tych targach?
7: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
6: A dlaczego was interesuje zostanie policjantem?
7: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są w związku z tym. Po prostu wymierzyć sprawiedliwość.
6: Obserwowanie tego tak z bliska też na pewno robi wrażenie i zachęca, prawda?
8: Tak, na pewno. Plus to, że rzeczywiście tutaj policjanci, którzy są, też w ogóle bardzo zachęcają, są bardzo otwarci do rozmowy. Realnie nam na wszystko odpowiadają, więc to też mi się wydaje bardzo fajne i przydatne.
2: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
9: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
10: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
9: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki. Za remont armaty zabierze się kilkuosobowa grupa uczniów, w tym Igor z klasy trzeciej.
11: Wszystko trzeba porozkręcać. Na pewno to jest nowość. Na pewno będzie doświadczenie, satysfakcja, że się robiło taką rzecz.
9: Na wszystkie prace uczniowie mają tylko miesiąc. Później eksponat wróci do Muzeum Wojsk Lądowych.
2: Sprzęt wojskowy to nie nowość dla uczniów tej szkoły. Kilka lat temu odrestaurowali haubicę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.
12: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
13: O Salmonelli, Akademii imienia Jakuba z Paradyża, ale także o tym, co planuje gorzowskie muzeum. Noc muzeów przed nami, sporo atrakcji. O tym wszystkim m.in. w wieczornym magazynie informacyjnym Radia Vox FM Gorzów.
14: 15 osób z zakażeniem Salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona Salmonelli. Mówi Beata Dunel z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
15: Z osób, które wykonały badania łącznie wszystkich osób, u których stwierdzono salmonella, jest 15, w tym 2 osób dorosłych, czyli nauczycieli. Część osób miała objawy, część osób nie miała objawów i objawy, że tak powiem, wskazują te osoby w tym samym okresie, co te dzieci, które były hospitalizowane. Mamy z wszystkich grup. Najmniej mamy z trzeciej grupy tych starszaków. To jest jedna osoba bezobjawowa. Najwięcej z grupy drugiej, czyli tych średniaków, 8 osób. Z grupy pierwszej 4 osoby obecnie. Przez weekend tam przeprowadzane były procesy dezynfekcji. My w tym tygodniu wybieramy się tam na rekontrolę. Póki co na razie przedszkole jest w dalszym ciągu zamknięte.
14: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. Przypomnijmy, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się tuż po majówce.
13: Kolejny kierunek medyczny w Gorzowie, Akademia imienia Jakuba z Paradyża, stara się o uruchomienie ratownictwa na poziomie magisterskim. W środę uczelnię będzie sprawdzać Ministerstwo Zdrowia, mówi Roman Gawroniak, kanclerz Akademii.
16: Żeby uruchomić któryś z kierunków medycznych, potrzebujemy akceptacji Ministerstwa Zdrowia. Musimy tutaj mieć zatwierdzenie. Mamy sprzęt, mamy kadrę, mamy entuzjazm, mamy przede wszystkim chętnych, to wiemy na 100%. Ta wizytacja jest niezbędna, żeby nas audytować, że jest wszystko okej.
13: Na przełomie maja i czerwca powinniśmy dowiedzieć się, jakie jeszcze nowości, oprócz zapowiadanej wcześniej psychologii, szykuje Akademia na nowy rok akademicki.
17: Piękny park zamknięty dla mieszkańców mimo ich protestów. Takiego rozwiązania od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie wymagało ministerstwo. Park przy Szkole Przypoznańskiej został zamknięty w grudniu. Mieszkańcy okolicy nie mogą się z tym pogodzić. W niedzielę zorganizowali protest. Przy okazji kiermaszu ogrodniczego zablokowali łańcuchem wjazd na jeden z parkingów przy popularnym ogrodniku. Wymogi ministerstwa, spokój dla uczniów i nauczycieli w trakcie zajęć. Wymienia powody zamknięcia parku Emilia Olender, dyrektorka placówki.
18: Po pierwsze jest to teren szkoły. Należące do szkoły. Na tym terenie odbywają się zajęcia dydaktyczne, praktyczne przez uczniów Technikum Architektury i Krajobrazu. Więc tak naprawdę dla bezpieczeństwa, co szkoła musi zapewnić, dyrektor, tak, jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, nie może wpuszczać osób postronnych na teren szkoły. I teraz tutaj ja wiem, że mieszkańcom tutaj to bardzo to zabolało, bo powstało przeniesienia została brama i że tak może bardziej odczuli, a zwłaszcza podejrzewam, że ten blok, który budynek mieszkalny, który jest tutaj najbardziej w pobliżu. Ale to też dlatego, że wcześniej on należał do terenu szkoły. Skoro on należał do terenu szkoły, tak samo ten budynek obecnie, w którym się znajdujemy, gdzie jest właśnie sekretariat, biuro, on też należał do terenu szkoły. Natomiast, jak pan zauważył, teraz żeby tu wejść, trzeba też przejść przez tą bramę, bo miasto po prostu jak przekazywało szkołę pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, no te budynki nie zostały przekazane. Część ziemi została, nie została przekazana, czyli szkoła została pomniejszona tak naprawdę, no i zostały wyznaczone nowe granice. I tak naprawdę tutaj też ministerstwo, pierwszą kontrolę, którą miałam już jako wówczas pełniącą obowiązki dyrektora, to przede wszystkim, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nie mogą po terenie szkoły chodzić osoby postronne. Tu my nie mamy boiska wielofunkcyjnego, tak jak orliki, które mają mieć to, muszą być dla społeczności, tak? Natomiast tutaj u nas, no nie, my nic takiego nie mamy. Ten park, on nie jest dla społeczności. To jest teren tylko i wyłącznie szkoły. Dlatego mówię, ze względu bezpieczeństwa no nie mogę, bo później ja za to będę odpowiedzialność ponosiła, a zwłaszcza, że na terenie naszej szkoły jest też internat i jest tu młodzież. I teraz wcześniej mieszkańcy tego pobliskiego budynku, głównie to byli pracownicy naszej szkoły, gdzieś tam pojedyncze osoby się zdarzały, że mieszkał ktoś inny, ale
19: Teraz bardzo dużo zamieszkuje osób, które w ogóle nie były związane ze szkołą i po prostu też altany, które stoją, które zostały niegdyś zrobione, wybudowane przez naszych uczniów, absolwentów już teraz w ramach prac dyplomowych, a mieszkańcy po prostu traktowali sobie ich własność, nie bacząc na to, że to są uczniowie, wychodzili i tam wiadomo, alkohol jakiś i imprezki, no nie możemy takiego narażać uczniów na takie zachowania, także tutaj no nie może być inaczej. Ja rozumiem mieszkańców, że oni by chcieli, bo teren jest naprawdę atrakcyjny, jest ładny, jak najbardziej, ale on nie jest przestrzenią publiczną, on jest terenem szkoły.
20: No muszę zapytać wcześniej, zanim ten zakaz został wprowadzony, jakby tutaj pani wspominała, że zdarzały się imprezy jakby w tej okolicy, jeżeli chodzi o ten teren, natomiast czy na terenie samego parku, jakby samej tej przestrzeni zdarzały się jakieś zniszczenia na przykład?
19: Zdarzały się, oczywiście. I teraz tak, bo mamy też na teren szkoły, jak ktoś wszedł, mamy szklarnię, mamy jakieś urządzenia, mamy altanki, które gdzieś tam, taka altanka jest nieduża, gdzie jest ognisko też, miejsce na ognisko, to też tam były powyłamywane na przykład deski, ale bardzo dużo jakichś puszek po piwie, czy butelek po jakimś alkoholu, po papierosach opakowań i no naprawdę my staramy się o to dbać jak najlepiej i no nie jest to dobry przykład dla naszej młodzieży.
20: W grudniu była składana petycja w tej sprawie, jeszcze nie uzyskali odpowiedzi. Właśnie dlaczego?
19: Nie została wysłana odpowiedź, nie było wskazanego konkretnego adresata. Była lista, owszem, byli mieszkańcy podpisani, ale mówię, nie było konkretnego adresata. Natomiast przyszła tu pewna pani, pytając się o to, umówiliśmy tą panią na konkretny termin, na konkretną godzinę. Ta pani się nie pojawiła w wyznaczonym terminie, więc nie wiem, jak mogę teraz do tego się odnieść, tak? Także dlatego też to tak się skończyło, jak skończyło, że nie było gdzieś tam pisanej tej formy odpowiedzi.
17: Popularny ogrodnik pod skrzydłami ministerstwa jest od stycznia 2024 roku.
13: Gazociąg skomplikował plany drogowców. Zakończenie pracy na pierwszym odcinku północnej obwodnicy Gorzowa we wrześniu, a nie w lipcu. W czasie prac ziemnych odkryto rury, których nie było w planach. Miasto zleciło też dodatkowe prace. Odświeżona zostanie nawierzchnia na Kazimierza Wielkiego od numeru 85 do skrzyżowania z Bohaterów Westerplatte. Nowego odcinka ścieżki rowerowej doczeka się także ulica Wyszyńskiego.
17: W Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków. Część rodziców zapomina o tym obowiązku. Sytuacja nie jest nowa, bo powtarza się co roku. Powodów jest w sumie kilka. Większość dzieci zapisanych zostanie do szkół prywatnych. Część rodzin mogła się wyprowadzić z Gorzowa. Jest też grupa rodziców, którzy zapomnieli, że ich dzieci należy zapisać do szkoły. Mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
21: No jest to obowiązkiem rodzica, żeby zapisać dziecko do szkoły. Ten zapis do szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie. Trzeba taki druk wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Miejsce oczywiście na te dzieci i tak będzie czekało, natomiast bardzo prosimy rodziców, żeby w miarę możliwości zrobić to jak najszybciej, ze względu na fakt, że nam to w bardzo dużym stopniu pomoże od strony organizacyjnej, żebyśmy utworzyli odpowiednią liczbę oddziałów i nie musieli robić tego na ostatnią chwilę. W końcówce sierpnia to taki głęboki apel do rodziców. Dzieci siedmioletnie, czyli rocznik 2019, zapraszamy rodziców do zgłoszenia dzieci do szkoły. Najczęściej wśród tych 215 kandydatów nie zgłoszonych na razie znajdują się dzieci, których rodzice podejmą decyzję, że chcą zapisać do szkoły niepublicznej i jak najbardziej mają ku temu prawo. Są być może też i takie, które my widzimy w systemie, ale tak naprawdę już nie mieszkają w Gorzowie. Są takie sytuacje, także to co roku się powtarza, to nie jest nic dla nas nowego. Tak naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy w tej grupie 215 kandydatów niezgłoszonych na chwilę obecną na pewno spora część dotyczy szkół niepublicznych. To zdarza się nam co roku, ale apel do wszystkich rodziców, żeby pamiętać, że takie zgłoszenie należy zrobić, jeśli dotyczy oczywiście szkoły obwodowej w zakresie szkół publicznych.
22: Nawet jeżeli rodzic wybierze szkołę niepubliczną, to powinien zgłosić dziecko do szkoły publicznej?
21: Nie zgłosić do szkoły publicznej. My będziemy widzieli to później w systemie, natomiast chodzi o tych, którzy nie mają takich planów ani względem szkoły publicznej, a są nadal mieszkańcami Gorzowa, no to tutaj to dziecko dziecko należy zgłosić w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy. Natomiast tu jest po prostu prośba o to, żeby w miarę możliwości odpowiednio wcześnie dzieci zgłosić do naboru we właściwej szkole.
17: Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 21 do 29 maja. W tym roku do gorzowskich podstawówek trafi 1100 siedmiolatków.
14: 15 milionów złotych na infrastrukturę piłkarską w Lubuskiem. Część gmin wybuduje nowe obiekty, część wyremontuje starsze pełnowymiarowe boiska. Na północy województwa lubuskiego cieszyć się może Drezdenko, ponad 2,5 miliona złotych, Witnica ponad 3,600 czy Kostrzyn nad Odrą ponad 3 400 000 złotych. Finansowanie zyskały także Zielona Góra i Żagań. W skali całej Polski finansowanie zyskało 120 projektów. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyda na cel ponad 300 milionów złotych.
17: Więcej chętnych na prawko mają w tym udział 17-latkowie, którzy mogą zdawać na kategorię B i z tego korzystają. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło około 15%. W ośrodku boomu nastolatków spodziewają się przed wakacjami, mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor Gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
0: Myślę, że jak w każdym ośrodku ruchu drogowego widzimy zwiększone zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą grupę. Jest dokładnie o tyle więcej, o ile się spodziewaliśmy, czyli widać wyraźnie, że był to dobry pomysł dla tych osób. Te osoby w znacznej ilości starają się najpierw zrobić teorię, potem praktykę. Może jeszcze tych praktyk nie ma za dużo, bo tutaj od poznanej teorii mówimy, że to szkolenie powinno trwać około 1,5-2 miesiące, mniej więcej tyle to by wypada zgodnie, jeżeli ktoś dość intensywnie podchodzi do szkolenia, także już się pojawiają też pierwsze osoby na praktykach i te egzaminy zdają. To znaczy, ja mogę powiedzieć ogólnie, bo akurat nie sprawdzam szczególnie 17-latków, natomiast gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tę kategorię w stosunku do roku ubiegłego, który też był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o liczbę tych egzaminów, więc myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał. Co, no? Około 30% to jest standard, teoria. Około 50% na kategorię B, praktyka około 30%, może z lekką górką.
17: Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z osobą towarzyszącą. Do tego przed osiągnięciem pełnoletności jeździć można tylko po Polsce.
13: Gorzowskie Muzeum zaprasza na dwie noce muzeów i na dodatek w czterech lokalizacjach. Gorzowianie będą mogli zwiedzać wystawy przez dwie soboty z rzędu 16 i 23 maja. W najbliższą zaprasza Muzeum Grodu Santok i Spichlerzy przy ulicy Fabrycznej. Tydzień później zespół willowo-ogrodowy przy Warszawskiej i Zagroda Młyńska w Bogdańcu. Mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.
1: Zbliża się wielkimi krokami największe święto muzeów i muzealników, czyli Noc Muzeów. Wzorem lat ubiegłych, sprawdzona metoda. W Gorzowie i w naszych lokalizacjach na terenie powiatu gorzowskiego, w Santoku i w Bogdańcu, Muzeum Lubuskie organizuje Noc Muzeów w dwóch terminach. 16 maja zaprosimy Państwa do Muzeum Grodu Santok oraz do gorzowskiego Spichlerza, natomiast 23 maja do Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu oraz do zespołu willowo-ogrodowego w Gorzowie. Wpisujemy się takie zjawisko czy trend ogólnopolski i notujemy wzmożone zainteresowanie tym, co w muzeach pokazujemy, robimy, tworzymy. Jeśli chodzi o liczbę naszych zwiedzających, to my liczymy ich w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy, a Noc Muzeów odwiedza czy korzysta z tej formy około 1500-2000 osób każdego roku. To jest bardzo dużo. Cieszymy się, że Państwo chętnie korzystają z naszej oferty i z naszych badań wynika, że jednak największym zainteresowaniem cieszą się wystawy czasowe, które często podczas Nocy Muzeów Państwu prezentujemy.
13: Muzeum w Santoku otwarte będzie od godziny 16 do 23, a Spichlerz od 17 do 23.30. Wstęp wolny.
17: Po rocznej przerwie wracają spacery po Gorzowie z przewodnikiem. Pierwszy w sobotę. Mieszkańcy mogą liczyć na 6 wycieczek, jedną co miesiąc, podczas których odkrywać będą tajemnice Gorzowa. Zbiórka tradycyjnie przed godziną 10 na Starym Rynku przy Fontannie. Po mieście oprowadzać będzie Zbigniew Rudziński, prezes PTT Kazień Gorzowski.
3: No i ruszamy taką trasą, która może wielu zaskoczyć, bo nie będziemy się mijać tym razem przede wszystkim do jakichś mroków średniowiecza, bo po 45 i 45 roku działo się tak wiele. Ja dotarłem do wielu, wielu artykułów, opracowań, wydawnictw związanych, przede wszystkim pana dyrektora Rymara, związanych właśnie z tym okresem i muszę powiedzieć, że aż w pewnym momencie zaczęło mnie korcić, żeby z tego zrobić właśnie nawet osobne wydawnictwo jakieś, dlatego że tak wiele się tam działo i to rzeczy niezwykłych. No Dziki Zachód po prostu wysiada, to byli jacyś harcerze w porównaniu do tego, co się tutaj działo. Naprawdę działo się bardzo wiele. Cudowne, że tak powiem, na przykład zdarzały się z dnia na dzień niemalże zapomnienia języka niemieckiego albo zapomnienia języka polskiego. To tylko taki lżejszy aspekt. No, zdarzały się takie historie wręcz kryminalne, bo proszę sobie wyobrazić, do dzisiaj na wiele pytań nie możemy odpowiedzieć, ale w ostatnich latach właśnie niektóre zagadki zostały już odkryte. Na przykład domniemany oficer z Zarządu Głównego Milicji Obywatelskiej z Warszawy, który przybył i potem nagle zniknął i pojawił się przed świętami Bożego Narodzenia związany takim drutem kolczastym w rzece Warcie. No to się okazało, że to nie był żaden oficer, tylko po prostu ktoś, kto chciał nim chyba uchodzić, uciekł po prostu z Warszawy, zdezerterował tutaj, troszkę szumu narobił, jak się to wydało, to dwóch innych funkcjonariuszy zajęło się nim bardzo skutecznie, no i finał był taki, jak wcześniej spotkałem, ale takich sytuacji było znacznie więcej, nie wszystkie były takie kryminalne, niektóre były wzruszające, o tym wszystkim będę opowiadał. To jest materiał po prostu na dobrą książkę. Czy ja będę w stanie taką książkę napisać, jeszcze nie wiem, ale strasznie mnie korci. No, kolejny temat to jest to, co zwykle nie dostrzegamy. Mamy ciągle jeszcze dużo pięknej secesji w naszym mieście, a secesja to wiadomo, piękno w czystej postaci, także tych detali architektonicznych. One czasami są 3-metrowej wielkości, jak nasz smok, który na Mickiewicza sobie patrzy na nas z góry troszeczkę, a czasami są to malutkie rzeczy, ale są też takie postacie jak Hermes, który jest na jednej z ulic, czy gryfy, czy inne rzeczy. Też na to będę chciał zwrócić uwagę. To są oczywiście tylko dwie propozycje. Następna, trzecia, to będziemy szukać niektórych pamiątek pod ziemią, albo będziemy mówili, że tam pod ziemią jest coś unikalnego. Co przysypaliśmy, co właściwie widzieliśmy tylko na chwilę, jak były prace w naszym mieście, no, robione drogowe. I dobrze czasami wiedzieć, chociaż tego tylko możemy teraz zobaczyć na zdjęciach z tego okresu. Następny spacer to będzie spacer poświęcony legendom. Proszę Państwa, tych legend jest bardzo dużo. One czasami mają charakter taki, że widać, że to taka legenda troszkę przerobiona ze słowiańskich bajek, a czasami czysto niemieckie jakieś takie legendy, czy opowieści, czy baśnie wręcz. O tym będę opowiadał. Akurat będzie już chyba najfajniejsza wycieczka pod względem tego, żeby pójść rodzinnie, zabrać dziecko i niech słucha, niech się uczy naszego miasta z przymrużeniem oka, z taką lekkością i zabawą. Kolejna nasza wycieczka to będzie pokazanie historii drogi. Proszę Państwa, kto z nas dzisiaj wie, gdzie mamy taką drogę zrobioną, gdzie możemy się zapoznać z historią drogi w ramach naszej cywilizacji? No, niewiele osób, a ja dzisiaj Wam nie powiem, przyjdźcie na wycieczkę, to sami zobaczycie. No i ostatnia wycieczka śladem 7 gorzowskich wzgórz, bo zawsze ten temat niektórych, że tak powiem, nurtuje, ile tych wzgórz tak naprawdę jest. Ja też dzisiaj tego nie zdradzę, ale uprzedzę lojalnie. 10 km przed wami, a suma podejść to jest tak, jak gdybyśmy zaczynali od świątyni Wang tutaj w dawnych Wielkowicach, dzisiaj w Karpaczu Górnym i skończyli w samotni sercu Karkonoszy. Czyli będzie wysiłek. To obiecuję wam na pewno.
17: Udział jest bezpłatny, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść i wyruszyć w drogę.
12: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Nowum. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, już nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyn fantastyczny, opowieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu, tak, powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie, to już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz, jak to wygląda?
5: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo fajna, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery, najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie, teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone magazyn i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
4: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
5: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Nowum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
4: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
5: Dokładnie.
4: Jest tym takim przewodnim tematem. Czyli właściwie co?
5: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos. Opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia.
4: Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction. Nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
5: O tak.
4: Proszę wytłumacz, co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
5: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby wejść w to opowiadanie.
4: Czyli bardziej science niż fiction.
5: Bardziej science niż fiction, no dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, przesympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę. za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno, no właśnie i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga, a pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej się potoczyła, chciała tą załogę ocalić, więc stworzyła opowieść, która może trochę przypominać, tak, bo powstała właśnie na podstawie natchnienia tym Terminusem, ale myślę, że zakończenie będzie dość, nie zdradzając go, jednak będzie bardziej optymistyczne. Natomiast ciekawa jest też forma tego opowiadania, bo w całości opiera się na krótkich raportach i analizach tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to jest w tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst, jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym, najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz pierwszy.
4: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
5: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego. Bo tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę, Gorzowski odlot, brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć, więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy, taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał, bardzo fajny, bardzo gorzowski, pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, które, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landsbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, ani na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał do nas Adam pan Adam Loraj, opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznych, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
4: Można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
5: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat, czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata, wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat, czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby, i na szczęście okazuje się, że nie, 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w których może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne, więc jak najbardziej chciałem też, żeby taka akcja się pojawiła, i to będzie opowiadanie Świnster Mariusza Turskiego, bardzo mocno na akcji oparte. Będziemy mieli tam dużo wybuchów, dużo strzelanin, więc dużo tej akcji będzie o rozgrywającej się w przestrzeni kosmicznej. Więc trochę inna atmosfera, co mnie też ogromnie cieszy, że będzie w tym numerze różnorodnie. Pojawi się też w tym numerze osoba, którą publikowaliśmy w numerze poprzedzającym, w numerze 16. Sebastian Baliński ze Słubic, który napisał dla nas opowiadanie Cisza tym razem. Bardzo ciekawy eksperyment formalny, ponieważ Sebastian do tej pory zajmował się horrorem, takim horrorem gotyckim, i taki horror opublikowaliśmy w poprzednim numerze, a teraz, wykorzystując ten język horroru gotyckiego, napisał dla nas opowiadanie science fiction, tak naprawdę opowiadanie rozgrywające się na opuszczonej stacji kosmicznej, gdzie pojawia się mordercza istota, tak, z kosmosu, i jest to ciekawy zabieg pokazujący to, jak ten język horroru gotyckiego został przeniesiony właśnie w kosmos, i mogą Państwo sami ocenić, czy to się udało, czy nie udało, bo ja zastanawiałem się, czytając tekst, czy może nie zasugerować jakiegoś backgroundu, który by wytłumaczył, dlaczego taki, a nie inny język w przyszłości, w przestrzeni kosmicznej, ale koniec końców stwierdziłem, że takie tłumaczenie chyba nie byłoby potrzebne, ponieważ odebrałoby samym czytelnikom taką przyjemność wynikającą ze stworzenia własnych interpretacji, dlaczego właśnie taka, a nie inna forma narracji została tutaj zastosowana. Także takie 6 bardzo ciekawych opowiadań. Bardzo ten numer mi się osobiście podoba. Mogę powiedzieć, że zrobiłem go niemalże pod siebie, bo są tam teksty, które ja bym bardzo chętnie przeczytał, ale ja też lubię science fiction i podróże kosmiczne, więc jak najbardziej. Będą oczywiście grafiki też, o właśnie, Gorzowian Piotra Jakubowskiego z naszej redakcji, który jeszcze u nas nie debiutował, jeśli chodzi o sferę grafik, więc po raz pierwszy tak naprawdę na naszych łamach pokaże się z tej właśnie strony. Poza tym jeszcze jedna autorka z Gorzowa i spoza Gorzowa okładkę i też grafiki do wnętrza, pan Wojciech Jagliński z Piły, który stworzył dla nas też piękną okładkę, bo staramy się oczywiście jak zawsze, żeby Gorzowski Magazyn Fantastyczny był też pięknym przedmiotem, dlatego dbamy o to, żeby był pięknie ilustrowany.
4: Zazwyczaj było tak, że kiedy wychodził magazyn, był konkurs, żeby ci, którzy przeglądają Facebooka, mieli okazję na egzemplarz, czy tak będzie i tym razem.
5: Tak, ogłosiliśmy konkurs dla tych, którzy chcieliby wygrać najnowszy Gorzowski Magazyn Fantastyczny, czerwcowy, z dostawą do domu. Jest to konkurs nie tylko dla gorzowian, więc tym bardziej zachęcamy tych, którzy właśnie na miejscu nie będą mogli tego magazynu otrzymać, a chcieliby wersję papierową. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Na czym konkurs polega? Do 22 maja zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na tematykę kolejnego, czyli grudniowego numeru Gorzowskiego Magazynu Fantastycznego Landsbergon. Chcemy tym razem oddać to sprawstwo naszym czytelnikom, dowiedzieć się, o czym wy, czytelnicy, chcielibyście poczytać w naszym magazynie. Może macie też w swoich szufladach jakieś teksty właśnie tematyczne, które do tej pory się nie wpisywały w tematykę. Też jak najbardziej można zaproponować. Więc do 22 maja serdecznie zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na temat najbliższego magazynu fantastycznego Landsbergon. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie tematy związane oczywiście z fantastyką, które mogłyby wam przyjść do głowy. Swoje pomysły możecie zgłaszać mailowo na landsbergon@gmail.com albo pod konkursowym postem na naszej stronie na Facebooku Stowarzyszenia Novum do 22 maja. Spośród tych tematów, które zostaną zgłoszone, wybierzemy 3 osoby, które otrzymają z dostawą do domu najnowszy czerwcowy Landsbergon, a z tych właśnie zgłoszonych tematów wybierzemy jeden, który będzie tematyką grudniowego numeru Landsbergon. Jeśli to się sprawdzi, jeśli tematy będą fajne, jeśli sporo wpłynie tych pomysłów, może spróbujemy czegoś takiego na stałe i będziemy zachęcać czytelników też, żeby zgłaszali tematy kolejnych numerów, a na razie sprawdzimy, jak to się uda. Do 22 maja w konkursie można wziąć udział, uczestniczyć też w tworzeniu naszego magazynu poprzez określenie tego tematu. Myślę, że to też będzie duża przyjemność dla tej osoby, która taki temat zgłosi, że powstanie magazyn fantastyczny o tematyce właśnie, którą jej się w głowie zrodziła, którą ona wymyśliła, więc gorąco zachęcamy. Do 22 maja można zgłaszać swoje pomysły.
4: No dobrze, to powiedz, bo pomysłów może być kilka, no ale temat przewodni jest jeden. Kto go wybierze? Czy to też będzie jakiś konkurs dla czytelników, dla mieszkańców, czy to jednak tutaj już redakcja bierze to na siebie?
5: Spośród tych pomysłów, zgłoszeń, które się pojawią, już my jako członkowie redakcji Landsbergonu wybierzemy ten temat, który no, według naszego subiektywnego zdania najlepiej by się nadawał do tego, żeby na podstawie tego stworzyć magazyn. Tu już nie zostawiamy tego jakby w całości, małymi krokami czytelnikom, bo jeśli temat nie byłby sensowny, nie wpisywałby się do końca, no to musimy tutaj, tym bardziej ja jako redaktor naczelny, który powinien dbać o całokształt czasopisma, dbać o wybór dobrego pomysłu. Natomiast pomysły zgłaszają czytelnicy, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci i spośród tych właśnie pomysłów wybierzemy ten, na podstawie którego stworzymy magazyn. W tej chwili widziałem, że 4 takie tematy zostały zgłoszone pod postem konkursowym na Facebooku, także gorąco zachęcamy, czasu jeszcze sporo, żeby przemyśleć, o czym chcielibyście przeczytać, czy to ma być urban fantasy, czy wolicie gotycki horror, jakie pisze pan Sebastian Baliński, czy może chcielibyście właśnie hard science fiction, czegoś co wymaga tutaj już takiej wiedzy, powiedziałbym, naukowej bardziej. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie pomysły. Jeden z nich wybierzemy i na jego podstawie powstanie najbliższy grudniowy numer. Poinformujemy oczywiście o tym, czyj to jest pomysł, kto jest autorem tego zwycięskiego pomysłu, na bazie którego powstanie magazyn.
4: Kiedy ogłosicie właśnie ten temat przewodni, no bo chodzi o to także, żeby autorzy ewentualnie mieli czas, żeby napisać, tak, na ten do tego grudniowego numeru. No bo ten już jest, tak jak wspomniałeś, już jest zamknięty, tutaj właśnie już kwestie stricte techniczne, tak, drukarnia i tak dalej, no ale grudniowy numer, no pewnie będziecie chcieli gdzieś w okolicach października być może już mieć też tak zamknięty, no nie, no bo potem trzeba jeszcze to wydrukować, no wiadomo, cały proces trochę trwa.
5: Wyniki konkursu na temat najbliższego Landsbergonu ogłosimy już właściwie do końca czerwca. Będą to oczywiście wyniki dotyczące tego, kto otrzyma najnowszy magazyn. Natomiast myślę, że to jest właśnie okolica czerwca, może lipiec. To jest czas, kiedy spośród tych tematów wybierzemy ten jeden, na bazie którego powstanie najnowszy magazyn fantastyczny Landsbergon. I okolice właśnie lipca, sierpnia to też będzie oficjalne ogłoszenie naboru do nowego numeru, ale oczywiście nabór jest cały czas otwarty, cały czas można wysyłać swoje teksty, je zgłaszać. Niekoniecznie trzeba czekać na ogłoszenie tematu, ale właśnie myślę, że jeśli do 22 maja zbierzemy wszystkie te pomysły, do końca czerwca je przejrzymy, wybierzemy, to koniec czerwca, początek lipca, to będzie informacja o tym, jaka będzie tematyka wybrana najbliższego, czyli grudniowego numeru, tak żeby każdy miał sporo czasu do napisania, bo tak jak też wspomniałeś, numer musi wyjść w grudniu, ale musimy mieć też swój czas na przejrzenie tych wszystkich tekstów, przeczytanie, wybór, korektę, skład, druk, więc rzeczywiście myślę, że październik to już jest ten okres, kiedy my chcemy do tych technicznych rzeczy się przygotować i termin naboru też ogłosimy prawdopodobnie taki, że do któregoś października będziemy teksty przyjmować, jeśli nie troszkę wcześniej.
4: Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Landsbergon, bo nie samym Landsbergonem człowiek żyje. Będzie kolejna książka podróżnicza, to już ogłosiłeś w swoich socialach, na takiej samej zasadzie jak dwie poprzednie, czyli czekasz na zgłoszenia od mieszkańców, czy może masz już tyle zgłoszeń z poprzednich edycji, że teraz tylko wybierasz z tego?
5: Tak, powstanie niesamowite lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część niesamowitego lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w niesamowitym lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No, sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy, sporo zgłoszeń dotyczy No właśnie, takich perełek, które są już...
4: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie, albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
5: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
4: Do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
5: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie. To nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki.
4: Bardzo ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Mariusza Sobkowiaka.
12: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
0: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
2: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
0: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Za 98 6 zł i 87 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr. Ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
5: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
6: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
5: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
5: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
8: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
9: A dlaczego drzwi zamknęłaś?
8: Serku, bądź mężczyzną!
10: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
11: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko 2 policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
12: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił, wyjaśnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
13: Na obecnym etapie postępowania udało się uzyskać ostatnią brakującą opinię, to jest opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca jednego z podejrzanych i do końca maja planowane jest skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
12: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
14: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
15: Tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
14: nie... Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu. Jaką pan ma refleksję główną? Co dzisiaj to znaczy dla Polski?
15: No jest to przede wszystkim... taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie. Bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy trzecią Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż druga Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
14: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
15: No prawie no, kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po prostu po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
14: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
15: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach. No i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
0: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie. Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Taki pomysł analizują samorządy tatrzańskie, bo dzikie zwierzęta, na przykład lisy, wilki, łanie, jelenie, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej. Ma być to miejsce, gdzie mogłyby trafić zwierzęta chore, ale także te, które zbyt często pojawiają się w przestrzeni miejskiej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
16: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
17: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, z trzeciej strony mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
16: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
18: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
0: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Parę lat temu także Tatrzański Park Narodowy miał pomysł stworzenia ogrodzenia przy ogrodzonej przestrzeni leśnej dla problematycznych niedźwiedzi, które zbyt często zbliżają się do ludzi. Plan jednak nigdy nie został zrealizowany. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
19: Dlaczego jesteście na tych targach?
20: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
19: A dlaczego Was interesuje zostanie policjantem?
20: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są.
0: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazał szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
21: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
22: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
21: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki. Za remont armaty zabierze się kilkuosobowa grupa uczniów. Na wszystkie prace uczniowie mają tylko miesiąc. Później eksponat wróci do Muzeum Wojsk Lądowych.
0: Sprzęt wojskowy to nie nowość dla uczniów tej szkoły. Kilka lat temu odrestaurowali haubice.

0: hokejowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie. Bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy III Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
1: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
0: Prawie kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. Też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
1: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
0: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można tak to określić, tego wniosku, dlatego że, pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że już wielokrotnie była powtarzana, było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
1: To może, wie pan, nie być wcale tak znane opinii publicznej współczesnej Polski, ale kwestia zamachu majowego i rządów późniejszej tak zwanej sanacji Józefa Piłsudskiego budzi w świecie politycznym spore kontrowersje, mianowicie w tej jego części, która związana jest z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak była 90. rocznica zamachu majowego, to PSL zapowiadał, że będzie się starał o wzniesienie, uwaga, pomnika ofiarom zamachu majowego. Bo przedwojenny PSL, akurat PSL ma taką tradycję, jaką ma, obrywał bardzo za czasów rządów sanacyjnych. Wielu działaczy ludowych było w więzieniu, w tym premier Witos miał proces, w tym słabym procesie brzeskim otrzymał wyrok skazujący. Czyli, mówiąc krótko, są w Polsce tacy, którzy pamiętają. Myśli pan, że ta pamięć powinna nam wrócić, bo ona nie jest powszechna? Czy nie powinno być tak, że wszyscy dyskutujemy zawzięcie, nie tam jakiś stan wojenny i o tym, czy Tusk zdradził Polskę, czy Kaczyński, tylko o tym, czy marszałek miał rację, że wziął za pysk tych warchołów, czy też sam był warchołem?
0: To jest bardzo trudne pytanie, na którym, powiem szczerze, ja się zastanawiam od wielu lat i w sumie ta odpowiedź od czasów studiów, przynajmniej moja, tak, ona się zmienia. Po początkowym entuzjazmie i takim dość dużym jakby jednak poparciem, tak, dla tej decyzji, to jednak z wiekiem przychodzi głębsza refleksja. Ja myślę, że wspominając jeszcze Witosa, trzeba pamiętać, że on jednak na kilka lat wylądował na emigracji. To jest taki nomen omen jakby sytuacji. Natomiast ja myślę, że tak, na pewno potrzebna jest rzetelna dyskusja i mądre, niepolaryzacyjny sposób upamiętnienia. Bo to nie chodzi o to, żeby wskazywać, tak, że tu są, bo tego nie rozstrzygniemy, tak. Znaczy, to będzie sytuacja, która tak na dobrą sprawę jest nierozstrzygalna. Tak jak mówiłem, historycy wciąż, postawimy dwóch różnych historyków, oni będą dyskutować, jakie były skutki, jakie były przyczyny, jaki był sens, istota i czy to w ogóle czy to w ogóle przełożyło się na jakość państwa polskiego, bo te głosy również są. Natomiast tak, myślę, że taka forma upamiętnienia, ale która by

0: jednocześnie jednoczyła, tak, pokazywała tragizm tych wyborów, bo no, trzeba pamiętać, to nie tylko była kwestia Józefa Piłsudskiego i ludzi ich wiernych, tak, ale wielu jednak miało potężny zgrzyt, po której stronie stanąć, tak. No jest Kazimierz Trzaskowski, który próbował popełnić samobójstwo, ale takie samobójstwo również, jeśli chodzi o dowódcę bodajże 7 Pułku Piechoty, było skuteczne. No dla wielu Polaków tak na dobrą sprawę było to wydarzenie niezwykle tragiczne, ale też trzeba pamiętać, że Piłsudski zatrzymał się w połowie drogi. Niektórzy mówią, czy to dobrze, czy źle, tak? To znaczy, i niektórzy mówią tak, no odbył się zamach majowy, który był takim nieudanym marszem na Rzym. Dlatego, że marsz na Rzym był po prostu prowokacją, jeśli chodzi o rok 1922 i Włoch. Natomiast no tutaj...
1: Tu mówi pan oczywiście, przepraszam, o przejmowaniu władzy przez Benito Mussoliniego. Ona też odbyło się takimi etapami, no ale etap najważniejszy to był marsz na Rzym. No to była wielka impreza, jeśli można użyć tego słowa.
0: Wielka impreza, która okazała się niezwykle skuteczna, dlatego że króli i władze włoskie ugięły się przed tym szantażem, no i oddały Mussoliniemu fotel premiera i to był dopiero początek umacniania się, dlatego że ten system włoski, on również nie zjawił się w takim kształcie, jakim go znamy w 1922 roku, on miał swoje etapy. Natomiast no, trzeba pamiętać o jednym. Piłsudski, wbrew temu, co mówiła ówczesna lewica, bo zamach majowy był zamachem stricte lewicowym, dlatego że poparły go wszystkie ugrupowania na lewo, nawet z Komunistyczną Partią Polski, to tylko ten Cad Mackiewicz i ci konserwatyści wileńscy tutaj wyskoczyli trochę przed szereg, jeśli chodzi o prawą stronę. Natomiast no, co trzeba podkreślić? Po pierwsze, no, zachował stary parlament, wybrany w wyborach 1922 roku, który go wkrótce po zamachu majowym wybrał na prezydenta. De facto, oczywiście nie de jure, bo nie da się zalegalizować zamachu majowego, tak? Albo w ogóle zamachu nie da się zalegalizować, ale de facto wybierając go z tym prezydentem, on tego wyboru nie przyjął, no dokonano pewnego aktu akceptacji i jednak pogodzenia się z pewnym faktem. No należy również, i tu należy oddać wielki honor ówczesnym, albo wielką zasługę i przede wszystkim względem dojrzałości ówczesnym władzom Rzeczypospolitej, dlatego że nie kontynuowano walki, tak? Że w pewnym momencie stwierdzano, że jednak nie ma sensu, ugięto się przed siłą, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie doprowadzać do wojny domowej, bo równie dobrze mogło to się tym skończyć, tak? No, mieliśmy kilka lat potem tak, scenariusz hiszpański.
1: Józef Piłsudski znany jest z wielu momentów czy takich wypowiedzi, powiedziałbym, w stylu między koszarami a polityką współczesną. No, był takim trendsetterem ostrych wypowiedzi. Jedną z nich tutaj sobie wybraliśmy, dosyć znaną, do naszej rubryki Słowo się rzekło. Czyż to trzeba być dyktatorem? Jestem człowiekiem silnym, lubię decydować sam, ale gdy patrzę na historię mojej ojczyzny, nie wierzę naprawdę, aby można było rządzić w niej batem. Nie lubię bata. A to Józef Piłsudski, no, nie lubi bata, tylko zrobił zamach wojskowy. Czasami się ten cytat używa po to, aby pokazać właśnie to, o czym pan mówił przedtem. Słuchajcie, dyktatury to one potrafią być naprawdę dyktatorskie, a ta dyktatura Piłsudskiego to była robiona przez kogoś, kto nie lubił bata. Ja zastanawiam się, czy nie za bardzo wierzymy w czarowną moc Józefa Piłsudskiego, słów Józefa Piłsudskiego, bo w czynach jednak jest tak, że od czasu do czasu mamy dyktaturę na no 10 na 10, no chociażby proces brzeski, czy uruchomienie potem Berezy Kartuskiej, fałszowanie, nie takie na chama wyborów, ale jednak poprawianie wyników, zwłaszcza w tych okręgach wyborczych, w których wyborcy nie bardzo się orientowali, czym są wybory, no to tam władze wójtów sanacyjnych no naprawdę poprawiały wyniki. To są wszystko, rozumiem, że dyktatura Stalina, Hitlera, czy choćby tego Mussoliniego jest nie do porównania z dyktaturą Piłsudskiego. Tylko pytanie, czemu to ma być nasz punkt odniesienia? Dlaczego mordercy na wielką skalę mają być punktem odniesienia? Może raczej Finlandia, Czechosłowacja, państwa, które uratowały demokrację przed II wojną światową. No dobra, ja sobie pogadałem, a teraz niech pan mi powie, jak to z tym Piłsudskim. Lubił bat, czy bata nie lubił?
0: To czy mamy do czynienia z sytuacją, inaczej, pewnym taką pomyłką historyków, publicystów albo ludzi, którzy zajmują się historią, jest takie określenie, tak, jest jeden Józef Piłsudski. Natomiast ten Józef Piłsudski się zmieniał, bo to jest to tak jak każdy z nas, tak? Inny Józef Piłsudski jest w 1905 roku, inny w 1918 roku, inny w 1926 roku, a inny w 1930 czy jeszcze wcześniej 28, tak? Dlatego, że tak jak każdy człowiek, Józef Piłsudski zmieniał swoje poglądy, on nie zmieniał swojego charakteru. To był typ typowo XIX-wieczny, który wchodzi w polską niepodległość z wielkimi nadziejami. Natomiast no, trzeba pamiętać, i to jest bardzo charakterystyczne, zarówno Roman Dmowski, jak i Józef Piłsudski nie byli stworzeni, albo ich DNA nie było kompletnie skonstruowane na życie parlamentarne. Tak? No i mamy rok 1918, rodzi się polski parlamentaryzm, jeden i drugi nie biorą w nim aktywnego udziału, stoją z boku, tak? Bo również Józef Piłsudski jako polityk narodowej demokracji, no również nie był liderem...
1: Roman Dmowski.
0: Nie był liderem jakby obozu, więc to pokazuje pewną taką romantyczną formację Królestwa Polskiego, o tym sobie powiedzmy, tak? Bo w tym parlamentaryzmie II Rzeczpospolitej na samym początku bardzo dużą rolę odgrywali politycy galicyjscy, którzy mieli doświadczenie parlamentarne i to oni stali na czele większości ugrupowań, które wtedy próbowały zbudować tą polską demokrację, polski parlamentaryzm. Więc Józef Piłsudski, jakby jego życie... To jest taki, albo jakbyśmy go spróbowali scharakteryzować jako polityka, to jest ciąg rozczarowań. On cały czas próbuje, natomiast on się rozczarowuje i w związku z tym trochę w sposób dziecinny sięga po inne instrumenty. Bo zamach majowy w 1926 roku miał być pewną korektą, tak? Korektą, jeśli chodzi o rząd, również jeśli chodzi o konstytucję, bo ta korekta była wymagana, tak? No, konstytucja 1921 roku, no jednak nie dawała pewnej stabilności i to osiągnięto tak w 2 sierpnia 26 roku, w momencie, kiedy uchwalono nowelę sierpniową, czyli taką korektę konstytucyjną dającą większe uprawnienia prezydentowi.
1: A no właśnie, bo tu wkraczamy na ten obszar, powiedziałbym, 100 lat temu i dzisiaj, taki wspólny. Mianowicie, przecież najbardziej zdrowym zachowaniem zamachowców, autorów rewolucji majowej, czy przewrotu, czy korekty, byłoby po prostu usprawnienie konstytucji, którą bardzo krytykowano za to, że dawała ogromne możliwości parlamentowi, a bardzo małe rządowi, niemal żadne prezydentowi. Czyli mógłby ten obóz zwycięski po prostu narzucić nową konstytucję i jak pan dobrze wie, trwało to długie, długie lata, zupełnie tak jakby ten obóz dopiero myślał po zdobyciu władzy, co mamy z nią zrobić. Teraz mamy trochę inaczej. Mamy demokrację dość stabilną i prezydenta Nawrockiego, który nawołuje do tego, że jest moment konstytucyjny, że chcemy nowej konstytucji. Niech pan powie, to jest moment konstytucyjny w Polsce? Taki porównywalny do 1926 roku.
0: Są tacy, którzy w Polsce powiedzą, że ten moment konstytucyjny w Polsce to... No już od wielu, wielu lat jest, tak, dlatego że jeśli zobaczymy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, jeśli zobaczymy to, co się dzieje z polską praworządnością i z problemem, jeśli chodzi o sprawczość państwa, przede wszystkim w przestrzeni władzy wykonawczej, no to od wielu, wielu lat mamy tutaj to zagadnienie, które gdzieś wisiało. Natomiast no póki i zarówno prezydent, jak i premier byli z jednej opcji, te momenty kryzysowe nie wychodziły. Natomiast problem z praworządnością był. Więc wielu od wielu lat diagnozowało ten problem konstytucyjny i to, co się dzieje w państwie. Natomiast no, problem polega na tym, którą drogą i czy na pewno w ten sposób i czy postulat tego resetu, tak, momentu konstytucyjnego jest postulatem, który zmierza rzeczywiście do tego, żeby usprawnić ustrój. Czy jest to element, który jest trochę taką konstytucją marcową arebur, to znaczy, żeby napisać ustawę zasadniczą albo zreformować ustawę zasadniczą pod kogoś, tak? Bo zawsze mamy jedną dyskusję polityczną, a z drugiej strony mamy mechanizm ustrojowy i to są dwie rzeczy, bo politycy, wiadomo, mają taką tendencję, żeby jednak pisać prawo pod siebie i swoją aktualną sytuację. No ja tak myślę, że z tej Rady Konstytucyjnej, no to ja jestem w stanie się założyć, że wyjdzie ustrój, który będzie miał charakter prezydencki. Trudno sobie wyobrażać, żeby wypracowano tam ustrój o charakterze kanclerskim. Więc na pewno dyskusja konstytucyjna jest potrzebna, natomiast no nie jestem przekonany, czy w tej formie, bo tu jest kwestia nie tyle wykonania, co intencji.
1: Mówił pan sporo o praworządności i mówił też wczoraj o praworządności sam prezydent Karol Nawrocki.
2: Jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków.
1: Tak mówił prezydent do ponad 160 sędziów wczoraj i widzi pan, wiele wątków poruszył w tym krótkim wystąpieniu. Pierwsze jest takie, czy sędziowie są niezależni od wszystkich? No to wtedy są chyba taką kastą i się wydaje, że ta kasta była potępiana w obozie, z którego się wywodzi prezydent Nawrocki.
0: No w sumie ten obóz, z którego wywodzi się prezydent Nawrocki, w trochę swoją pozycję polityczną, jeśli ktoś ma długą pamięć i sięgnie tak do początku lat 2000, to walka z tak zwaną kastą prawniczą w wielu odsłonach, no to była istota tak naprawdę sprawę programu Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze wtedy z młodym Zbigniewem Ziobro. Jeszcze wtedy pojawiał się bardzo ciekawy postulat, o którym szybko zapomniano, to znaczy przywrócenia kary śmierci, bo to też był jeden z takich głównych wątków. No zawsze jest problem z sędziami, dlatego i z tą trzecią władzą, i to jest jakby kwestia wielowiekowej wręcz dyskusji, tak? Nawet jeśli sięgniemy do Monteskiusza i w tym trójpodziale władzy, no to zobaczymy, że ta władza sądownicza wcale nie jest taka niezależna od tych głównych, przede wszystkim od władzy wykonawczej, że ona jest najmniej zarysowana i również tak było w przypadku ustroju brytyjskiego. Więc to napięcie pomiędzy zależnością a niezależnością władzy sędziowskiej jest bardzo trwałe i w sumie nigdy nie jesteśmy w stanie stworzyć zupełnie niezależnego, tak jak nie jesteśmy w stanie stworzyć niezależnego mechanizmu władzy wykonawczej. Tak? Check and balance polega na tym, że mamy niezależne siły polityczne, ale które w jakiś sposób siebie kontrolują. No i całą sztuką i mądrością polityczną jest to, żeby z jednej strony dać pewną autonomię i działania, która jest związana z niezależnością, a z drugiej strony jednak nie pozwolić przekształcić się temu gremium, albo można powiedzieć tej władzy, w jakiś taki samodzielny ośrodek siły, dlatego że on będzie się degenerował, tak? Ale to również, nawet nie trzeba sięgać do Monteskiusza, można dalej do starożytnych, tak? Jak ktoś ma za dużo władzy, no to wtedy ta władza po pewnym czasie będzie się degenerowała. Oczywiście oni pisali w przypadku całego ustroju, natomiast no tu mamy taką samą sytuację. Więc jest to bardzo trudne, ale przede wszystkim wymaga dyskusji i również spojrzenia na inne wzorce. Natomiast no, pamiętajmy o jednym rzeczy, tak? Czy na czele systemu praworządnego w Rzeczypospolitej Polskiej przez wiele lat skutecznie stał Trybunał Konstytucyjny, który od 2015 roku no, jednak przestał funkcjonować. No teraz tak na dobrą sprawę przypomnijmy Trybunał Konstytucyjny, który cieszył się bardzo dużym autorytetem nawet wśród polityków. Tak? I przypomnijmy również, że początkowo przed 1997 roku uchwały Trybunału Konstytucyjnego mogły być odrzucane przez parlament, potem na podstawie konstytucji przyjęto, że mają one charakter ostateczny. Tak? Władza ustawodawcza przyjęła sama z siebie tak pewnego rodzaju węzidło na to, żeby no, nie mogła jednak działać samowolnie, bo nie tylko ta dyktatura, tak, albo pewne przekroczenie uprawnień może następować ze strony władzy wykonawczej, ale również ze strony władzy ustawodawczej. I o tym nie tylko polscy, tak, ale zagranicznie, ale również polscy prawnicy pisali od 20 lat. Pamiętajmy, Trybunał Konstytucyjny był jednym wielkim niezrealizowanym postulatem polskich środowisk prawniczych w II Rzeczpospolitej. Tak. Od samego początku tacy prawnicy, jak nie wiem, Władysław Leopold Jaworski, tak, czy Stanisław Estreicher i wielu innych pisało, że była w Polsce praworządność, należy ustanowić Trybunał Konstytucyjny albo jakąś formę kontroli prawodawczej ustawodawcy, tak? I przed tym politycy bardzo, bardzo się bronili, również obozu sanacyjnego. No i tutaj widzimy, więc tak na dobrą sprawę w Polsce naprawa ustroju albo naprawa praworządności winna rozpocząć się przede wszystkim może nie tyle od tej dużej dyskusji konstytucyjnej, co od naprawdę porządnej dyskusji nad Trybunałem Konstytucyjnym, ale pamiętajmy o tym, ta dyskusja również jest zakorzeniona w w życiu politycznym, co ją utrudnia, dlatego że no, ktoś na pewnym etapie podjął pewne decyzje i ten rezultat albo ten stan rzeczy z Trybunałem Konstytucyjnym no, jest rezultatem określonych działań, określonych ludzi.
1: No ale to powiedziałbym tak, nie dziwi mnie to w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, że w 2015 roku podjął starania o to, aby Trybunał Konstytucyjny nie mógł mu w niczym przeszkadzać i te starania skończyły się powodzeniem, a to dlatego, że Jarosław Kaczyński on przez wiele lat swojej kariery politycznej deklarował przywiązanie do idei marszałka Piłsudskiego. No nie mogę sobie wyobrazić Piłsudskiego, który miałby nad sobą jako władzę jakichś panów sędziów, teraz dzisiaj powiedzielibyśmy i panów sędziów, bo to jest po prostu nie w mentalu Piłsudskiego. Ale Donald Tusk niespecjalnie wywodzi się z takiej akurat orientacji piłsudczykowskiej, a proszę bardzo, robi to samo, to znaczy wdzięcznie się uśmiechając do kamer, doprowadza do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny nie mógł mu niczym zaszkodzić i tak właśnie jest. No, na wszyscy zadowoleni. Wszyscy w Polsce, poza Konfederacją, są piłsudczykami.
0: No, bo Piłsudski był trochę arcypolski, używając takiego określenia. Więc niewiele tutaj to, albo można powiedzieć, wiele to wyjaśnia. Bo trzeba pamiętać przede wszystkim, że Donald Tusk korzysta z tych instrumentów, którzy podarowali mu jego poprzednicy. Tak? On przede wszystkim jest politykiem. Nie tylko Józef Piłsudski, tak? ale generalnie każdy polityk, albo może nie każdy, tak? Zostawmy pewien margines dla mniej ambitnych, a bardziej państwowych polityków, no będzie korzystał z tych instrumentów, które po prostu są. Tak? W szczególności w systemie, gdzie jednak te poczucie prawa, praworządności, jeśli chodzi o stronę społeczną, no jednak trochę szwankuje, tak? To znaczy, bo problem nie tylko leży w politykach, ale również leży w społeczeństwie, które toleruje tego typu działania, tak? Możemy sobie wyobrazić, że gdzieś podważenie tak kompetencji znaczy jakiegoś sądu konstytucyjnego albo istotnego organu przez jakąś władzę polityczną, na przykład nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, no bardzo możliwe, że skończyłoby się, albo przynajmniej jeszcze kilka lat temu, skończyłoby się jednak poważnym kryzysem rządowym, może utratą władzy. W Polsce nie tak. W Polsce Polacy mają dość dużą tolerancję do tego, żeby akceptować tego typu posunięcia polityczne, tak? Bo w gruncie rzeczy ten marszałek Piłsudski, pamiętajmy o tym, no jest bohaterem narodowym, tak? Wszyscy pamiętają, wszyscy go wielbili, jeśli chodzi o 1918 rok, ale no również jest... Po prostu jest tym, który wziął, jakby uporządkował ten polski bałagan, polską anarchię i miał do tego również pewien tytuł moralny w związku ze swoimi zasługami, więc ja myślę, że jeśli zrobić badania opinii publicznej, takie na pewno są robione, no to marszałek Piłsudski raczej wyjdzie jako postać absolutnie pozytywna.
1: Panie profesorze, a może jest po prostu tak, że spora część Polaków myśli sobie w ten sposób, a gdyby tak dzisiaj ktoś wziął za mordę tych złodziei, tych aferzystów, tych ludzi, którzy tak mnie denerwują, kiedy sobie otwieram internet, może po prostu potrzeba nam nowego Piłsudskiego, nowego wzięcia za mordę, za twarz.
0: No ja myślę, że wielu Polaków tak myśli, to jest pewne, natomiast no, jestem sceptyczny wobec stwierdzenia, że jest to nam potrzebne, dlatego no, że trzeba jednak przerobić trochę tą lekcję z dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy no, mamy zamach majowy, mamy rzeczywiście scentralizowanie władzy politycznej, mamy stabilizację państwa, która ostatecznie nabiera kształtu w postaci konstytucji kwietniowej. Natomiast no, dalekie to jest od stabilizacji politycznej. Dlatego, że i to jest ciekawy element, jeśli chodzi o psychologię Józefa Piłsudskiego. Tak? Józef Piłsudski, trochę jak XIX-wieczny monarcha, nie rozumiał, czym jest opozycja polityczna. To znaczy on myślał, że jak on przejmie władzę, tak, i ustawi prezydenta, ustawi premiera, to opozycja polityczna będzie generalnie spolegliwa, tak, że ona została w 1926 spacyfikowana. Natomiast no, opozycja polityczna, tak jak jest to w systemie parlamentarnym, robiła to, co robi zwykle opozycja. No, i to mu się bardzo nie podobało i na to reagował dość radykalnie, no ale to widać, że Józef Piłsudski nie miał umiejętności politycznych rozwiązywania tego typu sytuacji, tylko za każdym razem sięgał po coraz bardziej skrajne i radykalne instrumenty. Więc na początku jest silny człowiek, który porządkuje, natomiast później jest zaostrzająca się sytuacja polityczna. I wcale to nie stabilizowało sytuacji politycznej. Tak? Lata 30. to jest naprawdę jeden wielki kocioł, z którego no, nie wiadomo, co by wyszło.
1: Panie profesorze, bo może jest tak, gdybyśmy zapytali w referendum, czy pragniesz, aby ktoś wziął mocno w garść sprawy polskie i ograniczył przy tym twoje wolności osobiste, to chyba w tym referendum by nie wygrała taka opcja. A gdyby zapytać, czy pragniesz, aby ktoś wziął za twarz polityków polskich i przywrócił w Polsce ład i stabilizację, godność narodu i tak dalej, to niewykluczone, że wtedy ludzie by zajarzyli, że to świetny pomysł i by takie referendum przyniosło rezultat twierdzący.
0: No bo to te drugie rozwiązanie, o którym wspomniał pan redaktor, no nie ma wad, tak? No jest, mam wolności i jest porządek, czyli wszystko to, co chcemy, tylko problem polega na tym, że tego w ten sposób się nie realizuje, tak? To znaczy, jeśli chcemy zachować kwestię wolności, pewnej stabilności politycznej, to potrzebujemy innych rozwiązań, bo dyktatura, w szczególności jeśli jest związana również z postacią charyzmatyczną, no ma to do siebie, że jest bardzo krótkotrwała i kończy się zazwyczaj wraz z dyktatorem, tak, albo nawet wcześniej, albo nieco później. Bo jeśli chodzi o 26 rok, trzeba jeszcze raz pamiętać, tak, to znaczy nie zbudowano państwa praworządnego w ostatecznej konsekwencji, ale również, i co jest, można powiedzieć, istotne, nie zbudowano państwa trwałego, tak, no po zamachu majowym kilkanaście lat i III Rzeczpospolita przestaje istnieć. I ten argument mówiący o tym, że oto w imię racji stanu, dobra wyższego, tak, ja biorę na siebie odpowiedzialność, ja Józef Piłsudski biorę na siebie odpowiedzialność za los państwa i jego istnienie, bo w tamtej również optyce rok 1926 to jest bardzo nieciekawa sytuacja międzynarodowa, może nie taka jak później w latach 30., no ale jednak nie stworzyło to sukcesu, tak? Druga Rzeczpospolita okazała się projektem, który no, nie przeżył niestety nawały historycznej i zamach stanu, umocnienie władzy politycznej temu nie pomógł. Więc to jest kwestia pewnej dojrzałości, tak? No,
1: musimy tutaj obronić trochę honoru Rzeczpospolitej pobronić, bo przecież Francja też upadła pod ciosami Hitlera, a nie miała zamachu majowego i Piłsudskiego, czyli niewykluczone, że każda Polska by upadła pod tym atakiem niemiecko-radzieckim, ale nie chcę się pogrążać znowu w historii, bo na samiutki koniec chciałem jeszcze pana krótką refleksję w ramach naszej takiej rubryczki, a kto by pomyślał, słowa Karola Nawrockiego o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Karol Nawrocki o CBA? Nie mamy
3: nawet
1: dźwięku?
3: Eksperci Fundacji Batorego, bliskiej przecież obecnej większości rządzącej, wskazywali, że ta ustawa została przygotowana bez całościowej strategii antykorupcyjnej. Najpierw burzy się instytucje, a dopiero później obiecuje stworzenie nowego systemu. W czasach ogromnych wydatków publicznych, szczególnie na bezpieczeństwo i obronność, państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne.
1: I dlaczego kto by pomyślał? Dlatego, że tak w ogóle to jest bardzo przekonujący wywód pana prezydenta, tylko przecież w realu odtworzenie CBA, dodanie mu funduszy, zamiast likwidacji to rozwój, oznacza, że Donald Tusk będzie miał wspaniałą strukturę, która doskonale nadaje się do straszenia opozycji politycznej, co poniekąd oglądamy na przykładzie wydarzeń związanych ze Zbigniewem Ziobro. Skąd w panu prezydencie taki plan, że CBA jest warte obrony?
0: No to jest, no ale to jest problem jakby z całościowej z polityki, tak? To znaczy pokazania, że u nas instytucje bardzo często służą jako element, po prostu instrument polityki i walki politycznej. I tak na dobrą sprawę, kto stoi po której stronie, czy jest w opozycji, czy w rządzie, tak postrzega te dane instytucje, nie? I to po prostu widzimy jakby sytuację, że no, że polska polityka no, sprowadza się, albo można ją podsumować w takich prostych słowach, kto kogo. No ale no, to jednak jest pewna, no to nie jest dojrzała, tak, dojrzałe rozumienie polityki. No niestety problem polega na tym, że ono bardzo często mści się po prostu konsekwencjami historycznymi i politycznymi. I no to jest pewna taka zabawa, tak jak trochę w XVIII wieku, tak. mieliśmy naprawdę dużo, albo nawet i wcześniej, tak, dużo możliwości właśnie tak rozgrywania swoich własnych małych gierek, kto kogo, tak, kto bardziej, a kto będzie takim posłem i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedyś historia mówi sprawdzam, no i myśli przez dekady, tak na dobrą sprawę, III Rzeczpospolitej specjaliści zawsze wskazywali na to, że jest problem z instytucjami. Nawet Krzysztof Szczerski napisał kiedyś taką książkę Porządki biurokratyczne. Natomiast no, później przełożenie tego na praktykę, polityczną praktykę, no, jest niezwykle trudne i no, bezskuteczne, tak, albo jest bardzo ograniczone. I to jest dość duży problem, który trudno rozwiązać, a na pewno trudno go rozwiązać za pomocą deklaracji.
1: Jeden z cytatów Józefa Piłsudskiego był taki, że to chyba łaska boska, że tu jeszcze ludzie chodzą w Polsce, a nie bydlęta. No trochę skróciłem ten cytat, ale oddałem jego charakter. No dobra, niemniej, możemy moim zdaniem być optymistami, bo jednak rozmawiamy o zamachu majowym w kontekście wydarzeń sprzed 100 lat, a nie na przykład 100 dni albo przyszłych 100 dni. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski był naszym gościem. Dziękujemy.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
0: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
2: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
0: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Za 98 6 zł i 87 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma